co dzień tam i sam, niby cień, błąkam się. O, madam, co noc zjawiasz się i co noc czekam cię, niby

0: kresów świat. Na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu zbada fonię wam.

0: białym świecie.
1: W czas siest lub małych kaw. Tu mistrz gra nie dla bram. Widzenia punkt ma każdy z nas. Piosennik w sen zatuli was.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.

0: Przed nami kolejne wrzenie nowego świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już dziś o godzinie 10. Z całego serca zapraszam do wrzenia świata Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Despierta Domingo Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w naszym programie De Kłosu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. I no, widzę, że już pogoda łaskawsza i mamy już cieplej, więc pierwszy powód do radości. W ogóle pierwszy powód do radości, że o godzinie 8 wstaliśmy i dalej żyjemy, więc to już jest bardzo optymistyczny dzień. Dzisiejsza audycja, ja to lubię się pokomplikować, bo stwierdziłem, że jakiś moment w historii ludzkości było ewidentne połączenie jazz z muzyką latynowską. I tutaj oczywiście, że jest bardzo duża zasługa muzyki kubańskiej, bo już od lat 40. Wjeżdżali artyści kubańscy do Stanów Zjednoczonych, wtedy jak było wolno i można było jechać tam i z powrotem. Teraz trochę bardziej się interesowałem historią pewnego okresu na Kubie i okazuje się, że był taki statek, taki ferry, który miał podróż od Hawany do Miami. Trwał on przez 2 godziny i można było wsiadać do promu samochodem. Normalnie tak jak tutaj. A mówię o latach 40. Więc to wtedy to była wielka sprawa. Dzisiaj to jest zwyczajne. Wsiada się do promu, się płynie z własnym samochodem do Szwecji na przykład. No i tam muzycy mogli pojechać, zagrać i wrócić do domu na Kubie, w Hawanie. Więc to już dawno to się zaczęło, ale mam tutaj nieograniczone przykłady tego, jak się to działo. Dzisiaj będzie niezwykła podróż muzyczna, która zaczyna się w gorących ulicach Hawany i prowadzi poprzez porty Karaibów, kluby Nowego Jorku i dociera do najbardziej prestiżowych scen jazzowych świata. Coś w rodzaju spotkania dwóch wielkich muzycznych światów. Wolności, improwizacji, jak to bywa w jazzie, i pulsującego serca rytmów afrokubańskich. Ale póki co też muszę powiedzieć, że zrobiłem taki wybór kilka przełomowych płyt, które oddadzą właśnie ten pomysł jak na bardziej. I muzycy, o których się mało mówi, i nawet ja miałem małą wiedzę na ten temat. Tak jak w przypadku Kai Tider, wibrafonista, i Eddie Palmieri. Piękna płyta, z niej będziemy dzisiaj korzystać i nie tylko. Zaczynamy. Kai Tider i Eddie Palmieri w utworze Los Jíbaros. W Ameryce Południowej, a w szczególności w Puerto Rico, mianem jíbaro określa się mieszkańca wsi lub łopa górskiego. Kai Tider i Eddie Palmieri.

I już przy pierwszym utworze mamy naprawdę bardzo, bardzo, ale bardzo mocno zakorzeniony ten afrykański rytm, coś w stylu BNB. Jeżeli chodzi o Carl Tider, on urodził się 16 lipca 1925 roku w St. Louis w Stanach Zjednoczonych i dorastał w Kalifornii w rodzinie artystów. Od dziecka grał na perkusy i fortepiany. W czasie II wojny światowej służył w armii USA. Po wojnie studiował muzykę. W drugiej połowie lat 40. grał na perkusy i wibrafonie u Dave Brookera. A dziś będziemy mieli do czynienia z płytą El Sonido Nuevo. Płyta wydana w 1966 roku, ale która została określona jako milowy krok, jeżeli chodzi o połączenie jazzu i muzyki latynowskiej. I kolejny utwór, Una Rosa Española, Carl Tider i Eddie Palmieri. A zaznaczyć trzeba, że ten utwór jest w kubańskim rytmie dansong.

No i jak na załączonym obrazie to rewelacja. Zaczął się od rytmu tańca, ale potem się zamieniał w piękną czaczę, tak brzmiące jako i również i mambo, bo właśnie to jest etap, kiedy to było bardzo, bardzo wzbogacone te aranżacje, więc mamy kolejne potwierdzenie, że muzyka kubańska wtargnęła do jazzu pełnym impetem. I kolejna propozycja, Cel Tader i Eddie Palmieri, Poinciana, z płyty El Sonido Nuevo, czyli po prostu nowy dźwięk lub nowe brzmienie.

Carl Trader i Eddie Palmieri w utworze Poinciana. Teraz chciałbym zaprezentować kolejną gwiazdę, którą naprawdę bardzo mocno się przyczyniło do połączenie tych dwóch gatunków muzycznych, czyli jazz i muzykę latynowską. Jest to on Machito. Właściwie nazywa się Francisco Raúl Gutiérrez Grillo. Był jednym z najważniejszych muzyków kubańskich XX wieku, pionerem tego, co dziś nazywamy Latin Jazz lub Afro-Cuban Jazz, można też powiedzieć. Urodził się w Hawanie w 1909 roku i zmarł w Londynie w 1984 podczas trasy koncertowej. Machito wychował się w muzycznym środowisku Hawany. Jako młody człowiek śpiewał w lokalnych kapelach, poznając tradycyjne rytmy kubańskie. Rumba i muzykę afrokubańską. W latach już 30. wjechał do Nowego Jorku, gdzie osiedlił się wielu muzyków karaibskich, szukających nowych możliwości. I tutaj jest to całe połączenie. Machito w utworze Wild Jungle, czyli dzika dżungla. Posłuchajmy.

I właśnie takie są utwory, kiedy bandliderem jest perkusista, pełno emocji na tych instrumentach perkusyjnych na kongach. On zresztą był znawcą tej materii, więc odegrał wielką rolę w tym połączeniu muzyki kubańskiej z amerykańskim jazzem big bandowym. Machito. I teraz przyjdźmy do kolejnego gościa. Ray Barreto. Ray Barreto, perkusista, był jeden z największych mistrzów grający na kongach w historii muzyki latynoskiej. Pionerem, można go nazwać, latin jazzu, salsy i boogaloo. Jest uważany również za jednego z artystów, którzy połączyli świat jazzu z rytmami afrokaraibskimi. Urodził się 29 kwietnia 29 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Zmarł w 2006 roku w New Jersey. Pochodził z rodziny portorykańskich emigrantów. I oczywiście było nie do pomyślenia, że rodzą się w takim miejscu, nie mógł się wychowywać w nowojorskich dzielnicach latynoskich, w Harlemie i w Bronxie. Wiadomo, że od dziecka słuchał zarówno muzyki karaibskiej, jak i amerykańskiego swingu, orkiestr takich jak Duke Ellington i Count Basie. Prawdziwy przemian nastąpił jednak, gdy usłyszał utwór Manteca, kompozycja Chano Posu i w wykonaniu orkiestry Dizzy Gillespiego. Wtedy zdecydował, że chce zostać muzykiem. Ray Barreto w utworze El Nuevo Barreto.

I właśnie ten końcowy fragment mi tym taki podejrzy mi, że przypomina Carlos Santana i utwór Oye Como Va. I no, nie ukrywam, że harmonia tego utworu jest identyczna jak utwór kompozycji Tito Puente. Może to przypomnę zawsze, bo wszyscy przepisują Santanie ten utwór, to jest kompozycji właśnie Tito Puente. I teraz powróćmy do Machito. Machito tak naprawdę współpracował z największymi nazwiskami jazzu. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Stan Kenton. Jego orkiestra była miejscem spotkania muzyków kubańskich i amerykańskich. Pomimo te lata świetności, lata 40., 50. i 60., Machito był wielką gwiazdą sceny nowojorskiej. Grał właściwie w słynnych salach tanecznych, szczególnie w erze mambo, kiedy Nowy Jork oszalał na punkcie muzyki latynowskiej. Posłuchajmy Blues a la Machito. En de Cupo su música.

I rzeczywiście brzmienie big bandowe z takim podsmakiem, pod spodem takiej kubańskiego groove'u, który naprawdę odróżnia od tego czysto jazzowego grania big bandowego. A teraz powróćmy do Carl Tider i Eddie Palmieri. Właśnie utwór pod tytułem, jak sama płyta, El Sonido Nuevo. Carl Tider i Eddie Palmieri. En Degu Paso Música.

I muszę Państwu powiedzieć, że akurat w przypadku wibrafonista Cel Tader, no, znalazłem go z powodu tego przełomowego momentu w historii połączenia muzyki jazzowej z muzyką latynowską, ale było przed nim paru, właściwie niewielu wibrafonistów, zresztą Tito Puente właśnie był również grający na wibrafonie, ale ten instrument to wyjątkowe wprowadziło brzmienie do tego gatunku Latin Jazz. Teraz o Eddie Palmieri, bo cały czas mówimy o Carl Tader, ale o Eddie to ani słowa nie padło. Właściwie on się nazywa Eduardo Palmieri i był jednym z największych pianistów i innowatorów muzyki latynowskiej XXI wieku, pionerem Latin Jazzu, współtwórcą nowojorskiej salsy i artystą, który połączył jazzową improwizację z rytmami afrokubańskimi. Pomimo, że się urodził w Nowym Jorku w 1936 roku, również w rodzinie portorykańskich emigrantów, zmarł 6 sierpnia 1925 roku, zupełnie niedawno, w New Jersey w wieku 88 lat. Posłuchajmy, Eddie Palmieri, Nunca Contigo, czyli Nigdy z Tobą.

I może, że Państwo nie uwierzyć, ale mnie duma rozpiera, kiedy słyszę, jak mocno były wpływy muzyki kubańskiej na ten, na to połączenie Latin Jazz w czasach, w miejscach takich znaczących jak Nowy Jork. Tam w latach 50. grały orkiestry, między innymi Tito Rodriguez, zdobywając ogromne doświadczenia w mambo i muzyce afrokubańskiej. A jednocześnie słuchało się nowoczesnego jazzu, szczególnie inspirowany go pianiści tacy jak Thelonious Monk i McCoy Tyner, których wpływ słychać w jego późniejszym stylu gry. Eddie Palmieri. A idźmy dalej. Carl Tider i Eddie Palmieri w utworze Along Comes Mary.

Kyle Trader i Eddie Palmieri. Ale teraz, proszę Państwa, przejdziemy na taką skocznię, bo zespół, płyta, która naprawdę była ewenementem ze względu na wykonaniu i na znaczenie. 30 lat zespołu Irakere. Kolejny zespół, który bardzo dużo wniósł na połączenie kubańskiej muzyki, czyli oparta na korzeniach afrokubańskich i muzykę jazzową. Irakere, Chucho Valdés i z płyty 30 lat, 30 años, utwór pod tytułem Chango.

I proszę Państwa, o tym zespole można by było napisać książkę Droga, którą wyznaczył, która wyznaczył połączenia tych gatunków muzycznych jazz i muzyka afrokubańska. To zespół, który dzięki temu, że pod płaszczykiem jazzu jak gdyby otworzyli drzwi na świat, będąc zespołem eksportowym, bo tak wolno gra z jazzu na Kubie, to nie za bardzo było w tych latach, kiedy oni ruszyli Irakery, więc bardzo, bardzo wartościowa mieszanka gatunków. Powróćmy do Kyle Trader i Eddie Palmieri, Modesty. Ende Cuba su música.

I proszę Państwa, zbliżamy się do końca pierwszej godziny, a teraz zostając przy Kel Tider i utwór bardzo charakterystyczny dla muzyki kubańskiej, gatunek mambo, czyli to, co Perez Prado uprawiał. Mambo Mindoro i Kel Tider. En de Cubos Música.

I proszę Państwa, jesteśmy w drugiej godzinie naszego spotkania De Cubasu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. I właśnie napadłem na taki temat, który jest jak gdyby beczka bez dna albo daleko pływająca płyta. Bo tutaj mamy do czynienia z połączeniem muzyki jazzową z wpływami latynoskimi. Przede wszystkim no, nie można obejść bez muzyki kubańskiej w tym całym galimatiasie, bo muzyka kubańska, jak uznają najwięksi, nie tylko ja o tym mówię, ale muzyka kubańska wywarła bardzo duży wpływ na sam gatunek muzyki kubańskiej, wywarł bardzo wielki wpływ na muzykę w Ameryce Południowej, co dopiero bardzo mocny filar muzyki gatunku Latin Jazzu. Nawet można by było wymienić, jeżeli chodzi o Latin Jazz wszechczasów, top albumy, to są same perły. The Afro-Cuban Jazz Suite, Chico O'Farrill, Manteca, Dizzy Gillespie i Chano Pozo. Kenia, dzisiaj słuchaliśmy właśnie z tej płyty Machito. Ritmo Caliente, Cal Tader. Soul South, jeden z kamiennych milowych Latin Jazzu. Cuban Fire, wielka orkiestra z afrokubańskimi aranżacjami. El Sonido Nuevo, który dzisiaj też słuchaliśmy, absolutny klasyk. The Sound of Latin Music, to historyczny album, może być i dlatego, że to był pierwszy Grammy dla muzyki latynoskiej tego typu. Harlem River Drive, Jazz, Funk, Latin, Soul w jednym. No i kolejny album Palmas, przez wielu muzyków uznawany za arcydzieło. A co do szkoły kubańskiej, tak zwanej Cuba Essential, Jazz Bata. Właśnie dzisiaj będziemy słuchać Chucho Valdés i z płytą Jazz Bata. Irakere oczywiście, Misa Negra, czyli Czarna Msza, też Irakeres, Chucho Steps, współczesny klasyk, Supernova, Live at the Blue Note, Energia i Virtuoseria. Nie, masakra, jest mnóstwo płyt, mnóstwo muzyki, która udowadnia i przedstawia połączenia muzyki latynoskiej z muzyką jazzową. Już nie mówiąc o Tito Puente, Mongo Santa Maria, Ray Barreto, cała plejada muzyków i muzyki z tego okresu. Póki co mamy na tapecie Cel Chader i Eddie Palmieri. Zaprezentuję utwór pod tytułem Unidos, czyli Razem. Cel Chader i Eddie Palmieri. En De Cubasu Música, continuemos.

Cal Tader i Eddie Palmieri. A teraz pójdziemy do konkretów. Mówię do konkretów, bo to zespół, który się wpisał w historię muzyki i połączenia dwóch gatunków, czyli muzyka afrokubańska i jazz. Zespół Irakere w przepięknym, znaczącym utworze pod tytułem Drume Negrita. Zatytułowana Drume Negrita piosenka pierwotnie miała usypiać małą czarną dziewczynkę, być może z czarnymi oczami, być może z dużymi oczami, być może z okrągłą twarzą, okrągłymi stopami i okrągłymi dłońmi. Wydaje się, że to Messe, to skrót od imiona Mercedes, zaśpiewała tę piosenkę dziewczynce, obiecując jej rzeczy niemożliwe, nieosiągalne. Kompozycja Eliseo Grenet, Drume Negrita i zespół Irakere.

I nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie to bardzo, po pierwsze bardzo wzruszający utwór, kontekst, czyli znaczenia tej piosenki, natomiast aranż to po prostu kładzie nieprawdopodobny aranż zespół Irakeres i Drume Negrita. Powróćmy do Ediego Palmieri. Palmieri się wychował oczywiście w ladynowskiej dzielnicy Spanish Harlem. Mniej więcej w latach 50. grał w orkiestrach tanecznych w Nowym Jorku i z takimi gwiazdami naprawdę, które w historii muzyki mają wielkie znaczenie. Tito Rodriguez, Thelonious Monk czy Makko Tainen. W 1961 roku założył własny zespół, który się nazywał La Perfecta. Zespół, który zmienił brzmienie muzyki latynoskiej w Nowym Jorku. Zamiast tradycyjnych skrzypiec, czarangi, tak jak zawsze opowiadam o tym formacie, skrzypce, czarangi czy sexy trąbki, zastosował dwa puzony i flet. Dzięki temu tworzył mocniejsze, bardziej agresywne i jazzowe brzmienie nazywane później trombanga. Jest taki zespół trombonara, od słowa trombon, czyli puzon. W składzie zespołu znaleźli się między innymi wokalista Ismael Quintana oraz puzonista Barry Rogers. Eddie Palmieri i utwór Mi Cumbia. Czyli kumbia po swojemu, na jazzowo.

Był to Eddie Palmieri Mi Cumbia. A teraz powróćmy do postaci, do wielkiej postaci muzycznej Machito. Machito wyjechał do Stanów i około w 1940 roku założył legendarną orkiestrę Afro Cubans, która później stała się znana jako Machito and his Afro-Cubans. Zespół szybko wyróżnił się czymś nowym. Połączenie kubańskiej rytmiki z amerykańskim jazzem big bandowym. Zresztą już takie brzmienie uzyskał Perez Prado czy Benny Moré, ale to na gruncie muzyki kubańskiej, a tutaj połączenie z muzyką jazzową. Bardzo wielką rolę odegrał, śmieszna rzecz, jego szwagier, który był też dyrektorem muzycznym, Mario Bauza. Rewelacyjny trębacz i aranżer często nazywany architektem Latin jazzu. To właśnie Mario Bauza wprowadził jazzowe brzmienie i improwizację bebopową do muzyki orkiestry. Posłuchajmy Machito w utworze Congo Mulenze. En qué cosa música.

I jak zawsze mówię, jak perkusista jest liderem zespołu, to stara się siebie pokazać, bo rzadkością jest tyle solówek czy brzmień i na instrumentach perkusyjnych. Zresztą ten sam przykład dotyczy Ray Barretto. Jego droga do sławy można określić jako naprawdę bardzo bogatą, bo grał z największymi muzykami tamtych czasów jak Tito Puente, Herbie Mann, Cal Tader, właśnie wibrafonista. Właściwie Ray Barretto był jednym z pierwszych muzyków urodzonych w Stanach, którzy wprowadzili kongi do świata jazzu tak, na tak bardzo dużą skalę. W latach 50. i 60. stał się niezwykle rozchwytywanym muzykiem studyjnym dla wytwórni jazzowych takich jak Blue Note czy Riverside. Posłuchajmy w jego wykonaniu A Deeper Shade of Soul i Ray Barretto.

I w tym utworze czasami brzmi harmonia jak, no po prostu nie ukrywam, Guantanamera. Teraz w ostatnim kawałku mi się wydawało, że śpiewam Rizancha, Rizancha, come on, come on, come on, come on, baby, come on, baby. No taki, taki było to, mi się wydaje, że unowocześnienia to, co było trochę w muzyce rockowej, w gatunku pop, ale tak, tak jak mówię, trochę slatinizowany. A powróćmy do Eddie Palmieri i utwór Deseo Salvaje, czyli dzikie pragnienie, w kolejnym kubańskim rytmem, bolero. I Eddie Palmieri, en De Cubosa Música.

A ja czasami się bronię, żeby bolero nie za bardzo zaprezentować, bo mi się wydaje, że to jest taki smutny, ale to jest taki piękny gatunek, tak głęboki, tak romantyczny, że czasami dobre bolero i robi robotę. A teraz powróćmy do Ira Keres, 100 años de juventud, tak mi się kojarzy z książką Gabriela García Márqueza, 100 años de soledad. A tutaj jest 100 años de juventud, czyli 100 lat młodości. I Ira Keres, en de Cuba su música.

Oczywiście Arturo Sandoval se pojavió y posprontao. 100 años de juventud y ira quere. Abrazając do Machito. Przepiękne jak zbliżające się czas. Holiday, czyli po prostu wakacje. I Machito.

Naprawdę pogodność, czy tak można powiedzieć, tego utworu zabrzmiało jakby naprawdę czas spędzony na wakacje. A kolejna propozycja, Kel Tader i Eddie Palmieri. On a clear day you can see forever. Czyli taki jasny dzień, jak będziesz mogła zobaczyć na zawsze. Kel Tader i Eddie Palmieri. Ende Cubas Música.

I kolejny raz mnie duma rozpiera, że tyle jest muzyki kubańskiej w tym utworze. I myślę, że to, że nie wiadomo komu podziękować, że muzyka kubańska i te już nawet nie same piosenki, ale elementy z tej rytmiki tak mocno powędrowały i wędruje po świecie. Jest to źródłem inspiracji dla nowych utworów. Bo teraz Irakeres w takim utworze w tytule tak troszeczkę gra słów Estrella va a estallar, czyli Stella zaraz wybuchnie. Estella va a estallar i Irakeres.

Wow, i to prawdziwa mieszanka muzyki kubańskiej, afrokubańskiej i jazzu. Irakere Estela va estallar. Po prostu ten utwór kładł mi na łopatach, chociaż ja go, może nie to, że znałem, ale już raz go słyszałem, ale robi wrażenia. Irakere, a poza tym ze strony jazzowej to Chucho Valdez nie zostawia suchej nitki na wykonawstwie. Rewelacja. A jak już jesteśmy przy Irakere, to muszę powiedzieć, że to jest jedna z najważniejszych grup w historii muzyki kubańskiej i światowego latin jazzu. Ten zespół został założony w 1973 roku w Hawanie przez pianistę i kompozytora Chucho Valdez, syna słynnego Bebo Valdez. Sama nazwa Irakere pochodzi z języka Yoruba i oznacza mniej więcej las lub gęstą roślinność, co nawiązuje do afrykańskich korzeni muzyki kubańskiej. Dlaczego Irakere był zespół rewolucyjny? Zrobiło coś, czego wcześniej nikt nie robił na taką skalę. Połączyło w jednym gatunku muzycznym jazz i bebop, rytmy afrokubańskie, folklor religijny, Yoruba i bębny bata, rock, funk i fusion, i kubańską muzykę taneczną, są rumba songo. A że teraz zaprezentuję ostatni utwór tego dzisiejszego dnia, to Bacalao con Pan. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Irakere i prawdopodobnie pierwszy wielki hit zespołu. José Torres, de Cuba su música, w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Po nawałnicach w województwie śląskim strażacy interweniowali ponad 70 razy. Najwięcej pracy mieli w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Nieopodal przez Balcerzowice w województwie opolskim. Popołudniowa wichura uszkodziła dachy 11 budynków, mówi starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
1: Z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać. Na miejsce zadysponowaliśmy sobie 18 zastępów w sile 83 ratowników.
0: Poszkodowanym mieszkańcom służby wojewody zapewniły wsparcie, w tym pomoc psychologiczną. W kolejnym serwisie raport z województwa opolskiego. Końca wojny na Bliskim Wschodzie nie widać. Doradca najwyższego przywódcy Iranu, Mocztaby Chameneiego, ocenił we wpisie na platformie X, że prezydent USA wysuwa względem Teheranu wygórowane żądania. W czwartek amerykańskie media podały, że negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny. Dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej zgody Donalda Trumpa. Na koniec tego serwisu jeszcze piłkarska Liga Mistrzów. W finale w Budapeszcie Paris Saint-Germain obroniło trofeum po wygranej z Arsenalem Londyn w rzutach karnych. Po 90 i 120 minutach był remis 1-1, a w serii jedenastek podopieczni Luisa Enrique zwyciężyli 4-3.
2: Nie chodzi tylko o to, że staraliśmy się grać mecze najlepiej jak potrafimy. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że na to zasłużyliśmy.
0: Na polach elizejskich w Paryżu zgromadziło się 20 tysięcy osób. Niestety we Francji nie wszyscy umieli się dobrze bawić i świętować. Doszło do zamieszek. Jak podaje policja, co najmniej 416 osób zatrzymano. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Tworzenie nowego świata.
4: Go! Dzień dobry, prosto z Wrzenia Nowego Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7. Jak zawsze poproszę Państwa, którzy są obecni na miejscu, żeby wysłali dobrą energię do tych, którzy będą z nami myślami i emocjonalnie za pośrednictwem Radia Nowy Świat. Dzień dobry. A magnesem, który dzisiaj Państwa sprowadził do Wrzenia Świata, jest Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Dzisiaj takim punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie jej nowa książka zatytułowana Czułe miejsca. Bardzo lubię twórczość Kingi, bo zawsze widzę w niej światło i to jest dla mnie jedna z tych artystek, która wierzy w to, że poczucie humoru, dystans potrafi być w życiu czasami taką szalupą ratunkową, która pozwala nam się utrzymać na powierzchni. Kingo, bardzo serdecznie Cię witam. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię. Witam Państwa i witam radiosłuchaczy niedzielnego poranka.
4: No to zacznę od tej czułości. Kto albo co najłatwiej Cię rozczula?
5: Zwierzęta.
4: To powiedz chyba trochę o tych zwierzętach.
5: Ja nawet mam taki guilty pleasure, że jak kręcę, jestem w zdjęciach i jest dużo takich złych emocji, na przykład jakichś takich, że tam jakieś mamy scenę, bo ostatnio głównie robię kino szpiegowsko-kryminalne, więc jak jest dużo takiego jakby naokoło mnie mroku, to na Instagramie mam takie filmiki z małymi pieskami. I ja sobie tak oglądam po prostu jakieś takie głupie historyjki, co pies może zrobić, do czego pies jest zdolny. Bardzo lubię takie jak na przykład pies, teraz też AI robi takie różne historie, że tam pies napada na księdza, coś takiego. To mnie po prostu rozbawia, rozczula najszybciej.
4: To muszę Państwu powiedzieć, że my się poznałyśmy, kiedy przyszłam do Kingi na wywiad, chyba na temat zabawy.
5: I Bucia na ciebie napadł?
4: Nie, i ja pamiętam, że montowałam ten film i ja przez całą godzinę masowałam Gucia. Rozmawiałam z Kingą o rzeczach bardzo poważnych i masowałam Gucia i to jest naprawdę pies terapeutyczny. A zapytam Cię teraz o drugą stronę, ponieważ z jednej strony czułość, no to właśnie czułość w stosunku do zwierząt, o której powiedziałaś, ale też czułe miejsca kojarzą mi się z tymi miejscami, które z trudnością odsłaniamy. Czym Cię najłatwiej zranić?
5: To jest bardzo dobre pytanie, ale trudno na nie odpowiedzieć, no bo się staram zapominać o takich rzeczach, które mnie ranią. Oczywiście nie zapominam, bo mam pamięć po prostu nosorożca czy słonia, ale się staram. Czym mnie można zranić? Chyba taką niezauważonym lekceważeniem. Bo jak ktoś mi taką ewidentną sprawi przykrość, to ja wiem, że to jest, ten człowiek ma problem ze sobą. Natomiast kiedy sprawia mi przykrość i udaje, że to w ogóle mnie nie zna, że to nie jest przykrość w ogóle, że to on mi nawet zrobił przysługę. To chyba to, taka zawoalowana, nieprzyjemna, zawoalowana niechęć do mnie. Ja oczywiście się z nią spotykam, jak każdy z nas. Ja myślę, że ta polaryzacja, w której teraz żyjemy, powoduje, że dużo jest takich sytuacji, że mówimy sobie niemiłe rzeczy, czy tej drugiej stronie szczególnie, albo o tej drugiej stronie, albo taka nasza zaprzyjaźniona Ukrainka, która pomaga nam w domu, mówi, że się boi rozmawiać po ukraińsku w autobusie, bo ją ludzie za to prześladują. Także myślę, że jest dużo takiego teraz hejtu, to jest takie słowo, którego nie lubię, no ale go użyłam już, no bo tego jest dużo i oczywiście mnie też to dotyka.
4: To teraz zaczniemy się zastanawiać nad sensem, bo napisałaś takie zdanie, zresztą tych twoich zdań dzisiaj będę sporo cytować, nasze życie zawsze jest po coś i zastanawiam się, czy ty już znalazłaś swoją odpowiedź, bo ja mam wrażenie, że ten sens faktycznie musimy nadać sami, go znaleźć. Nikt nam tego chyba nie wytłumaczy, więc zastanawiam się, czy ty już wiesz, po co jesteś na świecie.
5: Na pewno już parę rzeczy udało mi się zrobić, po której jestem, ale mam nadzieję, że jeszcze nie wiem do końca, po co jestem, że to po to życie tyle trwa, żebyśmy się mogli tak przekonywać naocznie i się zadziwiać do końca. I to nie musi być coś dla innych, to nie musi być coś spektakularnego. To może być, nie wiem, na przykład jak moja przyjaciółka ostatnio nauczyła się, pojechała do Japonii i zaczęła studiować robienie ikebany. I to może być coś takiego, jak zrobić po prostu piękny układ z kwiatów. I sobie tak myślę, że mam nadzieję, że nie wiem, natomiast z tych rzeczy paru, które zrobiłam, jestem zadowolona, ale to nawet nie to, że jestem zadowolona z moich filmów, czy tam książek, czy seriali, ale że się odważyłam, że jakby wyszłam poza swoją strefę komfortu.
4: Bardzo ci dziękuję za to zdanie, że za często zostajemy w przedpokoju swojego życia, bo to jest takie zdanie, które popycha do odwagi, żeby nie stać w tym przedpokoju, tylko wejść sobie do salonu i w tym salonie się rozgościć. Wspomniałaś Japonię, to powiedzmy też państwu, że ty masz za sobą japonistykę, ale słyszałam, że masz też w planach film, który mógłby się rozgrywać w Japonii z fantastyczną aktorką, więc gdybyś mogła trochę zarysować akcję.
5: No ja nie wiem, czy to się uda, bo wiesz, ja mam takie doświadczenie, że jak mówię o tym, co się ma wydarzyć, to się po prostu nie wydarza. Na zasadzie, że wtedy mi Pan Bóg, bądź też metaforyczny Pan Bóg, pokazuje figę z makiem, a ty byś tak chciała, a ja ba, będzie jednak inaczej. Bo tak wszystko wskazuje na to, że w ogóle ten film nie powstanie, więc wolałabym o nim nie mówić. Natomiast rzeczywiście miłość do Japonii we mnie ogromna jest, do japońskiej kultury i do różnych rzeczy związanych z Japonią, literatury, ale czy z tego film powstanie, to zobaczymy. Natomiast no, dużo planów filmowych przede mną i ostatni mój film to było Święto Ognia, który zrobiłam chyba 4 lata temu, więc już tęsknię do kina, bo ostatnio siedzę w telewizji.
4: O to też zapytam, ale skoro ta Japonia wypłynęła, to połączmy japonistykę i film. Gdybyś miała tutaj siedzącym i państwu, którzy są przed radioodbiornikami, polecić reżysera japońskiego, który ma wspólną wrażliwość z tym, co tobie gra w sercu, to na jakie nazwisko byś postawiła?
5: No chyba Takeshi Kitano, bo to jest taki z jednej strony buddyjski mnich, a z drugiej strony rockman i gwiazda telewizyjnych takich programów rozrywkowych. Także takie dwie sprzeczności w tym człowieku To mi się podoba.
4: A jaki film, tytuł?
5: Hanabi.
4: Hanabi. No to, drodzy Państwo, notujemy. Ja wiem, że są tacy, którzy mają notatki z audycji, więc to jest ten dobry moment, żeby zanotować. Bardzo podoba mi się zdanie, kiedy piszesz, że lubisz być akuszerką mądrej sprawy, że to jest dla ciebie szczęście. I myślę, że taką akuszerką ważnej, mądrej sprawy byłaś w swoim życiu wielokrotnie. Zacznę od szóstki serialu, który opowiadał o transplantacjach. Powiedz, jakie są te najcenniejsze komplementy, które dochodzą, które no właśnie już wychodzą poza samą tematykę filmową, tylko dotyczą tego, co najważniejsze, czyli ludzkiego życia.
5: Tak, to w ogóle był taki serial, który zrobiłam dla TVN-u lata temu, po moich córkach Krowa, nie, po Zabawie ja już chyba byłam, a jeszcze ten film nie miał premiery, Zabawa, czyli jakiś 2019 rok. I zaproponował mi TVN mały, zamknięty serial napisany przez innych ludzi. Ja raczej wolę robić swoje własne scenariusze, ale czasami robię też czyjeś. I to serial opowiadał o... słyszymy tutaj parzenie się kawy, więc jesteśmy w kawiarni, w księgarni, która jest również kawiarnią. Przepraszam, ja po prostu mam takie myślenie filmowe, więc wiem, co słychać, więc wiem, że to trzeba powiedzieć.
4: A ja słyszałam, że ty kiedyś myślałaś o tym, żeby swoje tiramisu gdzieś do kawiarni wprowadzić. To może no
5: tak,
4: tutaj
5: miałam,
4: tiramisu
5: Kingi Damskiej. Miałam poczucie kiedy, że po prostu nigdy w życiu nie zrobię filmu i w ogóle to mówię, dobra, no to będę robiła tiramisu i do kawiarni nie będę wstawać, bo to umiem. Ale dobra, wracając do szóstki, to ten scenariusz mnie zainteresował, bo opowiadał o takich przeszczepach nerek, bo to był taki moment, kiedy niesłynny kolega Ziobro spowodował niemal zapaść polskiej transplantologii i no po prostu to stanęło pod znakiem zapytania i ten scenariusz opowiadał o ludziach, którzy sobie, żeby dostać nerkę od kogoś, to musi być zgodność, ale nie musi to być nasza najbliższa rodzina. Muszą być tam różne parametry spełnione, więc stworzyli lekarze szóstkę, tak zwaną trzech dawców i trzech biorców, którzy nawzajem sobie dają, w sensie rodziny tych ludzi, którzy potrzebują nerki. Bo nie wszyscy wiedzą, ja nie wiedziałam, że z jedną nerką można spokojnie dożyć i ponad 100 lat. To akurat, że tak organizm wymyślił, że są dwie nerki, to jest jakaś taka...
4: jedna taka, po to, żeby się dzielić.
5: O. Jedna po to, żeby się dzielić, to jest... Mamy nadmiar w tej dziedzinie. Mamy jedną wątrobę, jedną trzustkę, a dwie nerki. Więc sobie możemy komuś ją ewentualnie oddać. To się nazywa... Boże, teraz to słowo mi wypadło, że komuś coś daje, nie chcąc niczego w zamian, to jak to się nazywa?
4: No takie dobrowolne dawstwo.
5: Bezinteresowne. Altruistyczne, tak, dziękuję bardzo. Tak, to właśnie takie altruistyczne, jeszcze chyba o jakieś troszkę inne słowo mi chodziło, nieważne, jest niedziela rano, nie wszystko muszę pamiętać. Świetni aktorzy tam grali i myśmy kręcili na prawdziwych oddziałach. Mam kolegę, który profesora Wojciecha Lisika, który rzeczywiście przeszczepia nerki wątroby trzustki i kręciliśmy to w Krakowie. On nas tam wprowadził i mogliśmy kręcić na prawdziwych blokach operacyjnych. Świńskie nerki grały ludzkie, bo wyglądają dokładnie tak samo. I moim wielkim zdziwieniem, kiedy ten serial był emitowany, było to, że ludzie zaczęli dzwonić do szpitali, żeby oddać nerkę. Że oni by chętnie oddali komuś. Czyli, że... I ten mój przyjaciel, profesor, dzwoni do mnie i mówi, Kinga, ja tak myślałem, że ty w ogóle taki jakiś robisz, tam sobie jakieś uczuciach czy coś, a tu do mnie ludzie się zwracają, że to zobaczyli, żeby chcieli nerkę oddać. To jest coś konkretnego. I to było dla mnie takie rzeczywiście budujące. Że taki serialik, o którym myślałam, że może na uczucia ma jakiś wpływ, ale on ma też wpływ na po prostu życie ludzkie.
4: Tych projektów, które miały wpływ na życie ludzkie, było dużo. To teraz się skupię na filmie Moje córki krowy.
5: Tak, altruistyczne dawstwo to się nazywa.
4: No
5: tak,
4: i mamy
5: tak, to było to.
4: Zarejestrowane. Plusik jest. To teraz zapytam o film Moje córki krowy, bo to jest historia, w której wiele osób zobaczyło siebie. Wiele kobiet, z tego co wiem, podchodziło do ciebie i mówiło, ja jestem na przykład tą Martą, która za dużo na siebie bierze czy dźwiga. Natomiast bardzo mnie ujmuje to, o czym piszesz w książce, że kiedy siadałaś razem z ekipą na premierze, to miałaś w sobie ogromny niepokój i nie wiedziałaś, czy ta publiczność czuje to, co chciałaś przekazać. Wróćmy na chwilę na takiej wirtualnej osi czasu do tej premiery i do tego, co się później wydarzyło, bo to jest jeden właśnie z tych filmów, który pokazuje, że o trudnych sprawach można mówić z oddechem, można śmiać się przez łzy i czasem właśnie ten dystans jest taką szalupą ratunkową.
5: Tak, to jest jeszcze ciekawsze z dzisiejszej perspektywy dla mnie, bo kiedy ja robiłam ten film, to było, no nie wiem, 2 lata po śmierci mamy i 1,5 roku po śmierci taty, więc to było bardzo świeże i ja wtedy tego nie wiedziałam, dzisiaj już to wiem, że robiąc ten film odsuwałam od siebie żałobę. Ja po prostu nie byłam gotowa, żeby w okolicach 40 stracić oboje rodziców. No nigdy nie jesteśmy na to gotowi, ale no ja miałam taki zawód jeszcze, że mogłam sobie stworzyć ich, jakby jakoś tak filmowo.
4: Takie przedłużyć bycie razem trochę,
5: tak,
4: prawda?
5: Trochę tak. I tak bardzo chciałam siebie rozweselić, swoją duszę. I ludzi też przy okazji. To było tak, że kiedy... wracając do tej premiery, bo ja już nie będę mówiła, dlaczego robiłam ten film, ale no dobrze, robiłam go... No trochę właśnie, jak już powiedziałam, dla siebie, żeby gdzieś rozgrzać swoje serce i powiedzieć, że warto jednak żyć. I, no i to nigdy człowiek nie wie. I tak jest z każdym filmem, z każdą produkcją, z każdą książką, z każdym dziełem, że nie wiemy, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, czy ludziom się spodoba, czy nie. I w sumie nie możemy się tylko tym kierować, bo to byłoby wtedy merkantylne, to byłoby wtedy jakieś sprzedawanie czegoś, że a to się sprzeda, to zacznę to produkować. Dobra twórczość rodzi się z potrzeby serca, z potrzeby artysty do powiedzenia czegoś. I tak było w przypadku moich córek krów, kiedy rzeczywiście miałam tą potrzebę, żeby to zrobić, ale no nie wiedziałam, czy to w ogóle trafi. I takim pierwszym momentem, bo rzeczywiście czasami są jakieś takie pokazy próbne, to w przypadku moich córek krów parę było, ale takich no, na parę osób dosłownie, więc nie wiedziałam, czy to ci ludzie chcą mi powiedzieć miłe rzeczy, czy coś. No i nagle pierwszy pokaz publiczny odbył się na festiwalu w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, ponad 1000 osób, sala wypchana po brzegi. I my siedzimy z całą ekipą, taki jest tam zwyczaj na festiwalu, że ekipy siedzą razem, więc z pierwszych rzędów. Wita się publiczność. I ja opisałam w tej książce to, co mi towarzyszyło podczas tej premiery. Czyli po prostu myśli, że na pewno po prostu wszyscy są zażenowani moim poczuciem humoru, po prostu głupim. Że to na pewno po prostu nikogo nie obchodzi, że w ogóle... To jest w ogóle i ta cisza, była taka ogromna cisza i taka była cisza, że ja słyszałam własne bicie serca. Chciałam się wyczołgać z kina, po prostu myślałam sobie, że to się w ogóle, co ze sobą zrobić, co powiedzieć, po prostu jak. No i się okazało, że kiedy film się skończył, ludzie wstali i płakali i bili brawa i to trwało i trwało i trwało i po prostu myśmy wszyscy też płakali i to było takie katarzis trochę, że Boże kochany, taki w tej chwili, że ja rozrobiłam coś, co nikt w ogóle... Pies ze złamaną nogą na to by grosza nie postawił, poza moim mężem, który wierzył w to, jest to z nami, wierzył w to i dzisiaj właśnie mówi różnym ludziom, że jakbyś włożył złotówkę w moje córki krowy, to po roku miałbyś 2 złote. No ale wtedy tego nikt nie wiedział i ja też tego nie wiedziałam i to było takie magiczne zupełnie doświadczenie, że można, robiąc coś bardzo intymnego, trafić do serc wielu ludzi na całym świecie. Milionów ludzi, można już dzisiaj powiedzieć. Bo to ten film do ludzi, on wciąż jest, on wciąż żyje, on się wciąż nie zestarzał. Telewizje go wciąż powtarzają. I nawet teraz na Malcie, na festiwalu Malta w Poznaniu, no niestety nie mogę jechać, bo będę kręcić serial, ale po prostu jakby największy pokaz na Malcie jest moich córek krów. Tak sobie myślę, no ludzie kochani, to już jest tak dawno. Czyli coś w tym filmie musi być takiego, co jest potrzebne, żeby przypominać.
4: No i też zostawiasz takie smaczki czysto filmowe. Bardzo się zdziwiłam, że rolę, którą odgrywa w filmie Marcin Dorociński, miał grać Arek Jakubik.
5: Tak.
4: I jeden stwierdził, że nie, on tam nie widzi potencjału, a drugi prosił cię wręcz, że tak to jest dla mnie, a ty od razu widziałaś Marcina w tej roli?
5: Nie, w ogóle nie. Ja widziałam Marka Jakubika. No i Arek Jakubik, ale już mamy to przegadane i jest mu wybaczone, że tego nie zagrał. No po prostu nie wiedział, jak to będzie. No tak jak i nikt nie wiedział, co z tego będzie. Bo ten scenariusz wcale nie był aż taki właśnie... I nigdy moje scenariusze nie są takie jakieś hiper super, bo ja je po prostu tworzę na planie tak naprawdę. On jest dla mnie jakimś takim zapisem, takim streszczeniem. No jakbyś na przykład ktoś przeczytał twoje streszczenie ze spotkania, no to też by się, czy tam jakby przygotowanie twoje na spotkanie, nie zachwyciłby się pewnie.
4: No raczej
5: no właśnie.
4: No to ja Państwu zdradzę, że kiedy Kinga weszła do Wrzenia Świata, pierwsza rzecz, i chyba Państwo tutaj potwierdzą, którą zrobiła, to było od razu buszowanie po książkach i wybieranie. I jedna z książek, wydana zresztą przez Dowody, stała się punktem wyjścia do sztuki teatralnej. Myślę tutaj o Pogo. Warto powiedzieć chyba i o książce, i o spektaklu. Ale powiedz właśnie, jak to u Ciebie działa, kiedy przychodzisz, czytasz książkę i Ty od razu czujesz tak intuicyjnie, że to jest świetne na scenę czy na film? Czy jakoś jeszcze to przetwarzasz w sobie?
5: Nie, to w ogóle to się rzadko zdarza. To się tylko jeden raz zdarzyło z tym Pogo, tak naprawdę.
4: No, Kuba Małecki.
5: A Święte Ognia to mi zaproponował Piotr Dzięcioł z Opusa. To nie było tak, że ja sama na to trafiłam. Mm-hmm. Nie. Nie, to było tak, że ja akurat w Czytelniku to kupiłam. Kręciłam blisko na Górnośląskiej. Znowu coś kręciłam. I w przerwie poszłam do księgarni. To ja uwielbiam księgarnię, biblioteki. Kiedyś chciałam być bibliotekarką i w ogóle to jest takie dla mnie miejsce przyjemne, przyjazne wśród książek siedzieć.
4: Ja mam tutaj taką fuchę dla ciebie. Jak będziesz mieć przestój, tiramisu Kingi Dębskiej będzie przy barze i od razu będziesz polecać książki.
5: No, mogłabym to robić, oczywiście. Więc to było tak, że sobie poszłam i kupiłam. Ale wcześniej chyba przeczytałam Mariusza Szczygła na Instagramie, który coś pisał fajnego o tej książce. I zaczęłam ją czytać na tej samej przerwie jeszcze. Wróciłam na plan i zaczęłam ją czytać na głos, bo zobaczyłam tam frazę. Zobaczyłam, że to jest pisane trochę jak poemat. Że to nie jest taka książka, która jest pisana po prostu zwykłą prozą, tylko że to jest coś więcej. I zaczęłam to czytać na głos, ludzie się zaczęli zbierać, tam jakby, o, fajne, fajne. I tak, i potem, niedługo potem moja córka grała w premierze, w spektaklu Teatru Polonia Mąż i Żona i grała tam z Marcinem Hycnarem, z którym ja wcześniej pracowałam w jakimś serialu. Będąc na premierze, podeszłam do Marcina, mówię: Marcin, słuchaj, wydaje mi się, że mam coś fajnego, co mógłbyś zagrać, ale nie mam czasu, żeby tego robić. On mówi: no w sumie to się dobrze składa, bo ja też nie mam czasu. I tak jakby kompletnie nie mając...
4: Ja nie mam czasu, ty nie masz czasu, zróbmy film.
5: Tak, tak. Mówię, ale dobra, ale słuchaj, ale kup to sobie, przeczytaj. I zobaczymy. Trochę go pocisnęłam, żeby to kupił. Kiedy już to przeczytał, dzwoni do mnie i mówi: to jest genialne. My musimy to zrobić. Ale kto to zrobi? Gdzie to zrobimy? Zadzwoniłam do... Chyba od ciebie wzięłam numer do Jakuba Sieczki.
4: Tak. To jest anestezjolog, lekarz,
5: tak, lekarz pogotowia.
4: Pogotowie ratunkowego. Tak.
5: I zadzwoniłam do niego, mówię: słuchaj, no, czy chciałabym z tego... No, bo to jest, było dla mnie naturalne, zrobić film. Ale on mówi: słuchaj, no prawa są niestety już sprzedane, więc nie możesz zrobić filmu. No więc ja myślę, co tu zrobić? No to może teatr. I niewiele się zastanawiając, wzięłam od mojej córki maila do Krystyny Jandy, z którą poznałam na premierze. No, po prostu wspaniała Krystyna Janda, nikomu przedstawiać nie trzeba. Ale też znowu nie przypuszczałam, jak to w życiu jest. Czasami robimy coś, co jest out of the box, co wykracza poza nasze kompetencje.
4: Jest takim impulsem, aż jest się oblałam impulsywnie.
5: Tak, dobrze, że wodą. I po prostu napisałam maila o godzinie 17 do Krystyny Jandy, że tak sobie myślę, że mam taką fajną książkę, że może bym zrobiła z tego spektakl dla Teatru Polonia, żeby sobie ściągnęła, przeczytała. I o 6 rano dostaję maila zwrotnego od Krystyny Jandy, że kończy czytać. O 6 rano, ona w ogóle tak chyba nie śpi albo mało śpi. I o której wstaje, żebym mogła do mnie zadzwonić. No i o 9 się dzwoniłyśmy i umawiałyśmy termin premiery.
4: Drodzy Państwo, trzeba iść za impulsami, jak słychać, głośno i wyraźnie. Powiedzmy trochę, Kinga, dla niewtajemniczonych, że powiem, czym
5: że
4: jest Pogo.
5: Jest wciąż grane i to Pogo też zrobiłam w Teatrze Telewizji później. Jest wielkim hitem. Chłopaki, bo to gra Marcin Hytner razem z Rackiem Luką, to jest taki duodram o ratowniku pogotowia ratunkowego, który traci wiarę w swój zawód i sens tego robienia tego, co robi i odchodzi. I to jest o całym świecie. Rzecz się dzieje na warszawskim Grochowie nocą. I tak naprawdę opowiada o po prostu wszystkim. Opowiada o człowieku, opowiada o wszystkich chorobach świata i uzależnieniach. Opowiada o chorych dzieciach, opowiada o niefunkcjonalnej służbie zdrowia, niewydalającej, nie dającej nadziei na to, że będzie lepiej. I opowiada o nas wszystkich, którzy nie umiemy żyć i nie umiemy być szczęśliwi.
4: Dzięki temu, że on zagląda do tylu domów, to jest taki aż portret socjologiczny. Tak. Polska w pigułce.
5: Tylko tak
4: smutny
5: powiem,
4: obraz.
5: Ten
4: tak.
5: stół, na którym tak. stoją mikrofony, tam jest takie zdanie, że kiedy ratownicy przyjeżdżają do staruszki, która mieszka sama, że czasami nasza wizyta jest jedynym dowodem na to, że posiadanie czterech krzeseł w dużym pokoju ma sens.
4: Bardzo mocny. Kinga, to teraz na chwilę przenieśmy się do rzeczywistości filmowej, ale połączmy ją z życiem. Wczoraj zobaczyłam sobie Zupę Nic i zrobiło mi się tak ciepło na sercu bardzo, bardzo. Jest taki fragment, kiedy babcia grana przez wspaniałą Ewę Wiśniewską mówi do naszej małej bohaterki: dam ci na bilet do kina. I zastanawiam się, gdybyś miała przypomnieć sobie takie dziecięce wizyty z kina, albo już takie nastoletnie, to jakie ty masz kadry, stop klatki przed oczami? Takie filmy, które może nawet pamiętasz już tylko jakąś atmosferę, niekoniecznie szczegóły, ale coś, co w tobie zostało.
5: Takim pierwszym filmem, który mi się kojarzy z dzieciństwem i z tym, że on mnie po prostu totalnie pochłonął, był to oczywiście film, który nie był na mój ówczesny wiek, bo uwielbiałam chodzić na filmy niedozwolone. No ale to chyba mamy wszyscy podobnie, że chcemy chodzić na... To była Tess Romana Polańskiego z Nastasją Kiński. I ja pamiętam czułość tego filmu, pamiętam po prostu jej skórę, jak brzoskwinka. Pamiętam i tak intymnie ten film pamiętam bardzo. Ale było też wiele innych, nie takich subtelnych. Na przykład chyba 8 czy 10 razy byłam na Wyjściu Smoka.
4: Zaskoczyłaś mnie. No to kontynuujmy tę zabawę w połączenie filmu i życia. Znowu scena z Zupy Nic, już końcowa, kiedy Kinga Price stoi nad brzegiem morza, a nasza mała bohaterka przez swojego tatę filmowego Adama Woronowicza uczy się pływać. I widać to wzruszenie tej matki, która tak jakby symbolicznie w ogóle wypuszcza już to dziecko w świat. Zapakowała do tego takiego wirtualnego, mentalnego plecaka wszystko, co mogła, a teraz już musi sobie radzić sama. Kiedy czułaś takie wzruszenie, patrząc na Marię? Marię Dębską, rzecz jasna, bo tutaj już o niej wspomniałaś.
5: Oj, to jest wiele było takich momentów, kiedy ja widziałam, że ta moja córka wspaniale się rozwija i że jestem z niej bardzo dumna. Nie wiem, kiedy był taki pierwszy. Chyba kiedy skończyła szkołę filmową i dostała Grand Prix za najlepszą aktorkę, znaczy najlepszą studentkę szkół filmowych za rolę Marii Stewart w Marii Stewart. Marysia skończyła Łódź, to było takie bardzo, byliśmy wtedy z niej dumni, ale w ogóle ona daje wiele powodów do tego, żeby być dumną. Ale ja chyba bardziej jestem dumna nie z takich publicznych jej rzeczy, tylko bardziej z takich intymnych jej zachowań. Takich na przykład, że ona jest takim porządnym człowiekiem, że dotrzymuje słowa. To są dla mnie takie rzeczy, które jakby... Wiem, że na przykład mój tata byłby ze mnie zadowolony, że ja się nie spóźniam, albo że ja coś zrobiłam, mimo to, że wszyscy mi mówili, że mam iść razem z tłumem, a moja przyzwoitość mi podpowiadała coś zupełnie innego, to ja się zachowałam przyzwoicie. Choć to się kompletnie nie płacało. I kiedy takie rzeczy widzę u Marysi, to najbardziej jestem z niej dumna, albo kiedy widzę, że nie wiem... Działa charytatywnie i nie chwali się tym. To jest dla mnie takie taka rzecz, którą pomyślałam sobie, no dobrze ją wychowałam.
4: No zdecydowanie to idzie właśnie od mamy, od rodziców, od ludzi, którzy są nam najbliżsi. I bardzo jest mi bliskie to, co napisałaś, i to się łączy z tą wypowiedzią o Marii, że powtarzasz aktorom i aktorkom, żeby żyli, że to życie, spotkania, rodzina, tworzenie swojej wspólnoty poza planem jest najważniejsze. Nawet takie zdanie pada i przypomniał mi się Jerzy Śladkowski, którego tu wielokrotnie cytowałam, dokumentalista, który powiedział kiedyś coś, co schowałam sobie do kieszeni, że w takim zawodzie, w którym uczestniczymy w wielu życiorysach, bardzo łatwo przegapić własne życie. Mhm. Jak wiele widziałaś po drodze właśnie takich osób, które tak bardzo zapamiętały się w aktorstwie, że gdzieś pod koniec życia czy kariery no, zostawał taki gorzki smak jednak, że dobrze, byłem świetnym aktorem czy aktorką, ale przegapiłem coś najważniejszego w swoim życiu. Myślę o takim życiu poza planem.
5: No tak, ale ja myślę, że to jakby życie jest taką linią i nigdy nie jest tak samo. I zazwyczaj sobie przypominamy o na przykład tym, że chcemy mieć dzieci, kiedy już jest po prostu za późno. Albo kiedy chcemy stworzyć związek, a już po prostu jakby się nauczyliśmy za bardzo być sami. I wtedy nie chce nam się tego już związku tworzyć. I no to tak jest, że za późno. Że dopiero wtedy doceniamy, kiedy nie ma. Doceniamy, jakie to jest wspaniałe, kiedy tego już nie możemy mieć. No, tak to jest z naszą naturą. Tak, wiele widziałam ludzi na różnych etapach życia, którzy się pogubili. I w nałogach, i w samotności, i w takiej pysze. Bardzo wielu ludzi takich znam, którzy myślą, że zawsze mają rację. I w sumie to mi ich jest bardzo szkoda. Bo się pozbawiają fantastycznych relacji, takich drugiego człowieka, nie wiem, spotkania, śmiechu, żartu, niedopowiedzenia, bycia obok siebie, myśląc, że zawsze mają rację. To często się wiąże z sukcesem, że sukces się wiąże z tym, że właśnie mam sukces, to znaczy, że mam rację. No nie. Dlaczego właśnie? Ja tego nie widzę tego związku tutaj. Myślę, że on jest fałszywy. Że prawdziwy sukces, no dobra, no to wyszło mi to, ale może mi za chwilę nie wyjść. Bo życie jest drogą, życie jest jakimś serią prób bez dobrego końca.
4: Napisałaś, że takim uczuciem, które ci się kojarzy z dzieciństwem, jest wstyd. I pomyślałam sobie, że dzisiaj, jako dojrzała, świadoma siebie kobieta, pozbawiasz się tego wstydu i bardzo odważnie opowiadasz o swoim życiu, za co ci dziękuję. Opowiadasz też o bardzo trudnych doświadczeniach, które myślę, że są też udziałem wielu kobiet, które wciąż milczą i przypinają sobie wstyd, który nigdy do nich nie powinien należeć. I zastanawiam się, czy były takie momenty podczas pisania książki, kiedy zastanawiałaś się, czy jednak zrobić jakieś

0: ważne, czy też po prostu nie, no bo to nigdy nie wiemy, kogo kiedy dotkniemy. Oczywiście miałam taki moment tuż przed jakby oddaniem książki do druku, że wtedy mi się wydawało, że po prostu wszyscy mi wytoczą procesy, ale to podobno wszyscy autorzy tak mają. Taką histerię przed wydawnictwem.
1: Panika przed drukarnią.
0: Tak, panika przed drukarnią, tak. Ale ja trochę tą książkę napisałam, żeby opowiedzieć o paru smutnych rzeczach, które mi się wydarzyły i zrobić to na swój własny sposób. Zrobić to tak, jak ja chcę. Czyli obudować to całą resztą.
1: W tej książce te nastroje tak jak w życiu się przeplatają. Są momenty bardzo wzruszające, są momenty zabawne. Przenieśmy się na chwilę do Pravi, do czeskiej szkoły filmowej FAMU. Powiem ci, że chciałabym, żebyś tutaj przetoczyła historię związaną z czeskim reżyserem Jiří Mencel, niech się pojawi w tej naszej historii, który nie był wykładowcą FAMU, chociaż...
0: Nie możemy tutaj używać brzydkich
1: wyrazów. To ja będę robić takie pipczenie symultaniczne, albo tak wiesz, przez zęby. Powiedzmy, że on dostał propozycję, żeby być nauczycielem w tej szkole, natomiast zrezygnował. Dlaczego zrezygnował? Bo to wspaniała anegdota.
0: Bo to w ogóle jest taka historia, opisuję ją w książce, ja się zaprzyjaźniłam z nim, z Jiřím Menclem, wielkim czeskim reżyserem, światowym reżyserem, bo byłam tam tłumaczką, asystentką na takim, podczas takiego projektu, kiedy ja jeszcze studiowałam tą reżyserię, to się nazywało Operacja Dunaj. Film nie był dobry, ale grał tam Jiří Mencel, Drużnika zresztą grał. I tam siedzieliśmy razem, spędzaliśmy długie godziny razem i tygodnie i piliśmy różowe wino, które on sprowadzał w kartonach z Moraw. I opowiedział mi historię, o której właśnie mówi Weronika, dlaczego nie uczył na FAMU. No więc zadzwoniła do niego szefowa katedry FAMU. Dzień dobry, panie Jiří, chcielibyśmy złożyć panu propozycję, czy byłby pan uprzejmy przyjąć jakby nauczanie tutaj, uczyć prowadzenie dilny. Dilna to jest takie, w czeskiej szkole się są takie jakby pracownie, że każdy twórca ma jakąś pracownię, żeby on miał swoją pracownię, swoich studentów i tak dalej. No i on mówi, no nie wiem, no dobrze, no zastanowię się i tak dalej, wróćmy do rozmowy. I ta pani myślała, że się rozłączyła.
1: Teraz będą brzydkie wyrazy. Mamy tak. Taki dżingiel, jak się pojawia w piosenkach, więc potraktujmy to jako dżingiel.
0: Tak. Ten Mencel.
1: Takie słowo na H, które często ludzie błędnie piszą.
0: Tak. Mówi, że się waha. Ona się nie rozłączyła. Czy tam już nie... I po prostu on to wszystko słyszał, całą litanię na swój temat. Co ona o nim myśli? I jak bardzo to o nim myśli? No i dzięki temu właśnie nigdy nie przyjął, no bo po prostu...
1: Ale był wspaniały, że do niej zadzwonił.
0: Potem odzwonił.
1: I co powiedział?
0: I powiedział, ten Mencel jednak nie przyjmie tej propozycji. I to jest właśnie ta autoironia czeska, którą kocham.
1: I tych historii jest mnóstwo. Powiem ci, że bardzo mnie ujęłaś też swoim patentem na wywiady, które przeprowadzałaś jako dziennikarka telewizyjna. I miałaś taki patent, że przychodziłaś z prezentami. Na przykład do Celine Dion, do Bruce'a Springsteena, do Leonarda Cohena. I absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o prezenty, jest dla mnie prezent dla Bruce'a Springsteena. Co mu przywiozłaś?
0: Grzybki marynowane.
1: Czyje to były grzybki? I jak grzybki zareagowała ochrona?
0: Grzybki mojej mamy. I to, bo moja mama robiła przetwory, jak większość mam. Ja zawsze tak chciałam coś takiego z Polski, bo taką byłam patriotką, taką, ale no, przecież nie kupię po prostu z Cepeli jakiejś, nie wiem, zastawy czy czegoś tam Bruce'owi Springsteenowi, ale chciałam coś takiego indywidualnego, takiego ciekawego. Celine Dion dostała ptasie mleczko ode mnie na przykład. I te grzybki, i się pytają ci ochroniarza, co to jest? Ja mówię, grzybki. Really? No potem spróbowali, że są jakieś takie kwaśne, o, odcie, bo oni nie wiedzą, co to jest, tego tam nie jedzą.
1: Oczekiwali efektów halucynogennych, tak. A tutaj zupełnie inna historia.
0: Tak, także to takie miałam zawsze, ale nie wszystkim dawałam, wiesz, takie, na takich indywidualnych wywiadach, bo jak wiesz, te wywiady bywają takie mocno ograniczone i czasowo, i przestrzennie, i to jest takie po prostu bezosobowe i ja ich po prostu nie lubiłam. Ostatni wywiad, który zrobiłam w życiu, przyznam się teraz do strasznej rzeczy przed państwem, słuchaczami i tutaj Państwem obecnym i to przed Tobą.

0: Umiesz wytworzyć ciszę.
1: Że po prostu... No bo zrobiłam wywiad z pewną aktorką i on nie był dobry, nie był ciekawy. I ja zaczęłam sama pisać ten wywiad, to co ona odpowiada, co ja mówię. I zaczęłam sobie po prostu go wymyślać.
0: A czy była do autoryzacji, czy nie?
1: Nie, bo to nie było taki, to właśnie to był jeden z tych tak zwanych junketów, wiesz, że po prostu rozmawiasz z aktorem, o którym wiesz, że jest wspaniały. I po prostu, a ten aktor po prostu w ogóle jakieś bez sensu rzeczy mówił. Z litości dla tego aktora i po prostu też siebie samej nie powiem, co to był za aktor.
0: Czy a aktorka? Ukazał się ten wspaniały wywiad?
1: Tak.
0: Państwa wyobrażenie na temat aktorów może nie być prawdziwe, przynajmniej w tym jednym przypadku. To pozostanie tajemnicą, jednak zachowamy tę tajemnicę. To teraz przenieśmy się w czasie do lat 50.
1: Ale już potem przestałam robić wywiady, bo doszłam do wniosku, że to jest jednak przesada.
0: No to niedługo oprócz tego, że to wiesz, są książki, na przykład ta książka pozwala wejść do twojego życia, ale była też książka Porozmawiaj ze mną, była książka Zabawa, zabawa. A teraz jeszcze zrobię taką woltę i przeniesiemy się do lat 50. Tym bardziej, że bardzo się wciągnęłam w twój serial Gra z cieniem. Fantastyczna obsada, świetne też zdjęcia pana Sikory Adama, prawda? I powiedz mi, jak często ty grywasz w swoich filmach, bo tam w pierwszym odcinku pojawia się Kinga Dębska, pojawia się, żeby umrzeć tam w szpitalu. Jak się w ogóle poczułaś i kiedyś sama siebie obsadziłaś w tym serialu?
1: Ja w ogóle lubię sobie pograć jakieś małe rolki. Nie tam, że duże, ale to jest dla mnie, no tak jak Menzel grał drużnika po prostu, kiedy już był mocno starszym panem.
0: Patrzę w stronę Zbigniewa Domagalskiego, twojego męża, który bardzo lubi też grać w filmach, które produkuje. Najczęściej gra księży.
1: Nie, już teraz też, teraz gra również polityków.
0: Okej, okay, no to druga specjalizacja. A ty kogo grałaś już? Bo tam
1: ja grałam tak, ale ja to najchętniej, jakby mnie koledzy zapraszali. No pochwalę się państwu, tego jeszcze nie mówiłam publicznie, ale się mogę pochwalić, że zagrałam w Lalce.
0: Wow! A zdradzisz nam swoją postać?
1: Tak, jest to hrabina Rzeżuchowska, najbogatsza hrabina w całej Warszawie.
0: Jaką miałaś kreację? Bo od razu jak widzę
1: miałam
0: hrabinę,
1: dużo tych kreacji, bardzo niewygodną to na pewno miałam, bo to jest po prostu Tomasz Ossoliński, wspaniałe te suknie, wyglądały wspaniale, ale chodzić w nich, a już do łazienki iść to nie radzę. Więc nie piłam całe doby. Tak, ale w Grze z cieniem to było tak, że to była taka jedna rola, bardzo ważna, kluczowa dla tego serialu. Komunistka, która umiera w szpitalu, o której jakby zamordowanie jest oskarżona główna bohaterka i to jest oś całego pierwszego sezonu Gry z cieniem. Zapraszam na VOD, TVP można zobaczyć, pewnie gdzieś niedługo jeszcze indziej. Teraz właśnie montuję drugi sezon. I to była bardzo ważna rola, więc jakby jedna aktorka mi odmówiła, no bo to, aktorki nie lubią takich dni zdjęciowych, szczególnie dobre, kiedy mają na przykład nie wiem, 7 scen jednego dnia i potem już nic. Czyli muszą się nauczyć, wygrać i jeden dzień, jedna dniówka. No więc jedna odmówiła, druga odmówiła, trzecia odmówiła. Ja mówię, a pieprzcie się, sama to zagram. No i to zagrałam, bo chodziło o to też, żeby brzydko wyglądać po prostu, żeby po prostu no, być umierającą. A ja to bardzo lubię, żeby mnie tak ktoś pobrzydził. I wyglądałam rzeczywiście strasznie.
0: Ciężko chora. Miałaś takie tak. Tutaj cienie ci zrobili
1: żółte,
0: naprawdę.
1: Takie podoczami, tak. No. I umierałam.
0: Ale sobie odbiłaś na hrabinie, prawda?
1: Potem na hrabinie. Tak, no to w ogóle lubię sobie tak pograć czasami. Bo to jest dla reżysera znaleźć się z drugiej strony jest bardzo odświeżające, twórcze i takie fajne, że można, no po prostu życie jest przygodą. Można też zobaczyć, jak ktoś inny reżyseruje, zobaczyć, jak aktor się czuje w tej sytuacji, kiedy czeka i nie wie, o co chodzi i nie wie, na co czeka, bo nikt mu nie powiedział, bo zapomnieli. I czeka 4 godziny na przykład.
0: Ale wiesz, co jest wspaniałe, że ty też już zdecydowanie masz swoich aktorów i tak się złożyło, że najpierw zobaczyłam Zupenica, potem się wciągnęłam w serial i proszę bardzo, na przykład Rafał Rutkowski w kompletnie dwóch innych kreacjach, no ale przecież Marcin Hycner bardzo często się też u ciebie pojawia, Kinga Dębska, która w każdej roli...
1: Kinga Price chyba.
0: Kinga Price'u Kingi Dębskiej, tak? Kinga Dębska też zagrała, drodzy Państwo. Więc to jest niesamowite, patrząc na przykład na Kingę, jak ona się potrafi zmieniać w każdej roli, po prostu kobieta kameleon, ale dla mnie to też jest opowieść o tym.
1: Tam gra jeszcze góralkę, więc tak. Cały czas gra po prostu gwarą. Tą gwarą. Trybunia Tutka nam cały czas to poprawiał, Krzysiek, i no to było wspaniałe. Drugi sezon też należy do Kingi. Więc.
0: I też nie szufladkujesz tych aktorów, tylko pokazujesz potencjał i to, jak oni się potrafią zmienić. Zatrzymam się teraz przy zabawie.
1: A mogę coś jeszcze się oczywiście. Tu wciąć w to szufladkowanie? Bo ja myślę, że to jest wielką piętą achillesową polskiego kina, że często się obsadza tych aktorów ciągle w tej samej roli. Bo ktoś już go zobaczył, że oni nie chcą tego grać drugi raz tego samego. Bo widzowie, dla widzów to jest też nudne. Jest to po prostu bezpieczne. To jest ślepa uliczka. To jest w ogóle złe dla filmu nowego, bo nie ma tam świeżości, nie ma tam tego pierwiastka, o który chodzi w każdej, w każdym dziele, czyli taka jakaś coś nowego dla aktora, dla twórcy, dla reżysera. No, to jest jakby taki, że ludzie chcą, żeby było bezpiecznie, nie wiem, szefowie w telewizji, producenci niektórzy, żeby już zagrał Dorociński raz coś takiego, no to będzie znowu to grał. A on by chciał zagrać właśnie takiego Grzesia z Moich Córek Krów, który nie radzi sobie w życiu i jest świetnym komediowym aktorem, się okazało. Więc dawajmy ludziom szansę zagrać coś zupełnie innego i dajmy się, się sobie i im zdziwić.
0: No to zapytam o Dorotę Kolak, bo kiedy myślę o filmie Zabawa, Zabawa, to kiedy przypominam sobie szczególnie jedną ze scen, to ja mam ciarki, myślę o tej scenie pomiędzy Mirosławem Baką a Dorotą Kolak. Kolejny zresztą film, w którym byłaś akuszerką bardzo ważnej i mądrej sprawy, po którym wiele osób, również wśród moich znajomych, w ogóle zaczęło sobie zadawać pytanie, ja chyba mam problem. Myślę tutaj o problemie alkoholowym, bo można bardzo długo funkcjonować, udając przed samym sobą, że się kontroluje rzeczywistość. I po tym filmie, z tego co pamiętam z książki, przyszedł na przykład do ciebie Krzysztof Zanussi i powiedział, to my mamy takie aktorki jak Dorota Kolak. Jak często aktorzy sobie, reżyserzy w ogóle sobie zadają taki trud, żeby zrobić też casting i poszukać właśnie wśród, tutaj w tym przypadku też znakomitych aktorek teatralnych z Teatru Wybrzeże, ale jak często pojawiają się i jak często dajesz sama szansę nowym twarzom, które do tej pory w ogóle się nie pojawiały?
1: Tutaj zacznę od tego, że jest taki zawód, który się nazywa reżyser obsady, więc nie ja sama, ja oczywiście akceptuję, wymyślam i tak dalej, ale jest osoba, ja ostatnio pracuję z Aliną Falaną, zabawę obsadzał mi Marek Palka, więc to nie jest tak, że to jest reżyser sam sobie to chodzi i wymyśla i szuka. Więc jakby mamy, są twórcze zawody, to jest zawód reżysera obsady, który właśnie wymyśla, robi castingi i tak dalej. My też czasami na tych castingach bywamy, ale pomysły często są od nich. W przypadku Doroty Kolak to było tak, że ja z nią pracowałam w serialu codziennym, ale ona już zagrała w filmie Mariusza Grzegorzka, to się chyba nazywało Jestem Twój, czy jesteś mój, jakoś tak. I nawet dostała jakąś nagrodę w Gdyni za to, ale no nie była szeroko rozpoznawalną aktorką, a skala jej talentu jest mniej więcej taka sama jak Krystyny Jandy, to jest tak wielka aktorka. I ja wiedziałam, pisząc już Zabawę, Zabawę, dla kogo ja to piszę? Pisałam to dla konkretnych trzech aktorek. Dla Doroty Kolak, dla Agaty Kuleszy i dla Marii Dębskiej. Te trzy role. Tutaj nie było castingów. To po prostu wiedziałam, że to mają być one trzy. Na inne role oczywiście były. Szczególnie trudno jest obsadzić dzieci, więc to jest jakby zawsze taki problem, żeby te dzieci były dobrze obsadzone, grające. Ale Dorota, ta scena z Mirkiem Baką i ta jej głębia taka i odwaga. Dorota jest taką bardzo odważną aktorką, która się nie boi niczego. Po prostu niczego. Mówisz pewnie o scenie, gdzie ona metaforyczne nietoperze sobie z głowy wyrywa.
0: Tak, tak.
1: Kiedy ma taki kryzys, chce pić, a wie, że nie powinna. Jest ordynatorką szpitala dziecięcego. A on jest jej szefem, być może również byłym kochankiem, na pewno jest mu bliska i nie wie, jak jej pomóc. W ogóle z tą zabawą to jest niesamowita historia, bo ja rzeczywiście wciąż widzę ludzi, dla których ten film jest ważny, którzy ten film używają. Ostatnio byłam w Hiszpanii, myłam mi głowę u fryzjera i myłam mi głowę Polka. Jak się dowiedziała, że ja zrobiłam ten film, to mi mówi, wie pani co, a moja przyjaciółka, która jest alkoholiczką, powiedziała mi, wiesz, ty mnie nigdy nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz, co to jest, co ja czuję, chyba że zobaczysz taki film Zabawa, Zabawa. Czyli jeżeli alkoholiczka mówi, że żeby ją zrozumieć, należy zobaczyć film Zabawa, Zabawa, to chyba coś się udało. Ale też wiem, że jest wykorzystywany ten film przez policję, przez terapeutów jako część procesu terapeutycznego na terapiach, w szkołach. Moja córka była na Sri Lance jakiś czas temu i ktoś ją tam rozpoznał, że zagrała w filmie Zabawa, Zabawa z lokalnych jakichś ludzi, więc sobie myślę, daleko.
0: To jest niesamowite, że faktycznie ten świat filmowy przekracza granice i ta emocjonalna bliskość tworzy się niezależnie od tej szerokości geograficznej. Zapytam cię, jak się zmienia życie reżyserki w momencie, kiedy odnosi na przykład tak duży sukces, jak przy okazji filmu Moje córki krowy. Dziękuję ci za zdanie, które sobie też schowałam do kieszeni. Chroni nas Boże od pochlebców, przed wrogami obronimy się sami. Czy zauważasz coś takiego, że mimowolnie zaczyna się tworzyć jakiś krąg takich wyznawców i co robisz z takim kręgiem, jeżeli on się w ogóle, dajesz mu szansę na to, żeby on się wytworzył? Jak reagujesz na takich ludzi, którzy tylko przychodzą i poklepują po plecach, bo są też twórcy, którzy wręcz bez takiego dworu nie funkcjonują, no nazwijmy rzeczy wprost.
1: Tak. Tak, no ja nie lubię takich sytuacji i od razu, że tak powiem, spuszczam powietrze i mówię coś po prostu niecenzuralnego wtedy i po prostu mówię, nie lubię takich sytuacji, nie poklepujcie mnie po plecach, to nie dla mnie. I moi współpracownicy to wiedzą, dlatego często pracuję z tymi samymi ludźmi, bo myślę, że to jest trochę inne, bo po prostu to jest inne. A ja się najlepiej czuję, kiedy mogę być na planie tak trochę jak w swojej kuchni, że po prostu próbujemy różnych rzeczy, nie oceniamy się, jest atmosfera twórcza, ale przyjazna. Wiemy, że coś musimy zrobić, ale nie musi być niemiło. I oczywiście, że ja jestem szefem i to jest jasne. Ja biorę odpowiedzialność i ostateczną decyzję podejmuję ja, ale lubię, kiedy wszyscy na planie czują się twórczy i docenieni i mogą coś powiedzieć, co nie znaczy, że oni mają rację, albo że ja na przykład im czapkuję, bo bynajmniej nie. To też jest takie dla niektórych aktorów tak z wyższej półki zaskakujące, że ja im nie nadskakuję, bo ja po prostu tego nie lubię. To jest dla mnie takie...
0: Opisujesz takie śliskie doświadczenie z serialu, gdzie aż była zdziwiona, na co pozwala produkcja. Czyli nie wiem, na przykład aktorka, na której opiera się serial codzienny, spóźnia się 3 godziny i jeszcze produkcja jej dziękuje i wkracza z kwiatami za to, że w ogóle przybyła.
1: Nie, bo produkcja dała jej kwiaty dlatego, że ja jej powiedziałam, a dlaczego ty się spóźniłaś? No zadałam jej takie pytanie wprost. No, ona dostaje za to duże pieniądze, dużo większe niż wszyscy inni. I się spóźniła 3 godziny, więc ona poszła na skargę do producenta, że ja po prostu ją obraziłam tym pytaniem i no i musiał kupić jej kwiaty za to, żeby ją udobruchać, żeby jednak zaczęła grać. Ale słuchajcie, to są wyjątkowe sytuacje. To też jest takie coś, że ta produkcja stwarza taką historię, bo gdyby ta aktorka trafiła na normalną produkcję, gdzie jej się powie, stara, jak się spóźniasz, to nie dostajesz pieniędzy. I to jest normalne postawienie sprawy. No bo...
0: Tym bardziej, że to jest gra zespołowa i wszyscy czekają przez jedną osobę.
1: Tak. No ale słuchajcie, myślę, że to jest już, nie ma co mówić. Wszyscy wiemy, jak to jest, no, że te telewizje, jakby te czerwone dywany, to wszystko jest takie, ten blichtr cały oparty jest o to właśnie wymyślone poczucie, że ktoś jest, nie wiem, większy, mądrzejszy, wspanialszy. No a przecież wcale nie jest. I ja nawet tych chłopaków, którzy są tymi paparazzi, to ja w ogóle z nimi też inaczej gadam niż... Nie robię... Nie, dlatego oni mi nigdy w życiu krzywdy nie zrobili. Bo ja się z nimi w sumie tak kumpluję, bo ja rozumiem ich punkt widzenia. No oni zarabiają za to, że sprzedają te zdjęcia, więc jestem z nimi zakumplowana. Cześć w ogóle. No tak, no to są moi koledzy. Oni są z drugiej strony tej taśmy. Ja jestem z tej strony. Tak wyszło, ale to w żaden sposób nie powoduje, że ja mam nimi pogardzać. albo że oni mają mnie nosić na rękach, czy w ogóle. To jest po prostu... Takie karty wylosowaliśmy.
0: To wrócę do tych, którzy traktują każdego człowieka na pewno tak samo, czyli do czworonogów, bo przypomniało mi się takie zdanie, które mi kiedyś powiedziałaś i lubię je przekazywać, że według ciebie na sądzie ostatecznym tymi, którzy będą zaświadczać o tym, jakimi ludźmi byliśmy, tym samym gdzie pójdziemy, będą właśnie psy. I chciałam cię zapytać o psy na planie filmowym, między innymi o Kotleta. No bo współpracujesz fantastycznie z dziećmi, co wiemy, że jest trudną sztuką. Jak ci się reżyseruje właśnie zwierzaki na planie?
1: No wiecie, no my wśród reżyserów jest takie powiedzenie, że tylko nie dzieci i zwierzęta. Wszyscy zresztą sobie dam radę, a dzieci i zwierzęta to nie wiem. Ja ciągle mam dzieci i zwierzęta. I to nie jest proste. Teraz znowu będę miała psy i z dzieci. Bo zaczynam nowy projekt. I
0: to powiedz, bo powoli zbliżamy się do finału.
1: Nie mogę za dużo powiedzieć. Wiem, powiem tylko tyle, że to będzie serial i że to będzie political fiction.
0: O,
1: tak.
0: Czy to będzie w telewizji, czy jakaś sieć streamingowa?
1: Tak, to będzie w telewizji.
0: Okej, to wiemy i wracamy do Kotleta, dzieci i psów.
1: Kotlet, dzieci i psy. No więc Kotlet to jest w planie B zwierzątko, piesek. Miał tak naprawdę bardzo... nie drugoplanową, tylko taką rolę partnerującą Marcinowi Dorocińskiemu. On powoduje, że mu się chce żyć z powrotem. I no, szukaliśmy takiego psa, tam Marcin się z tym psem zaprzyjaźnił, tygodniami się z nim spotykał. Więc i to potem bardzo dzięki temu zaplusowało, bo dzięki temu ten pies kochał tego Marcina. No i bez problemu jedli kiełbasę z jednej patelni. Ale to wymaga czasu. Kotlet była suczką się okazało, ale to już, to zazwyczaj tak jest, że poproszę o psa rasy takiej i takiej, na 99% będzie to suczka. Więc to jest trudne. Często się bierze dwa psy takie same, żeby można było je wymieniać. Jak się jeden zbuntuje, to jest drugi wchodzi. Ale no to po prostu, i psy też, tak jak dzieci, mają ograniczenia czasowe, czyli mogą być 6 godzin, tylko dniówka psa trwa, to też jest jakby. No więc to jest trudne, bo to jest właśnie ograniczone czasowo, nie można jakby i tak reżyserować jak aktora po szkole, tylko trochę trzeba co innego, innych argumentów używać i... Ale mam szczęście do dzieci. Teraz znowu w Grześcieniem jest wspaniały chłopiec, który w drugiej serii jest po prostu rewelacyjny.
0: Jest wspaniały, ma się ochotę go przytulić, tak, jak dzielnie gra. Tak.
1: I także to jest po prostu innego rodzaju praca, ale też ja to mam takie powiedzenie, że jak rodzice są fajni i że da się z nimi normalnie rozmawiać, to zazwyczaj dziecko będzie normalne i będzie fajnie z nim pracować. Tak było w Zupie Nic. A to powiedzenie o tym, że na tym sądzie ostatecznym stoją psy nad tą rzeką Styx i albo mówią ty w prawo, a ty w lewo, czyli ty do nieba, a ty do piekła, to powiedział Janusz Głowacki. To nie jest moje.
0: Ale od ciebie mam, więc dziękuję teraz Januszowi Głowackiemu gdzieś tam już wysoko i bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć, skoro było psach, że mentalnie macham ogonem zawsze podczas spotkań z Kingą Dębską. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Kinga Dębska.
1: Dziękuję.
0: Weronika Wawkowicz, Janek Sokołowski, Wiola Osiek, Janek Malinowski, Tomek Paziewski, Maria Zamachowska. Pięknie dziękujemy i twój wybór muzyczny na finał.
1: Tak, to będzie... Rosalia.
0: Tak.
1: Rosalia, ostatnie moje fascynacje. Właśnie chciałabym pójść na jej koncert.

0: Mamy.
1: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek województwo opolskie. Strażacy podsumowali akcję ratunkową po nawałnicy w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Poszkodowanym mieszkańcom służby wojewody zapewniły wsparcie, w tym pomoc psychologiczną, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
2: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze będą z nadzoru budowlanego, będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki będziemy szacować, a potem wypłacać te środki.
1: Nie ma osób rannych, uspokajają strażacy. Władze Balcarzowic przypominają, że 18 lat temu przez wieś przeszło tornado, wiatr zniszczył wtedy 150 budynków. Jak podają synoptycy, wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany na południowym wschodzie kraju, miejscami porywisty, na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie, miejscami burze i możliwy grad. Pod koniec dnia przelotne opady także na krańcach południowo-zachodnich Polski. Premier Libanu potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Armia tego kraju posuwa się naprzód na południu Libanu i przeprowadza masowe naloty. Nawaf Salama wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni. To, co robi Izrael, to nie tylko naruszenie suwerenności Libanu, integrności terytorialnej, lecz także próby wykorzenienia pamięci o miejscu i wymazanie historii ludzi. W orędziu do narodu libańskiego Nawaf Salam bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Polityk stwierdził, że to najtańsza droga dla Libanu. Rozmowom sprzeciwia się wspierająca Iran organizacja terrorystyczna Hezbollah. Oficjalnie to z nim w Libanie walczy armia Izraela. Na koniec serwisu sport. W tym momencie powinien się zaczynać mecz czwartej rundy turnieju tenisistek w Paryżu. O ćwierćfinał Roland Garros Iga Świątek zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka nie przegrała od 15 spotkań. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Jest oczywiście niedziela, jest oczywiście Radio Nowy Świat. Oczywiście Kajtek Strzelczyk realizuje tę audycję. Oczywiście tytuł to Maniak po omacku. I oczywiście przypomnę adres mój mailowy wojciech.man@nowyswiat.online. Bardzo dużo tych oczywistości, ale dla stałych słuchaczy Radia Nowy Świat to chleb powszedni. Niedziela to wiadomo, że o określonej godzinie jest właśnie ta audycja. Ale co w niej się znajdzie? O, to dopiero niespodzianki. Pierwsza niespodzianka jest trochę zleżała, jeśli chodzi o taką absolutną, całkowitą aktualność. I już Państwo piszą, dlaczego pominąłem to wydarzenie? Nie, nie pominąłem, ale miałem taką gęstwę różnych innych utworów, że te musiały troszeczkę poczekać. A właściwie te dwa, bo chodzi o singiel, który zapowiada nową płytę grupy The Rolling Stones, płytę Foreign Tongues, czyli obce języki. I oczywiście, mimo tego, że to jest właśnie oczywistość, to pomyślałem, że czegoś takiego nie możemy przeoczyć, nawet jeśli już niektórzy koledzy poinformowali, co to są za utwory i jak one brzmią. Ale ja robię po swojemu, czyli z lekkim opóźnieniem The Rolling Stones.

tym moim wstępem do audycji o tym, że opóźniłem się w prezentacji Rolling Stonesów, od razu otworzyłem w głowie całą masę wspomnień z lat dawnych, kiedy wszystko było inaczej i w radiu, którego już nie ma, też wszystko było inaczej. A mianowicie polegało to na tym, że dostępność nagrań zachodnich, oczywiście przede wszystkim zachodnich, była bardzo ograniczona i tym, który dyktował warunki, był ktoś, kto miał płytę oryginalną. I to wtedy oznaczało, że jest bardzo ważny albo przez kilka dni, albo dłużej, bo miał płytę jako jedyny, bo sobie to załatwił jakoś. I są niektóre przypadki, nie będę mówił nazwisk, że któryś z kolegów, czy mnie się to zdarzało, nie pamiętam, ale może też, chował tę płytę do teczki i tylko ją udostępniał w swojej audycji. W związku z tym był jedynym właścicielem utworu, albo do momentu, kiedy ktoś inny zdobył to nagranie, albo do momentu, kiedy łaskawie zgodził się, by skopiować ten utwór do taśmoteki radiowej i wtedy był dostępny dla innych. I takie zazdrosne pilnowanie jakiegoś skarbu było na porządku dziennym, jak również fakt, że ktoś był pierwszy i miał okazję powiedzieć w radiu: oto premiera u nas. A teraz internet, teraz te wszystkie pliki, teraz te wszystkie platformy, wszystko to w zasięgu małego palca, zupełnie inny świat, ale nawyki, szczególnie takich starszych radiowców jak ja, pozostają i czasem się łapię na tym, że rozglądam się, czy ktoś już ma ten utwór. No i to właściwie niewiele zmienia z punktu widzenia słuchacza, ale jest taką anegdotą, która przybliża czasy, które były i dobrze, że już były. Rolling Stones, drugi utwór singla.

Mamy 2026 rok i ci The Rolling Stones to taki pomost, coraz cieńszy, ale jednak pomost łączący pokolenia, łączący epoki muzyczne, bo kiedy przypomnimy sobie o ich pierwszych nagraniach, które podbijały świat ponad 60 lat temu, to rzeczywiście jest to szmat czasu. I skoro mówimy o wspomnieniach, a w tej audycji to dość często się zdarza, to przypominam sobie również z dawnych lat, nie pamiętam roku, kiedy zobaczyłem płytę długogrającą, winyla takiego, ze zdjęciem pewnego człowieka na okładce i pomyślałem sobie, zaraz, ja go nie znam. No ale przecież nie miałem obowiązku wszystkich znać, niemniej stylizacja i fotografia wskazywały, że musi to być jakiś rock'n'rollowiec. A ten wczesny rock'n'roll był dla mnie bardzo interesującą dziedziną muzyki. I myślałem, czy to jest Eddie Cochran? Nie, to nie jest Eddie Cochran. Czy to jest któryś z tych innych? I nagle, oczywiście przeczytałem na okładce nazwisko, które wtedy mi niewiele mówiło. To był człowiek, który hołdował temu wczesnemu rock'n'rollowi dużo później, już nie w latach 50. XX wieku, ale dużo później. I kiedy udało mi się tę płytę wydobyć od kolegi na chwilę i ułożyć na moim gramofonie, to byłem zachwycony, że on kultywuje te tradycje tego wczesnego, dawnego rock'n'rolla. Ciągle jeszcze nie zdradzam jego nazwiska. Na razie posłuchajmy pierwszej z wybranych przeze mnie piosenek.

to wspomnienie o płycie. To był inny album niż ten, z którego teraz korzystam, ale artysta ten sam. Był nim Robert Gordon, czyli ktoś, kto rzeczywiście zakochał się w rock'n'rollu i mimo iż mijały lata, to on w dalszym ciągu tkwił w tej estetyce, a bardzo często jest wymieniany jednym tchem z takim znakomitym gitarzystą Linkiem Rayem. Niemniej dzisiaj w audycji Robert Gordon występuje z innym gitarzystą, Chrisem Spedingiem, co jest pewnego rodzaju odstępstwem od jego wizerunku tradycyjnego, ale maniako po omacku wszystko jest dozwolone. Tym bardziej, że to wszystko, co teraz, to przywołuje dawne wspomnienia. A młodzi? No, młodzi może kiedyś wspomną, że kiedyś słuchali Roberta Gordona.

Chciałem się pochwalić na antenie, ile mam płyt Roberta Gordona i z jakim to, w jakim towarzystwie nagranych, ale się trochę pogubiłem, bo owszem, płyt Roberta Gordona mam parę sztuk, no mam, ale jeszcze on występuje w jakichś kompilacjach, na jakichś składankach. Trochę mi się to wszystko pomyliło i jedyne, co mogłem na koniec wywnioskować, to, że mam sporo płyt Roberta Gordona i mógłbym wypełnić całą audycję przynajmniej jedną albo dwie tymi nagraniami, ale wtedy byłoby nudnawo. Więc na razie pozostanę przy jeszcze jednym wybranym utworze, a co będzie dalej, to się okaże, bo jest parę ciekawostek jeszcze przed nami.

Robert Gordon i Chris Spedding. Przygotowując audycję tydzień w tydzień, spoglądam nie tylko w otchłań czasu i w przeszłość, ale także na to, co patrzę na to, co ostatnio się ukazało, no bo jednak nie mogę się wyzbyć tego odruchu, że jak nowość, to ja ją szybciutko przesłucham i ewentualnie decyduję, czy wstawię do audycji. I rzeczywiście ukazała się nowa płyta zespołu, który właściwie, kiedy go przedstawiłem, to pewien młody człowiek imieniem Marian popatrzył na mnie tak trochę podejrzliwie z podełba i powiedział, ani to prawdziwe rockowe granie, ani to coś tam. I poczułem się takim troszkę wytrąconym z trybów czasu człowiekiem, który nie bierze pod uwagę tego, że wielu młodych słuchaczy ma już swoje opinie i to, że ja nagle się ożywiłem, bo to był szybki utwór, to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie jest legitymacja do anteny. Ale czasem rzeczywiście taki, nie to, że ja jestem gimbaza, bo to już mam za sobą, ale pomyślałem sobie, Shinedown, zobaczmy jak to zabrzmi.

Kajtek mnie trochę uspokoił, że jest to na tyle dziwne, że tak po prostu się przyczepić nie bardzo można jak. A ten Shinedown, rzeczywiście miałem kiedyś dyskusję z młodym człowiekiem i on nie był zachwycony, ale to nie była ta płyta, więc może się wybronię. Szczególnie, że następny tytuł, który usłyszymy, jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla pewnej grupy, jakby to powiedzieć, kulturowej, zabawowej, imprezowej, bo ten tytuł brzmi Burning Down the Disco, więc oni chcą spalić dyskotekę w ogóle, dlatego że im się nie podoba to, co tam gra, czy oni chcą tak zagrać, żeby ta dyskoteka spłonęła, to już decyzję pozostawiam Państwu. Grupa Shinedown.

I to było z tą dyską taką historia. A teraz jeszcze jedna płyta, na którą niektórzy czekają, może nie tak bardzo jak na Stonesów, ale też artysta z tamtej epoki de facto. Ale zawsze w cieniu, zawsze trochę z boku i zawsze wierny swojemu widzeniu bluesa, czyli Snowy White.

Snowy White. I w ogóle to jakoś wyszło tak, że ta pierwsza godzina to jest spotkania z, no trudno powiedzieć, z weteranami, ale z weteranami czynnymi zawodowo, bo i Stonesi, i Snowy White, i Robert Gordon, no już go nie ma wśród nas, ale teraz jeszcze jeden taki naprawdę imponujący formą weteran, którego Państwo z pewnością rozpoznają. To jego 20. podobno solowa płyta.

Pamiętam takie niekończące się dyskusje dawno temu, kto jest lepszy, The Rolling Stones czy The Beatles. Jedni i drudzy mieli swoje argumenty, przerzucali się nimi, nie dochodziło co prawda do rękoczynów, ale były to dyskusje ogniste, zażarte i argumenty padały z obu stron. No a teraz po latach, The Beatles to już dawno, dawno historia, ale Paul McCartney wciąż działa, mimo ósmy krzyżyk już na karku zdecydowanie, a i Rolling Stonesi funkcjonują. Więc teraz te dyskusje chyba nie są aż tak ogniste, po prostu nadstawiamy ucha i patrzymy, co też ci dziadkowie jeszcze z siebie wykrzeszą. I trzeba powiedzieć, że w przypadku jednych i drugich, czyli jednych i drugiego, należy podziwiać ich, że po tylu latach działalności wciąż tworzą i nie są to rzeczy tak zwietrzałe, takie powtarzające jakieś dawne młodzieńcze pomysły, że oni próbują w tym swoim rytmie utrzymać się i chociaż chyba stąd są zdecydowanie bardziej agresywni i tacy rock'n'rollowi, ale McCartney mimo krytyki, że niektóre jego płyty są nudnawe, jednak potrafi wciąż pokazać, że jest kompozytorem, wykonawcą. No, nie chcę go za bardzo chwalić, tę płytę przesłuchałem dwukrotnie, ale coś dla Państwa wybrałem i pozostawiam to oczywiście w Waszej ocenie.

taki niby McCartney spokojny, ale zwróciliście uwagę, że w pewnych partiach tego utworu się darł normalnie. I to chyba nie było sztucznie wywołane jakimiś efektami, tylko Paul przypomniał sobie dawne lata, kiedy potrafił naprawdę dać ognia w Helter Skelter, czy tam jakimś kawałku, i robił to znakomicie. No więc tylko szapoba, że taka forma w tym wieku. No i ciągle wytykamy im te lata, ale mówię, co z tego, że mają swoje lata, kiedy robią muzykę na wysokim poziomie, chociaż nie jest to może absolutnie top jakiś modowy, jeśli chodzi o brzmienie, a płyta The Boys of Dungeon Lane to oczywiście sentymentalny taki jego powrót do lat, do swojego dzieciństwa, do miejsca, w którym się wychowywał. Tam też znalazła się na tym albumie ta piosenka nagrana z Ringo Starrem, Home to Us, i wszystko to jest takie refleksyjne, chociaż, jak słyszeliśmy, nie tylko w takim słodziutkim, spokojnym, McCartneyowym, romantycznym stylu. I dlatego proponuję Państwu posłuchanie tej płyty, nawet jeśli ktoś nie popędzi od razu do sklepu, żeby ją postawić sobie na półce i słuchać, ale myślę, że parę osób się znajdzie. Nie tylko dla sentymentu, ale dla docenienia tego, co Paul McCartney w dalszym ciągu potrafi zrobić. Bo nie jest on, jak powiedziałem, na przestrzeni całego tego albumu taki romantyczno-wspomnieniowy, ale troszkę tego rock'n'rolla zdecydowanie w nim się żarzy.

Boys of Dungeon Lane, 20 solowy album Paula McCartneya. Kończy się pierwsza godzina i teraz powinienem szybciutko nadrobić, żeby coś było świeżego, coś było innego, a nie tylko panowie emeryci różni, chociaż czynni, ale jednak emeryci. I wybrałem polski zespół, który nie pamiętam, chyba nie występował u mnie nigdy. Grupa Wirefall, oczywiście nazwa angielska i piosenka jakby po angielsku, ale grupa jest z Krakowa i myślę, że to daje mi pewną równowagę repertuarową, przynajmniej w tej godzinie, a w następnej godzinie smakowite rzeczy. I to nie jest taka tylko pusta reklama, że jeśli posłuchacie, to, ale zobaczycie, że jest parę naprawdę bardzo interesujących utworów. Będzie też coś dla tych, którzy lubią koksowniki, czyli tutaj Hajtek się odsunie trochę od głośników, bo nie wszystkie metale mu odpowiadają, ale o tym będzie za chwilę po serwisie, a na razie krakowska grupa Wirefall.

0: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński zapraszam. Są kolejne umowy z zakładami zbrojeniowymi w ramach unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE. Wczoraj rządzący podpisali 29 umów, a w ciągu trzech ostatnich dni ponad 60. Pośpiech związany jest z tym, że do wczoraj państwa Unii Europejskiej mogły zawierać umowy samodzielnie.
1: Od 31 maja dalej kontraktujemy sprzęt, tylko zgodnie z rozporządzeniem SAFE w formule wspólnych zakupów. To znaczy będzie jeszcze jeden kraj członkowski, który płaci ze swoich pieniędzy, my ze swoich i w większości tych projektów też spotkamy się u polskich producentów.
0: Mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W sobotę w ramach programu rząd podpisał umowę w zakładzie Dezamet w Nowej Dębie, potem w Hucie Stalowa Wola i w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Co najmniej 2 osoby zginęły, a blisko 20 osób zostało rannych w sobotnich rosyjskich atakach na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił dane wywiadu, zdaniem którego Rosja szykuje kolejne zmasowane ataki. Wiemy, że nasi partnerzy rozmawiali o tym z Rosjanami. Nie ma wiary, że ktoś w Moskwie zmieni zdanie. Chroncie swoje życie, reagujcie na zagrożenia. Nasza obrona powietrzna, mobilne grupy ogniowe, lotnictwo, wszystko jest w stanie gotowości, w miarę możliwości, biorąc pod uwagę dostawy. Jak podają siły powietrzne Ukrainy, wojska rosyjskie użyły ostatniej doby ponad 200 dronów. Teraz Kuba i kolejny dzień problemów z elektrycznością. Przez usterkę nie działa główna elektrownia kraju. Prądu nie ma niemal 2/3 wyspy. Jak podają lokalne media, awaria okazała się poważniejsza niż przypuszczano i to w tym miesiącu już 3. awaria w zakładzie. Na koniec Poznań mieszkańcy żegnają wysłużone tramwaje typu 105N i 105NA. Zastąpią je modele niskopodłogowe. Takie bimby kursowały po mieście przez 51 lat, dlatego w ten weekend jeżdżą na pożegnanie w ramach specjalnej linii numer 51. Po ostatnim oficjalnym zjeździe do zajezdni tramwaje te będą wykorzystywane jako rezerwa i podczas specjalnych okazji. Dodam, że produkowane w Chorzowie tramwaje 105 znane były m.in. z ulicy w Warszawie, Gdańsku czy Szczecinie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Znanie jak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online. Bardzo dziękuję za listy dotyczące poprzedniej godziny. Nie było jakiejś specjalnej krytyki, więc czuję się wzmocniony Państwa obecnością, a teraz wzmocnię tych, którzy oczekiwali, że temperatura troszkę pójdzie do góry.

Jakby wam tak zagrało w nocy, to mogłoby przestraszyć, co? Ale w ciągu dnia to już nie tak bardzo, chociaż starali się przestraszyć. Funebrarum, a tytuł też naprawdę niezły. Wyczekując na głos wiecznej ciszy. Ale oni dali tutaj nastrój. No i niektórzy są szczęśliwi, już czuję, jak są zachwyceni. Ale na razie będzie przerwa od takiego grania, bo przecież blues. Ciągle malutko w tej audycji, tylko Snowy White się tam wychylił troszkę w pierwszej godzinie. Więc sięgam teraz po takiego mojego ostatnio ulubionego harmonijkarza, który swoją karierę fonograficzną właściwie buduje na tym, że ciągle do różnych przedsięwzięć zaprasza gości. Czyli on niby jest takim skromnym gospodarzem, ale jednak Bob Corritore, bo o nim mowa, ma już sporą paletę takich zaproszonych artystów, z którymi nagrywa. A nagrywa? Ojej, znowu starszy pan, ale co tam, nie będziemy zaglądać do dowodów osobistych.

patrzę sobie na literkę C, Bob Corritor, i tu mi się uzbierało trochę jego płyt. Nie wiem, nie będę może jakoś tak za bardzo z tego korzystał, ale trochę szkoda, jeśli one będą tylko kurzyły się i leżały. Oczywiście prywatnie sobie będę słuchał, ale też chciałbym do niego wracać w audycjach. Tyle, że jakoś, żeby nie w nadmiarze, bo mogą się słuchacze znudzić. Ale dzisiaj tego nadmiaru będzie niewiele, bo jeszcze jeden tylko utwór. I to w towarzystwie artysty, który znany jest z moich audycji, Sugar Ray Rayford, a więc polecam.

Blind Man Cries, Bob Corritore i Sugar Rayford. A teraz, proszę Państwa, utwór, który niektórym się może skojarzyć, może się przypomnieć, może się wydać, że jest trochę inne wykonanie, chociaż zaraz to wszystko wyjaśnimy. A ten tytuł to Lady Day and John Coltrane. Lady Day to Billie Holiday, czyli cofamy się przynajmniej tematycznie do lat jazzu, tych wspaniałych lat, które już minęły, które pozostawiły po sobie nagrania, a także pozostawiły wspomnienie, a ten utwór usłyszymy z nowej płyty, chociaż on już kiedyś na świecie zaistniał.

Album nosi tytuł Now More Than Ever, a sygnowany jest przez Briana Jacksona, współpracownika i wieloletniego kolegę Gila Scotta Herona. Ten utwór oczywiście Gila Scotta Herona kiedyś na płycie Państwo może napotkali, a ten album Jacksona to takie trochę przypomnienie tamtych numerów i trochę nowych rzeczy i wszystko to no, w takim sosie ocierającym się o jazz, o jakieś tam funkowe granie, o takie inne, w każdym razie nietypowe dla dyskotek czy innych popularnych stacji, co tym bardziej mnie cieszy, że pojawia się na płytach i może się pojawić w mojej audycji. A teraz utwór, który, jak mówią, jest świeżym produktem Briana Jacksona, Madison Avenue. Gotcha!

Wszyscy chyba wiemy, czym jest wybrukowane piekło. I ja też swoją cegiełkę dołożyłem, bo miałem naprawdę dobre chęci i miałem taki segment przygotowany, który poświęcę pewnemu artyście. Ten artysta to David Hidalgo z grupy Los Lobos, który też nagrywa w innych konfiguracjach. I to i owo, i chciałem opowiedzieć, chciałem przypomnieć jakieś nagrania, a zrobiło się ciasno, a tu się coś nie dopasowało, a tu tego. I nie wiem, po co się tłumaczę, ale staram się być uczciwy wobec was, więc tylko, jak to się mówi, czubek góry lodowej. Nie było góry lodowej, ale miało być trochę więcej, ale na razie jeden tylko, David Hidalgo z pewnego serialu telewizyjnego.

David Hidalgo będzie musiał trochę poczekać, tak jak czekają i inne płyty. A państwo też pytają, jak ja sobie radzę z tymi półkami, z tymi płytami, z tym wszystkim. Radzę sobie, uczciwie mówiąc, średnio. To znaczy ogólnie się orientuję, staram się, żeby to było uporządkowane. Staram się już tak pewnie z 50 lat. Efektu jeszcze dokładnie nie widzę.

dać, ale są pewne rozwiązania, które odrzucam, bo na przykład pewien mój znajomy powiedział, że dla uzyskania miejsca na półeczkach on zrezygnował z tych takich normalnych jewel cases i tych pudełek na CD na przykład, tylko wkłada te płyty w takie cienkie plastikowe torebki. I co z tego? Upcha więcej, ale nie wie, co, gdzie co jest, bo grzbietów nie widać. Więc to nie jest dobre rozwiązanie, chyba że on to lubi. No ale ja jestem tradycjonalistą. Oczywiście winyle stoją pionowo i w miarę uporządkowane, a CD tak trochę tasuje jak karty. Próbuję przenieść te tam, bo może będzie więcej miejsca. Potem przenoszę te tutaj, a te stąd biorę do innego. I tak jeszcze mam taką tymczasową półeczkę i tymczasową stertkę. I one narastają i one się w nocy mnożą. Przychodzę rano i ich jest więcej. I to jest trochę przerażające, bo może one w końcu opanują całe mieszkanie. Ale to taka prywatna uwaga. A teraz powracam do tego, co przygotowałem dla Państwa i wymyśliłem sobie, że muszę nadać utwór grupy Spirits Adrift. Bo kiedyś ich posłuchałem i tak mi przypasowali, oczywiście dla tych, którzy lubią ostrzejsze granie. I teraz patrzę, wezmę tę płytę. Biorę tę płytę, patrzę na tę płytę i czytam, że oni się właśnie rozwiązali. Czyli no, nie wiadomo, czy na stałe, czy nie na stałe, ale w każdym razie w ostatniej chwili złapałem tę płytę, ale zagram dla tych wszystkich, którzy lubią takie granie, takie nie całkiem spokojne i takie do wypoczynku, ale zagram, bo co?

Spirit the Drift. Płytę nagrali, przygotowali, potem nie wytrzymali i się rozwiązali. Taki oto wierszyk na koniec. Proszę Państwa, jeśli mówi się o gitarzystach, to oczywiście tu występują różnego rodzaju ulubieńcy. Jedni słuchają tego, drudzy tego. Oczywiście są też takie argumenty, że ten jest lepszy, ten jest szybszy, ten jest bardziej kreatywny, ten jest bardziej wszechstronny. I tych nazwisk jest spora bardzo grupa, ale czy Państwo wymieniają w tej grupie Sandiego Bulla? Bo wydaje mi się, że tutaj on czasem jest pomijany. I dlatego mam na koniec dla Państwa takiego trochę długasa w jego wykonaniu. Klasyczna kompozycja Memphis, Tennessee. Radzę posłuchać. A ja żegnam się z Państwem i Kajtek też. I posłuchajcie, a potem róbcie co chcecie. Bo przecież jest niedziela.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek wieści z Paryża. Iga Świątek nie zagra w ćwierćfinale turnieju tenisowego French Open. Polka przegrała przed chwilą z Ukrainką Martą Kostiuk w dwóch setach 7-5, 6-1. Ponad 250 strażaków usuwało skutki nawałnic, które przeszły przez powiat strzelecki na Opolszczyźnie. Wichura zniszczyła dachy 18 budynków w miejscowości Balcarzowice, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
1: Heroiczna walka ochotników, strażaków zawodowych, policji, mieszkańców okolicznej miejscowości, różnych NGO-sów. Akcja zabezpieczenia mienia trwała do późnych godzin nocy.
0: Synoptycy ostrzegają, że dziś burze możliwe będą na drugim końcu Polski, w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. W serwisie Singapur i ostatni dzień konferencji dialogu Shangri-La to największy szczyt obronny w Azji. W tegorocznych dyskusjach udział biorą m.in. szefowie resortów obrony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Piłkarska reprezentacja Polski dziś we Wrocławiu zagra z Ukrainą. To towarzyskie spotkanie drużyn, które nie dostały się na nadchodzący mundial.
2: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo jest to mecz, wiadomo, że towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
0: Tak o rywalach mówi obrońca Tomasz Kędziora. Pierwszy gwizdek o 17:30. Dodam, że za 3 dni kolejny mecz towarzyski Polaków z reprezentacją Nigerii. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Raczek mówi.

0: Dzień dobry, Tomasz Raczek. Zapraszam na Raczek Mówi specjalne wydanie. Specjalne, bo dzisiaj moim gościem jest dr Armen Mehakian.
1: Dzień dobry.
0: Nigdy nie miałem problemu z wymówieniem twojego nazwiska. Pierwszy raz mi się zdarzyło. No, ale jesteś już stałym gościem naszego programu. Od czasu do czasu się pojawiasz i od czasu do czasu dostaję ponaglenia od słuchaczy, że a kiedy pan Armen będzie? Więc na pewno wszyscy się ucieszą. A pomyślałem sobie, że bez ciebie to będzie mi trudno omówić trzy filmy i seriale, które dotyczą tego samego tematu, ale nie dosłownie tego samego, ale tam się pojawia podobny motyw, mianowicie co się dzieje z mężczyznami. Mieliśmy w ostatnich miesiącach i latach taki czas skupienia na kobietach. Kobiety wywalczały swoje należące się im miejsce po latach bycia na trochę albo na drugim planie, albo w ramach takiej atrakcji i dekoracji. Oczywiście zawsze były wspaniałe bohaterki, ale jednak mówiło się, że i w teatrze, i w kinie dla mężczyzn role będą zawsze, z kobietami jest słabiej, a w życiu jest tak samo. I kobiety wzięły wreszcie odwet na mężczyznach, można by tak powiedzieć. I to, o czym będziemy dzisiaj mówili, to jest efekt tego odwetu. To znaczy mężczyźni, którzy jedni się poczuli złamani, odsunięci i bezradni, a inni z kolei postanowili zbuntować się i budować swoją męską siłę w nienawiści i w niechęci do kobiet. I tych nazywamy, że stworzyli manosferę, taką męską sferę przede wszystkim w internecie, która przyciąga młodych mężczyzn o prawicowych, konserwatywnych, a nawet faszystowskich poglądach. I o tym jest film Louis Theroux w głębi manosfery, dokumentalny, który to pokazuje. Specjalnie tyle powiedziałem na początku, żeby potem oddać ci głos i zapytać, jak uważasz, z czego się wzięła ta manosfera, bo to dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Czyli co musiało się tym mężczyznom stać, żeby oni w taki sposób chcieli odwet wziąć?
1: No, bardzo obszerne pytanie i w ogóle temat szalenie ważny, choć już po twoim wstępie można było wnioskować, że będzie trudno. Ale spróbujmy po kolei przyjrzeć się temu. Rzeczywiście może zacznę od odpowiedzi na pytanie, co im się stało. Tak jakoś sformułowałeś to pytanie. Ja sobie myślę, że jak się ogląda jakieś zjawisko, w którym się widzi, że czegoś jest za dużo, to znaczy zazwyczaj, że czegoś innego jest za mało. I gdyby tak mieć odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tam jest za dużo u tych mężczyzn, to jak ty byś powiedział? Gdybyś tak jednym zdaniem, słowem...
0: Agresji.
1: Właśnie, czyli siły, prawda? Mocy. Mhm. Więc ewidentnie widać, że to dążenie do mocy jest bardzo charakterystyczne dla różnych okresów historycznych. Moje skojarzenie pierwsze było w zasadzie z mafią w latach 90. w różnych krajach. Czyli taki charakterystyczny jakiś sposób ukrywania ogromnej słabości poprzez właśnie taki nadmiar siły. Więc odpowiedź na pytanie, co im się stało.
0: I organizowanie się zarazem, bo oni nie występują pojedynczo.
1: No więc właśnie, czyli to jest pewnego rodzaju inscenizacja. To jest cały mechanizm, ale jednak mający na celu udawanie siły niż prezentowanie siły, bo myślę, że zaraz będziemy mieli okazję powiedzieć, dlaczego twierdzę, że to nie jest siła realna. Słowem, to się zadziało właśnie, że oni mają ogromną potrzebę prezentowania, demonstrowania tej siły, no bo jej nie ma, no bo jeżeli się coś posiada, no to nie ma potrzeby jakiegoś intensywnego demonstrowania.
0: Ale wiesz, jeżeli oni się odwołują do tradycji faszystowskiej i nawet dosłownie, bo powtarzają pewne gesty, pewne sposoby zachowań, które były charakterystyczne chociażby w III Rzeszy. Nie dosłownie, ale nawiązują do tego. No to jednak z tego się wzięła siła ostatecznie.
1: Ze słabości i też na słabości się skończyła. Ale masz rację, rzeczywiście, że te elementy groźne, w tym sensie ta siła wynikająca z ogromnej słabości jest bardzo groźna. Zawsze tak jest. Natomiast myślę, że warto się zastanowić też nad tym, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że ja staję w obronie manosfery, ale wydaje się też, że takie jednoznaczne skrytykowanie tego, że oni są groźni, że są faszystowscy, to mogłoby być pewnie za daleko szeroko idące, w takim sensie, że wśród nich są też tacy, którzy zupełnie z innych pobudek tam się znalazły. Czyli powiedzmy, mamy jedną grupę osób, którą widzimy w internecie, o której można by powiedzieć tak, że z pełną premedytacją czerpie zyski na niemocy podobnych do siebie osób. Czyli przyjdźcie do mnie, ja wam powiem, jak żyć, jak poderwać dziewczynę, jak się wzbogacić, jak być królem życia. Czyli jakby tam mamy zarówno tych, którzy z premedytacją wykorzystują, jak i tych, którzy są ofiarami tego zjawiska. Więc rzeczywiście to jest obszerny, no chciałbym powiedzieć ruch, ale to nie jest ruch, to jest zjawisko w zasadzie społeczne, prawda, w którym mieści się zarówno taka agresywna postawa wywołująca strach, jak i skrajne zagubienie u tych mężczyzn, którzy próbują się jakoś tam odnaleźć.
0: Tu musimy doprecyzować, że film, na podstawie którego rozmawiamy o manosferze, opowiada o amerykańskiej manosferze i to są oczywiście trochę inne realia niż w Europie i przede wszystkim o manosferze w kontekście blogerów, wideoblogerów, youtuberów, którzy w sieci tworzą taki świat wzajemnego wsparcia emocjonalnego i zarazem stają się wzorcami dla młodych ludzi, za których ci youtuberzy są bohaterami, no i ci młodzi, którzy tak do tego podchodzą, naśladują ich, chcą naśladować i dlatego to zaczyna mieć społeczne znaczenie.
1: No i dlatego też widzimy pewne zagrożenia za tym stojące, ale myślę sobie też, że przeciwwagą do tego, albo nawet odwrotnie, bo najpierw była kultura terapeutyczna, czyli wszyscy się terapeutyzujemy, wszyscy jesteśmy w ogóle absolutnie skrzywdzeni, straumatyzowani, rozstanie jest traumą, brak pracy jest traumą i tak dalej, czyli takie trochę trywializowanie bardzo poważnych zjawisk psychologicznych w zasadzie spowodowało, że musiała jakaś przeciwwaga do tego się pojawić. No i teraz przeciwwagą jest druga skrajność, jak to ze skrajnościami, czyli nie ma depresji, nie ma słabości, ze wszystkim sam sobie poradzisz, musisz się wziąć garść, bądź silny, będziesz bogaty. Można powiedzieć, że to, co oferuje manosfera, można by jednym zdaniem podsumować, że to nie chodzi o to, że ja coś musiałbym w sobie zmienić, to nie chodzi o to, że ja nie umiem nawiązywać relacji, budować relacji w nich być, tylko oni mnie krzywdzą, oni są źli, oni się uwzięli, a ja się nie dam. Czyli to jest takie odwrócenie dokładnie problemu, zrzucenie z siebie odpowiedzialności i szukanie winnych na zewnątrz, trochę tak jak w kulturze terapeutycznej. Z kolei w tej szukamy poprzez ofiarę. To też nie ja jestem odpowiedzialny za swoje życie, tylko coś mi się wydarzyło, w związku z tym pomóżcie mi. I myślę, że ta skrajność, jak to w życiu w różnych obszarach bywa, czyli świat raz jest prawicowy, bardziej raz lewicowy, no po prostu jest pewną naturalną równowagą, wydaje się, społeczną.
0: No to zaraz sobie skomplikujemy tę jasną twoją teorię, chociaż pierwszy raz słyszałem kultura terapeutyczna, to pojęcie, a ono świetnie oddaje rzeczywiście to zjawisko, z którym mieliśmy do czynienia. Zaraz wrócimy do rozmowy, ale teraz chciałbym, abyśmy posłuchali The Cure i w ogóle wszystkie piosenki, które są już i będą w naszym programie, pochodzą z trzech omawianych filmów, czyli z serialu Chętni na seks, z serialu Półbrat i z filmu Manosfera. Także mają w sobie jakieś takie męskie tło.

0: Dzisiaj dr Armen Mehakyan pomaga nam rozeznać się w strefie nowej męskości, w serialach, filmach, z którymi mamy do czynienia, bo jest to cała fala prezentowania mężczyzn i ich problemów. Mówiliśmy przed chwilą o manosferze dotyczącej przede wszystkim młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, wzorujących się na youtuberach, blogerach aktywnych w sieci i proponujących taki styl, nie daj się światu, nie daj się kobietom, ty jesteś władcą, taki nowy konserwatyzm, kobiety są po to, żeby robić to, co ty każesz, to, co zaplanujesz, no kompletna odwrotność feminizmu. No i to jest w różnych krajach, w różnym stopniu, ale mówiliśmy na przykładzie amerykańskim. Ważna może informacja jest taka, że do tej manosfery należy Baron Trump. I on zresztą namawiał swojego ojca, prezydenta Trumpa, Donalda, żeby no, wciągnął ludzi z manosfery do swojej kampanii wyborczej. I Donald Trump robił kilka takich gestów zapraszających i wspierających, czyli jakby podłączył się pod tę manosferę i to też jest bardzo ważne. Ale poprzez Donalda Trumpa chcę przejść do mężczyzn trochę starszych. Zostawmy teraz tych młodych, którzy szukają dla siebie miejsca, bo zarówno Półbrat, jak i Chętni na seks, to są dwa seriale, które można w HBO Max oglądać, a ten dokumentalny o manosferze w Netflixie. Otóż te dwa seriale mówią o mężczyznach no, na przestrzeni różnych etapów życia, dochodzących do, no, do takiego wieku, wiek męski, wiek klęski, czyli wiek kryzys wieku średniego i tam to się dopiero dzieje.
1: Tak, chociaż ten wiek też jest różny, prawda? To się przesuwa na szczęście. Ten przysłowiowy wiek średni, kryzys wieku średniego nie jest określeniem naukowym, takim w znaczeniu, że wcale się nic nie musi dziać po 40, czy po 50, czy po 60, bo to się właśnie bardzo ciekawie przesuwa, bo inaczej wygląda świat. Ale te seriale dwa, o których powiedziałeś, szczególnie no, Półbrat na przykład, który robi na mnie jakieś wrażenie, zrobił wybitne. Zresztą od pierwszego odcinka nie mogłem się jakby ciągle towarzyszyła mi myśl o innym serialu Reniferek. Tak? Chyba taki był tytuł.
0: No tak, nie bez powodu. Bo...
1: No właśnie, i dopiero potem odkryłem dlaczego. Bo ten sam twórca, prawda?
0: Ten sam, tak. Richard Gadd jest zarówno scenarzystą, jak i reżyserem i twórcą jednej z dwóch głównych ról.
1: O, widzisz, to tego nie wiedziałem, bardzo ciekawe. I teraz w zasadzie on w tym swoim poprzednim serialu pokazał ten sam problem z punktu widzenia kobiety, choć tam rzeczywiście kwestia przemocy zarówno w jednym, jak i w drugim serialu bardzo jasno jest pokazana. Ale szukamy odpowiedzi na pytanie, czy manosfera jest z jakimś takim nowym zjawiskiem i czy to jest w pewnym sensie odpowiedź na krzywdę wyrządzoną przez kobiety, czy to jest być może odsłonięcie tego, co było od zawsze jasne? No bo ja się tak cały czas zastanawiam z punktu widzenia takiego społecznego nad ideą tego myślenia, że my musimy pokazać kobietom, że tu jesteśmy władcami, że trzeba rządzić, zapewniać. Oczywiście oni też mówią, że zapewniać bezpieczeństwo tym kobietom,
0: opiekować się nimi. No bo taki jest archetyp mężczyzny, no jeszcze od czasów prehistorycznych, kiedy szedł do lasu, wiesz, miał na łowy i miał przynieść jedzenie, a kobieta prowadziła dom, ale to wszystko było uzależnione od tego, co on złowi, bo jak nic nie złowi, to, no, to umrą z głodu.
1: No tak, i teraz moglibyśmy się bardzo przytomnie przyjrzeć temu, jak historia świata wyglądała i co by było bez tych kobiet i rzeczywiście, gdzie byśmy siłę ulokowali, tak realnie, od porodu po całą resztę poczynając. I teraz nagle okazuje się, że taki prosty sposób ułożenia rzeczywistości, w której to kobieta w gruncie rzeczy musi mieć większą siłę, żeby gatunek przetrwał. Mężczyzna musi prezentować się jako ten wybawca i łowca, a potem w zasadzie ta kobieta jeszcze w dodatku musi stworzyć takie warunki, w których on będzie mógł tę koronę dźwignąć jakoś, tak żeby...
0: Czyli psychicznie go wspomagać.
1: Wzmocnić. Tak, dokładnie tak. Czyli w zasadzie dosypać siły. Mm-hmm. No i teraz nagle okazuje się, że jeśli kobiety zaczęły widzieć organizację życia inaczej, zaczęły więcej, bardziej samodzielnie funkcjonować. Słowem, Bardzo to jest ciekawe, że fakt, że kobiety już nie są strażniczkami wielkości królewskiej mężczyzn, to się świat posypał. Co takiego się strasznego zadziało? Bo zobacz, że oni nie podnoszą argumentów jakichś takich mówiących o tym, że kobiety są złe, bo coś złego zrobiły. Tylko kobiety są złe, bo nie zgadzają się na to, żeby popierać chwałę mężczyzn, żeby jakoś właśnie wspierać ich
0: no
1: w tym.
0: No bo wtedy mężczyznom grunt się usuwa spod nóg, wtedy zaczynają myśleć o sobie, że są niewystarczająco
1: dobrzy.
0: No ale
1: właśnie
0: że...
1: nie wszyscy, prawda?
0: No nie wszyscy.
1: I to jest to, że mamy, bo ty wspomniałeś o dwóch grupach, a jest jeszcze trzecia, bo powiedziałeś o tych, którzy czują się pokrzywdzeni, no więc właśnie załamani i tacy, którzy walczą. No ale jeszcze są... Jest trzecia grupa mężczyzn, którzy są jakoś na tyle niewywrotni pod względem poglądów, wiary we własną osobę, zrównoważenie, widzenie siebie, że im nie przeszkadza to, że kobieta nie jest niewolnicą. I że nie trzeba mieć kogoś, jakiegoś obiektu poniżej, gorszego, słabszego, którym się będziemy opiekować, żeby móc poczuć się ze sobą lepiej.
0: Przepraszam, że wystąpię jako adwokat diabła, ale powiem tak, pantoflarze byli zawsze.
1: No, zależy, co masz na myśli, co to znaczy, to wiesz. To...
0: No tak, tacy, którzy się poddawali absolutnie rządom kobiety w domu i wiesz, jak pan Dulski, no po prostu byli takimi cieniami, robili to, co ona powiedziała, że mają robić.
1: Co pokazuje, że to jest w pewnym sensie jakaś natura człowieka, bo w zasadzie, gdybyśmy Freuda zaprosili, to powiedziałby, że matki były zawsze. W związku z tym ten bunt, bardzo ciekawy, po pierwsze nie jest nowy, po drugie kompletnie nie dotyczy siły, tylko właśnie słabości. Czyli ta gorączkowa walka o to, żeby poradzić sobie ze zmieniającym się wzorcem męskości, bo to w ogóle nic się nie zadziało z mężczyznami, tylko z tym wzorcem. Bo...
0: Tak, ale wiesz, kiedy powiedziałeś i zachwyciłeś się Półbratem, ja też bardzo lubię ten serial i bardzo go Państwu polecam. Otóż w Półbracie tym przeciwnikiem nie jest kobieta, tylko jest dwóch mężczyzn, którzy się razem wychowywali, bo oni są półbraćmi, no bo mają dwie matki, ale te matki ze sobą żyją, są lesbijkami, w związku z tym wychowują się razem. I chociaż są z innych małżeństw i w zasadzie są braćmi i są absolutnie noc i dzień. Jeden jest delikatny, wrażliwy, taki właśnie poddający się i szukający harmonii i spokoju, a drugi jest przemocowy, po prostu przemocowy, siłowy, który każdy problem chce rozwiązać siłą i jest przekonany o tym, że się da wszystko siłą rozwiązać. Oni są razem i chwilami są dla siebie przekleństwem, no przede wszystkim ten przemocowiec, ale chwilami ten przemocowiec jest także obrońcą tego słabego i nie da się rozwiązać tego splotu, wiesz.
1: Tak, i mam nadzieję, że jakoś za dużo Państwu nie powiemy, żebyście obejrzeli. To jest fascynujące, co tam się dzieje. To nie jest takie oczywiste, właśnie takie oczywiste, co tam, kto jest zły, kto jest dobry. Natomiast jak powiedziałeś o tym, że tam nie było kobiety, to rzeczywiście ciekawe, choć ja myślę, że ogromną rolę odegrały tam matki, zarówno jedna, jak i druga, bo to, że te sposoby rozwiązywania tych trudności, sposoby, jakby strategie radzenia sobie z życiem tych chłopców były takie, jakie były, no to ewidentnie były zaprojektowane przez mamy wcześniej.
0: No, a te mamy wcześniej odeszły, rozstały się z mężczyznami swoimi, którzy nie spełnili swojej roli w ich życiu i ostatecznie zdecydowały, że będą ze sobą, bo mężczyźni się po prostu nie sprawdzają.
1: Tak, dokładnie tak. Natomiast tam jest, w tym serialu dużo jest wątków interesujących, wartych rozmowy. Jedno z nich w tym kontekście dzisiejszej rozmowy jest to, że jedna i druga strona, myślę o tych chłopcach, czerpała korzyści z tego układu dziwnego. Czyli można by powiedzieć, że oni są w przemocowej relacji, absolutnie przemocowej relacji. No można by powiedzieć takiej braterskiej, choć to określenie półbrat dużo mówi też z symbolicznego punktu widzenia.
0: Ale wiesz, w tytule oryginalnym jest trochę inaczej, bo on brzmi half man.
1: No właśnie, myślę, że jest zdecydowanie takie trafniejsze, bardziej trafne, prawda, to ten oryginalny. Słowem, wstrząsające jest dla mnie zakończenie tego serialu.
0: A nie opowiesz.
1: Nie, dlatego zachęcam, żebyście Państwo obejrzeli sami. Natomiast właśnie to, co my sobie załatwiamy jako ludzie za pomocą przemocy, za pomocą takiej właśnie prezentowanej na siłę mocy, to jest naprawdę niezwykle imponujące. Od lat wiadomo było, że właśnie w tym nadmiarze zarówno bycia ofiarą nadmiarowym, jak i bycia nadmiarowym, nadmiernie silnym, jest ukryta, przeciwieństwo jest ukryte jakby. Tak, że my w ten sposób próbujemy siebie przekonać, że jesteśmy znacznie silniejsi niż jesteśmy i potem wchodzimy w relacje, w których to właśnie oferujemy. Czyli mówimy, ja będę cię chronił, ja będę silny, ja będę bohaterem, a tak naprawdę okazuje się, że jestem uzależniony od siły wynikającej z tej słabości, delikatności, wrażliwości, która jest oferowana przez drugą osobę. Tak się dzieje w związkach, tak się dzieje w firmach, tak się dzieje w zasadzie w wielu relacjach. No i teraz pytanie, czy to jest... Ja próbuję znaleźć miejsce na to, żeby powiedzieć, że ci ludzie, którzy się tak próbują odnaleźć w trudnym świecie, no oni po prostu potrzebują wsparcia, że to są osoby ogromnie zagubione, próbujące radzić sobie z wzorcem, który jest niespójny, no bo z jednej strony trzeba być delikatnym, wrażliwym, być dobrym ojcem, poświęcić czas na emocje, mówić językiem emocjonalnym, z drugiej strony trzeba być twardym, nie bać się, nie płakać. No i to wszystko, bogatym być w zasadzie, prawda? Jeszcze do niedawna...
0: Tak, oni stawiają na to, że tak. Świetne fury, wiesz, wtedy dziewczyny przyjdą, na takie się mówi blachary, że idą na blachę, czyli na samochód lecą.
1: Dlatego moje skojarzenie było z mafią w latach 70., 80. i 90. Właśnie o to chodzi, że dlaczego dla młodych ludzi było to fascynujące? Można było być kimś, bo można było osiągnąć sukces, cudzysłów rzecz jasna. I to się przeniosło do internetu zasadniczo, czyli można tam trochę oszukiwać, sprzedawać jakieś dziwne rzeczy, no i znaleźć sobie widownię w oczach której jest się kimś.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchajmy muzyki z filmu Manosfera.

0: Doktor Armen Mehakian wszystko stawia na miejscu, tam gdzie powinno być, żebyśmy zrozumieli sami siebie trochę lepiej. Do ciebie, do gabinetu przychodzą ludzie, którzy mają różnego rodzaju kłopoty i ze sobą, i z życiem, i z partnerami. Czy masz pacjentów z manosfery?
1: Miewam, tak. Oczywiście to są reprezentanci takiej grupy, która to niekoniecznie się chwali tym. To znaczy, to myślę, że wybór mnie jako terapeuty w pewnym sensie już pokazuje, że ktoś ma gotowość do zmierzania się z jakimiś różnymi sprawami, które w manosferze jednak są niepożądane. Jestem niepolskiego pochodzenia, jawnie mówię
0: jesteś
1: o swoich
0: Ormianinem,
1: poglądach.
0: Czego już dzisiaj nie można się zorientować, bo twoja polszczyzna, wiesz, kiedyś dostaniesz tytuł mistrza mowy polskiej. Ja ci
1: czekam
0: mówię
1: na to cały czas. W każdym razie sam fakt, sama okoliczność, że ktoś przychodzi do gabinetu, już pokazuje, że to jest osoba, która mimo jasnych, deklarowanych poglądów manosferycznych, też ma dużą potrzebę zaznania ulgi, szuka ulgi. Tak zastanowiłem się na chwilę, czego szuka, bo czasami to jest tak, że ktoś przychodzi, bo szuka ulgi, a czasami to jest tak, że ktoś przychodzi, ponieważ chciałby się czegoś dowiedzieć o sobie. I tu sprawa się komplikuje, dlatego że jak my jesteśmy w trudnościach zasadniczo, raczej pod

0: sensu prostego, że wiem, dlaczego tak jest. Są kobiety winne, system jest winny, lewicowi są winni, geje są winni, jakkolwiek, cudzoziemcy, no ktokolwiek możemy tutaj włożyć, no to nagle sprawa się robi prosta. Ja nabieram sensu, bo już wiem, z czym mam walczyć, ale prawdy dalej nie widzę. I teraz, jeśli ktoś w gabinecie przychodzi z objawem, bardzo często przychodzi z objawem, z objawami psychosomatycznymi, z epizodami depresyjnymi. Tutaj taka mała historyjka ze starych filmów. Nie wiem, czy pamiętasz depresję gangstera. I tam jest taka scena, że on idzie do terapeuty. Terapeuta mówi, że się zmaga z zaburzeniem lękowym, że no, że lęk. On mówi, co? Ja mam lęk? I właśnie ta agresja jest prezentowana. To jest absolutny regres w pewnym sensie, że w tym środowisku jest brak przyzwolenia na słabość, która przecież jest, bo my jesteśmy z tkanki jednak
1: miękkiej.
0: Miękkiej, dokładnie tak. Więc ogromne zagubienie, ból emocjonalny, cierpienie emocjonalne, wynikające czasami też z charakterystycznie ukształtowanej osobowości, powoduje, że prędzej czy później potrzebna jest pomoc. I teraz czasami uda się dotrzeć do sedna, co takiego się dzieje, że ja cierpię. Na przykład to, że patrzę na świat tak, jak patrzę, a czasami wcale się nie uda, tylko uda się jedynie załagodzić objawy.
1: A czy dla twoich pacjentów jest problemem presja otoczenia, środowiska, grupy, w której są? Boją się jej?
0: Myślę, że dla wszystkich jest. Dla nas ludzi, my tacy jesteśmy jednak. Nawet jak mówimy, że nie jesteśmy, bo chcielibyśmy być wyzwoleni z czegoś takiego, to jednak myślimy, jak jesteśmy postrzegani. Nawet nie w taki prosty sposób, co o mnie pomyśli sąsiad, ale jaka jest moja pozycja społeczna. Trochę jak ja się ułożyłem w życiu, co mogę zrobić, czego nie, jakie mam ograniczenia w związku z tym, gdzie w życiu jestem. W tym sensie zdecydowanie wszyscy, szczególnie mężczyźni, którzy na przykład zgłaszając się do gabinetu z problemem natury seksualnej, to zdecydowanie łatwiej będzie takiemu mężczyźnie właśnie nadać sens poprzez znalezienie czegoś prostego, co go przekona. Że kobiety są jakieś rozbestwione.
1: Że to wszystko ich wina.
0: Że one za dużo chcą, że świat się zepsuł, że powinno się mieć więcej kobiet, że ona straciła atrakcyjność w moich oczach. Słowem, ogromnie dużo się robi w takim myśleniu, żeby nie widzieć siebie, a powiększyć obraz innych wokół, bo w ten sposób łatwiej po prostu znieść ból tego, jakim się jest.
1: No, w tej sytuacji nie możemy słuchać innej piosenki niż Doktor Doktor Thompson Twins.

0: o mężczyznach dzisiaj i o tym, jak są pokazywani w serialach, filmach. Rozmawiam z doktorem Armenem Mechakianem. Wiesz, w tych filmach pokazane jest także bezradność mężczyzn i taka rozpacz niepogodzenia się z mijającym czasem. Bo jak się okazuje, nie tylko zmiany w powierzchowności i w zdrowiu są męczące, albo w ogóle takie przerażające, bo to memento mori, ale także problemy z życiem seksualnym. I to, że w związkach, w długoletnich związkach gdzieś pryska chemia, co jest chyba naturalne, bo nie może ona trwać całego życia. I nie wiadomo, nawet jak się ma bardzo dobre intencje, żeby dbać o związek, ale nie wychodzi i te próby, żeby to jakoś naprawić, stają się coraz bardziej groteskowe, to właściwie nie wiadomo, co dalej ze sobą zrobić, a już pozycja mężczyzny w tym momencie to leży i kwiczy.
1: No i w tej sytuacji możemy albo poszukać prostych rozwiązań, szybkich rozwiązań, które nas pokrzepią, jednocześnie oszukają.
0: Mówisz o lekach jakichś?
1: Nie. Mówię o takich właśnie ideach dotyczących tego, że no, w zasadzie to nie ja. Ja nic na to nie mogę poradzić. No tak to się stało. Długo jesteśmy w związku. Ona się zmieniła. To jest bardzo ciekawe.
0: Ale to nie jest męski sposób załatwiania. Wiesz, przez całe wieki było tak, że jak mężczyźnie nie wychodziło z jedną kobietą, to mówił, to jest przez nią, z inną będzie mi wychodziło i zaczynały się problemy. Tak, po to zresztą stworzono domy publiczne.
1: Czy haremy.
0: Tak. No bo to po prostu praktyka seksualna, że tak powiem, no nie dopasowywała się do moralności.
1: I nie rozwiązywała problemów, bo rzeczywiście te objawy w obszarze życia seksualnego są niezwykle częstymi objawami, które jak słowo objaw, pokazuje, że coś tam objawia, prawda? Coś pokazuje, więc one ogromnie często dają nam bardzo ciekawe, przytomne tropy, gdzie trzeba szukać problemu. Tylko nie zawsze jesteśmy gotowi tych poszukiwań się podjąć, bo to jest ciężka praca. Czyli mówiąc o realnym przypadku, powiedzmy, przychodzą ludzie do gabinetu, na przykład przy terapii pary, no i naturalnym pytaniem jest pytanie dotyczące życia seksualnego. I oczywiście, że ze względu na lata życia ten seks się zmienia, życie seksualne się zmienia. Nie chodzi o to, że ono nie musi umrzeć, ale się całkowicie zmienia. Zmienia się w zasadzie intymność, podejście do bliskości, sposób czerpania przyjemności z różnych obszarów. I teraz każda para zupełnie inaczej rozwiązuje kwestię dotyczącą eksploracji czegoś innego, ekscytującego i tak dalej. Zresztą w tych serialach kilka takich sposobów radzenia sobie z czasem mamy. Natomiast wciąż jest pytanie bardzo istotne. Czy ja jako mężczyzna, który odkrywam, że dzieje się ze mną coś niepokojącego, czyli nie czerpię radości z seksu, nie wiem, mam trudności z erekcją, ciągle myślę o tym, jaki ja jestem, to jakie jest moje widzenie siebie? Czy to jest tak, że jak tylko mam takie poczucie, że moja żona nie ma, czy mój partner nie ma ochoty na seks, to co ja sobie myślę wtedy? Na pewno o mnie chodzi. Pewnie ja jestem tu główną przyczyną. Pewnie już jej się nie podobam i tak dalej. Dużo, dużo takich myśli możemy mieć. I wydawałoby się, że one są o tym, że to jest wrażliwy człowiek, który po prostu tak sobie myśli, czy to nie jest moja wina. Ale może się też okazać, że to jest taki człowiek z dużą komponentą narcystyczną, który nie umie myśleć o problemach inaczej, jak tylko przez swój punkt widzenia. Czyli, że cokolwiek by było, centralnym obiektem, przez który przepuszczamy różne treści, to jestem ja. I wtedy strasznie trudno jest zobaczyć na przykład partnerkę lub partnera po drugiej stronie. Więc myślę, że trudności relacyjne, trudności z obszarem życia seksualnego, czy nawet takie, które moglibyśmy klasyfikować w zdrowiu psychicznym jako objawy na przykład lękowo-depresyjne, ogromnie często u podwalin, u nasady, że tak powiem, mają sprawy związane z tym, jak ja widzę siebie i innych, jakie ja mam przekonania takie dotyczące świata, jaka powinna być moja pozycja na tym świecie. I teraz, jeżeli w jakichś drobnych sprawach odkrywam, że moje wyobrażenia nie mają się jakoś, mają się niejak do rzeczywistości, to wtedy mogę albo to przyjąć, zmieścić w sobie w pewnym sensie, tak udźwignąć, albo na zewnątrz to projektować i znaleźć winnego. I wtedy przez jakiś czas nawet dość, można powiedzieć, łatwo, z dużą gorliwością mogę zwalczać to, co jest moje, ale jednak projektowane na zewnątrz.
0: No dobrze, ale jak jest tak, jak tu pokazane zostało w serialu, chociażby Chętni na seks, kiedy jest ta potrzeba seksu i może innego seksu, innego rodzaju seksu niż był dotychczas w małżeństwie, to co? Co rzeczywiście rozmowa z psychologiem i praca nad sobą może tu coś pomóc? Czy nie lepiej pozwolić sobie zrealizować ten seks i raczej uzyskać zgodę partnerki na to, żeby to uzyskanie pełnej satysfakcji, w końcu życie mamy jedno, było możliwe i nie doprowadzało do rozbicia związku.
1: Gdyby to było takie proste, to pewnie można byłoby powiedzieć oczywiście, że tak. Tylko problem nie polega na tym, że nie ma satysfakcji seksualnej, bo coś się wydarzyło w tym konkretnym związku, tylko ja zacząłem inaczej widzieć siebie. Jeśli ja zderzam się z rzeczywistością, widzę czas zmieniający się, widzę to, że tam, nie wiem, czy tyle mogę powiedzieć, no w którymś z tych seriali jest taka scena, że główny bohater z rozrzewnieniem wraca do swoich zdjęć z dawnych lat i nawet w gazecie jakieś były i w ogóle. I on tak właśnie wzdycha do tego wszystkiego.
0: Nagie zdjęcia publikowane były jego. Taki był świetny
1: tak,
0: i taki
1: dokładnie
0: był śliczny.
1: Tak. I teraz zamiast...
0: I seksowny.
1: Tak. I zamiast myśleć o wysiłkach, które być może mogłyby go przybliżyć do pierwszej świetności, to on próbuje... on czeka. On próbuje wszystkiego innego.
0: A brzuch mu rośnie.
1: Dokładnie tak. I to jest dość ciekawe, wiesz, jak pary przychodzą do gabinetu, często pytamy o różne sprawy i pytam między innymi o to, czy jest jakaś zmiana zauważalna w ostatnim czasie, jeśli chodzi o ten obszar. No i oni odpowiadają zgodnie z tym, jak chcą. A potem jest takie pytanie, czy ja zazwyczaj tak pytam, czy coś się zmieniło być może? Może coś fizycznie się zmieniło? W czym oni lokują problem? Jak oni to rozumieją? I na przykład często tak jest, że pan mówi, moja żona to przytyła. W sumie to ona mogłaby trochę zadbać o siebie. I zazwyczaj to są panowie, którzy są wybitnie zaniedbani. Czy to nie jest tak, że pani wygląda świetnie, obiektywnie, pan po prostu mógłby rzeczywiście coś... I to jest takie fantastyczne projektowanie jakby na nią. Nie wiem, czy pamiętasz, jest taka scena w którymś z tych, właśnie w tym...
0: Chętni na seks.
1: Chętni na seks, że on mówi, nie mogę patrzeć na nią w jakimś tam stroju.
0: Tak.
1: To jest bardzo ciekawe. Ona jest bardzo atrakcyjna, jak widać, tak. Zresztą świetnie sobie potem radzi, w tym obszarze również. Tymczasem on tak jakby nie widzi tego, że to w nim coś jest, co mogłoby mu ułatwić życie.
0: I to on to widzi, tylko nie dopuszcza
1: nie umie,
0: do siebie.
1: Nie umie jakoś. On widzi, ale wyłącznie przez jeden pryzmat takiego cierpienia.
0: No właśnie.
1: A nie aktywnego podejmowania wyzwania.
0: Jednym słowem, no more heroes, czyli the stranglers.

0: No i jesteśmy już właściwie na końcu naszych rozważań o mężczyznach w filmach i serialach. Omawiamy dzisiaj serial Chętni na seks, serial Półbrat, oba na HBO Max i film dokumentalny Manosfera na Netflixie. Rozmawiam z doktorem Armenem Mchakianem. Gdybym cię zapytał tak w skrócie, co z każdego z tych, z każdej z tych pozycji najważniejszego, najciekawszego zostało ci w pamięci?
1: To może zrobię tak, że podam trzy słowa po prostu. Do każdego jedno słowo, jedno skojarzenie. Co do Półbrata, przemoc może mieć różne oblicza i że nie zawsze to, co widzimy, jest tym, co widzimy. Więc wokół przemocy to zostało ze mną, żeby z mojej perspektywy osoby na przykład badającej pewne zjawiska w relacjach trochę się przyjrzeć dłużej temu, co się kryje za tą przemocą. Jeśli chodzi o poszukiwaniu...
0: Chętni na seks.
1: Jeśli chodzi o chętni na seks, to właśnie, że władza w związku jest naprawdę bardzo różnie rozłożona. I jak państwo obejrzycie ten serial, to będzie można właśnie to zobaczyć, że czasami wygląda sprawa zupełnie inaczej. Potem może się okazać, że właśnie seks i wszystko wokół seksu ogromnie często są pewnym narzędziem władzy w związku. I wreszcie ten ostatni dokument
0: Manosfera z Netflixa
1: jest jakoś dla mnie bardzo poruszający wbrew pozorom, bo pokazujący, że cierpienie mężczyzn ma bardzo różne twarze. I czasami depresja, głębokie poczucie zagubienia, myśli samobójcze czy inne kryzysy są ukryte za taką dmuchaną maską siły.
0: Bardzo ci dziękuję. Każde spotkanie z tobą daje mi wiele do myślenia. Mam nadzieję, że państwu też. Gościem moim był dzisiaj dr Armen Mchakian. Ja już dziękuję za spotkanie. Przypominam, że za tydzień wracamy do regularnego wydania Raczek Mówi, więc jest praca domowa, czyli obejrzenie filmu Wichrowe Wzgórza, tego w najnowszej wersji z Jacobem Elordim. I będziemy rozmawiali o filmie, który można oglądać na HBO Max obecnie, a wcześniej był w kinach do obejrzenia, więc myślę, że wielu z państwa już jest po obejrzeniu i zapraszam do pisania recenzji. tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekam na recenzję. Na zakończenie muzyka z filmu Chętni na seks.

0: Minęła 14. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jest kolejny zatrzymany w sprawie serii fałszywych zgłoszeń, choć jak podał szef MSWiA, nie chodzi o ostatnie głośne przypadki. Jak napisał na portalu X minister Marcin Kierwiński, zatrzymany to znany warszawski adwokat. Miał on grozić organizowaniem zamachów na polityków. Tak o sprawie mówił w TVP Info podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
1: Na miejscu policjanci zabezpieczyli szereg przedmiotów, takich teleinformatycznego sprzętu jak dyski, jak komputery, ale także broń palną, także w sposób nielegalny posiadający amunicję, w tym 10 pocisków artyleryjskich. Mężczyzna także w miejscu zamieszkania posiadał dowody tożsamości innych osób, karty pobytu, także odznaki czy dokumenty innych służb.
0: Zatrzymany usłyszał 7 zarzutów i trafił na 3 miesiące do aresztu. MSZ w Kijowie odrzuca oskarżenia Moskwy o atak ukraińskiego drona na kontrolowaną przez Rosję zaporoską elektrownię atomową. Dron miał uderzyć w budynek turbiny. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada rozmiary szkód. Szef organizacji wyraził poważne zaniepokojenie incydentem. Ukraina apeluje, by nie przyznawać Rosjanom miejsca w składzie Rady Gubernatorów MAEA. W serwisie Watykan podczas spotkania na placu Świętego Piotra papież podsumował maj, jak mówił, był to czas błagania o pokój. Leon XIV mówił o narodach udręczonych wojną. Niech Boża mądrość oświeca sumienia tych, którzy sprawują władzę i kieruje ich decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju. Papież pozdrowił Polaków, w tym uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach. Na koniec Gdańsk to drugi dzień obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich, upamiętniającego wybory z czerwca 1989 roku. Debaty, warsztaty, stoiska organizacji pozarządowych – to wszystko do zwiedzenia w Europejskim Centrum Solidarności i w strefie społecznej na terenie Stoczni Gdańskiej. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry, mówi Tomasz Giemza, realizuje Kajtek Strzelczyk. Dziś zdradzę Państwu tajemną metodę doboru utworów do programu audycji Americano. Otóż, kiedy nie mam jasnej koncepcji, to kręcę ruletką. Wszyscy wiedzą, jak ruletka wygląda. Tam są pola czerwone i czarne, ale w tej muzycznej ruletce pola są różnobarwne. Ja teraz taką ruletką kręcę. W międzyczasie, kiedy ona się obraca, ja przypomnę Państwu, że mogą Państwo pisać na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. Tymczasem ruletka wytraca już swój pęd. I kulka zatrzymała się na polu z napisem hałas. No to hałas.

hałasował zespół Fugazi, który wywodzi się z waszyngtońskiej sceny hardcore punkowej. Na nagraniu śpiewał Guy Picciotto, natomiast liderem tego zespołu był Ian McKay. Jeżeli punk, a zwłaszcza hardcore punk, kojarzy się niektórym z Państwa z chuliganerią, to Ian McKay pracował długo, aby ten stereotyp przełamać. Pisał ciekawe artykuły, bardzo ciekawie mówił o tej muzyce. Ja nawet wrzucę do grupy patronów za chwilę próbkę tego, jak ciekawie Ian McKay o tej muzyce opowiada, a kiedy już zdecydowałem się powrócić do zespołu Fugazi, a był to utwór z ich ostatniej płyty z roku 2001, płyty The Argument, niestety później ten zespół się rozpadł, pomyślałem sobie, co działo się z muzykami Fugazi przez te wszystkie lata i odkryłem, że ostatnim zespołem z wielu, które wspomniany Ian McKay założył, był zespół Koryki, jest to trio i w 2020 roku nagrali swój ostatni album, z którego wysłuchamy Hard to Explain.

Corey Key śpiewał Ian McKay, a na basie grał Joe Lally, który współpracował już z McKayem właśnie we wspomnianym zespole Fugazi. I po rozpadzie tego zespołu Lally również bezczynnie nie siedział. Założył zespół Ataxia z Johnem Frusciante, znanym z Red Hot Chili Peppers, i zespół ten brzmiał tak.

Nie chcę, aby to, co teraz powiem, zostało wzięte za podlizywanie się, bo podlizywaniem się nie jest, ale państwo bardzo często zwracają uwagę na to, że nasze radio wiąże się z poczuciem szczęścia, jest nam bardzo miło, ale odwracając tę sytuację, dla nas szczęściem jest to, że mamy tak wspaniałych patronów jak państwo i cieszę się, że niektórych z państwa już miałem okazję poznać, czy to osobiście, czy to korespondencyjnie. Wiem, że w gronie naszych patronów jest pan Jacek, który regularnie przysyła nam pyszne miody. I kiedy po raz pierwszy dostałem miód od pana Jacka, potem na antenie zadedykowałem mu piosenkę Honey Honey i pan Jacek niedawno mi o tym przypomniał, napisał, że przekazał tę piosenkę wraz z dedykacją koleżankom z Ula. I że pszczółkom się ta piosenka bardzo podobała, no więc panie Jacku, jeżeli pan słucha, to proszę uchylić okno, proszę koleżanki z Ula zawołać i powiedzieć, czy ta piosenka również się im spodoba. Honey Bee.

Lucinda Williams. To był utwór z dedykacją dla pana Jacka i jego pszczółek. Mam nadzieję, że dowiem się, czy pszczołom ten utwór się podobał. Być może od czasu do czasu w tej audycji będzie powracał kącik pszczelarski, a może słuchają nas poza panem Jackiem inni pszczelarze. Proszę dać znać, bo kolejna piosenka również jest piosenką pszczelarską, powiedzieć można, i jestem ciekawy, czy przy takiej muzyce pszczoły w ulu dobrze się niosą.

Bardzo dziękuję jak zwykle panu Jerzemu i dziękuję Hani, która wysłała zdjęcie dzikich pszczół, które naszej audycji słuchają. Świetnie. Już kończymy z muzyczną ruletką, bo od tej pory dobór utworów był bardzo celowy. Przechodzimy do kącika wehikuł czasu i pora, aby muzycznie przypomnieć sobie rok 2007. I od tej chwili do końca godziny będziemy słuchać już tylko utworów, które w roku 2007 światło dzienne ujrzały, a ponadto wszystkie te utwory będą to piosenki, które Bob Dylan napisał lub które w jakiś sposób do pana Dylana się odnoszą. I na pierwszy ogień mamy album Dylanesque z roku właśnie 2007, album Briana Ferry'ego. Pomyślałem sobie, że to jest dziwne połączenie, że też Brian Ferry postanowił nagrać piosenki Dylana, ale takie połączenia dają nieraz bardzo, bardzo dobre efekty.

Dziękuję panu Markowi, który jest czujnym korektorem i poinformował mnie, że tytuł tego albumu powinienem był wymówić Dylanesk. Dziękuję również panu Arturowi, który wraca do tego, od czego zaczęliśmy, do zespołu Fugazi i wspomina, że był nawet na ich koncercie, że w latach 90. był to dla niego zespół kultowy. No i ja w latach 90. byłem jeszcze małym brzdącem, więc w tych latach Fugazi nie słuchałem. Słuchałem ich właściwie wtedy, kiedy

śpiewał John C. Reilly z filmu Idź Twardo, historia Dewaya Coxa, filmu, którego twórcy pozwolili sobie zadrwić z Boba Dylana, no może niekoniecznie zadrwić, a bardziej zażartować. Wtedy jeszcze było łatwiej to zrobić, teraz już trudniej, odkąd Bob Dylan jest laureatem Nagrody Nobla. Przechodzimy do kolejnego filmu, również do filmu z roku 2007, filmu pod tytułem I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem. I czy to był film o Dylanie? Trochę tak, trochę nie. Tę myśl jeszcze rozwinę. Reżyserem filmu był Todd Haynes, który specjalizuje się w filmach bardzo nieoczywistych. Ale póki co najbardziej interesuje nas ścieżka dźwiękowa, która do tego filmu powstała, i znalazły się tam różne utwory autorstwa Boba Dylana, wykonywane przez rozmaitych, znakomitych amerykańskich artystów, zarówno tych młodszych, jak i tych trochę starszych. I na początek posłuchamy utworu pod tytułem Just Like Tom Thumb's Blues. I my już dziś tego utworu

0: utworu słuchaliśmy w wersji Briana Ferry'ego, ale ta aranżacja jest zupełnie inna, a odpowiada za nią Ramblin' Jack Elliot, o którym ja już Państwu niedawno opowiadałem. To jest przeciekawa postać. To był chłopak z dobrej, mieszczańskiej, nowojorskiej rodziny, który w wieku 15 lat uciekł od wygodnego, stabilnego życia, bo zamarzył sobie tak po prostu, aby zostać kowbojem i włóczęgą. Posłuchajmy, jak zaśpiewa Ramblin' Jack Elliot.
1: Okay, shall I lead off?
2: Please.
1: A little bit of picking, and then you can all just try to join in.
2: Lead in.
1: Okay.

Słuchamy piosenek ze ścieżki dźwiękowej do filmu I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem z roku 2007. Znakomita obsada była w tym filmie. Był Richard Gere, był Heath Ledger, Kate Blanchett, Christian Bale, Julianne Moore. Jeszcze mógłbym długo wymieniać. Ale powiedziałem, że nie przepadam za filmami biograficznymi, bo to nie był film biograficzny. To był film, który był inspirowany, owszem, Bobem Dylanem, ale jedynie inspirowany i myślę, że można go docenić na wielu poziomach. To znaczy fani Dylana na pewno dostrzegą w nim wiele nawiązań, ale widzowie Dylanem niezainteresowani również mogą z tego filmu coś dla siebie wyciągnąć. No to raz jeszcze z tej ścieżki dźwiękowej Cat Power.

Długo mógłbym jeszcze Państwu mówić o filmie I'm Not There, ale pora kończyć. Pięknie Państwu dziękuję. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk, a na koniec raz jeszcze z filmu I'm Not There Glenn Hansard i Marketa Irglowa w utworze Boba Dylana You Ain't Going Nowhere. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Tupuliński, zapraszam. Nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są bardzo duże. Tak strażacy mówią po nawałnicy, która przeszła przez powiat strzelecki w województwie opolskim. 7 zastępów nadal usuwa szkody w Balcarzowicach, mówi komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda.
1: Działania te przynoszą już skutek i za chwilę będziemy pewnie w ciągu najbliższych godzin kończyć te działania, dlatego że wszystkie te obiekty, które mogliśmy zabezpieczyć, zostały już zabezpieczone. Prognozy, które mamy dostępne, mówią o opadach deszczu, dlatego postaraliśmy się o to, żeby te obiekty, które da się zabezpieczyć, były zabezpieczone w sposób właściwy. Wszystkie te działania, które tutaj prowadziliśmy, były właściwie materiałowo zabezpieczone przez przedstawicieli samorządu, zatem nie mieliśmy tu jakichś większych trudności.
0: W akcji usuwania szkód na terenie całego powiatu uczestniczyło niemal 300 strażaków. Rządząca na Malcie Partia Pracy wygrała przedterminowe wybory parlamentarne, ogłosił premier Robert Abela. Ten wynik to silny mandat, który umożliwi realizację programu wyborczego. Nowy rząd musi nadal działać w duchu jedności narodowej, aby zapewnić mieszkańcom Malty dalsze osiągnięcia. To 4. z rzędu zwycięstwo wyborcze Maltańskiej Partii Pracy i rekord w historii kraju. Do przedterminowych wyborów doszło na rok przed końcem kadencji. Premier argumentował miesiąc temu, że głosowanie jest potrzebne, by zapewnić państwu stabilność w obliczu takich wyzwań jak skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Na koniec Warszawa. Estończyk przeszedł pół kilometra między Pałacem Kultury a wieżowcem Warsotower. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Jan Rose pokonał ten dystans na taśmie rozpiętej na wysokości 180 metrów. Próbowałem wyczuć rytm w swojej głowie. Słyszałem dźwięki miasta, podobały mi się prace budowlane tam na dole. Pomagało mi uderzanie młotów. Podniebny spacer trwał pół godziny. Taśma, po której spacerował kaskader, miała szerokość zaledwie 19 mm. Wyczyn Estończyka nie był spontanicznym przeskokiem, lecz zorganizowaną operacją. Zawodnik miał na sobie uprząż zabezpieczającą. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński. Z serca zapraszają na siestę, na 2 godziny muzyki szczęśliwej. Jakkolwiek nie wszystkie wiadomości, które otwierają te nasze spotkania, mogą być zawsze szczęśliwe. Tym razem żegnamy Sonnego Rollinsa. Sonny zmarł dzień po naszej ostatniej sieście w poniedziałek, w przeddzień stulecia urodzin Milesa Davisa. Jakkolwiek oczywiście spodziewaliśmy się tej wiadomości, Sonny Rollins miał 95 lat, to przejmujący żal ściska serce, bo towarzyszy nam od razu świadomość, że kończy się pewien rozdział, epoka. Epoka, którą pewnie można sprowadzić też do jednej fotografii. Było takie zdjęcie z 1958 roku. Nosiło tytuł, nosi je wciąż, bo to zdjęcie ikoniczne, A Great Day in Harlem. Wokół tej jednej fotografii powstała zresztą cała książka. I trudno się dziwić, bo na tym zdjęciu stoi 57 największych jazzowych muzyków owych czasów i w znacznej większości są to artyści założycielscy dla wielu podgatunków muzyki jazzowej. I okazało się, o czym nie wiedziałem, ale jeden z artykułów mi o tym przypomniał, że Sonny Rollins, umierając tym samym, niejako zamknął tę historię, był bowiem ostatnim z artystów, którzy pozowali do tego wspólnego zdjęcia, wciąż jeszcze żyjącym. A zatem kończy się pewna opowieść. Opowieść, której nawiasem mówiąc mistrzem był Sonny Rollins, zwany Saxophone Colossus. On tak skromnie sam nazwał swój album z 1956 roku, ale trudno się nie zgodzić z tą samooceną. Nie jest ona bynajmniej zawyżona. W istocie odkąd pojawił się na scenie, stał się symbolem takiego głębokiego, mądrego opowiadania historii, rozwijania tematów w sposób absolutnie fascynujący. Powiadają, choć to przecież nie bieg na 100 metrów, że Sonny to największy improwizator w historii. Nie wiem, czy tak, ale też z pewnością jeden z najbardziej zmysłowych saksofonistów, co wiąże się, jak mniemam, z faktem, że Sonny Rollins urodził się w rodzinie z Karaibów. Przyszedł na świat w Nowym Jorku, ale jego rodzice oboje pochodzili z amerykańskich Wysp Dziewiczych. Stąd też niejednokrotnie Sonny w swojej muzyce nawiązywał do tradycji, nie wiem, kalipso chociażby. I chcielibyśmy dzisiaj, wspominając Sonnego, tak właśnie rozpocząć jedną ze słynniejszych jego kompozycji, Don't Stop the Carnival. No w istocie, nie zatrzymujmy tego karnawału fenomenalnej muzyki, choć Sonnego nie ma już z nami.

Sonny Rollins, ostatni z wielkich mistrzów sportretowanych w fotografii Great Day in Harlem. Pamiętają Państwo ten film Spielberga Terminal, w którym Tom Hanks, wcielając się w postać zagubionego obywatela Carcosi, ląduje na lotnisku w Nowym Jorku z puszką, w której ma schowane autografy artystów z tej właśnie fotografii. Zbierał je jego ojciec. Ojciec zmarł i taką misją Toma Hanksa w tym filmie było zdobycie ostatniego z tych 57 autografów. Wówczas był to Benny Golson. Wnoszę zatem, że autograf Sonnego Rollinsa już w puszce owej się znajdował. Sonny powróci jeszcze dzisiaj w Sieście, ale tymczasem chciałbym, żebyśmy pomarzyli sobie o tym, co przed nami w nadchodzących miesiącach, osobliwie zaś co na Energa Siesta Festiwalu w listopadzie. Tam 9 w Gdyni w Teatrze Muzycznym Angeli Kidży, która dzisiaj niech pojawi się wraz z dawno niesłyszaną Marianą Ramosz.

Mariana Ramos i Angelique Kidjo u niej gościnnie. Angelique na Energia Siesta Festiwalu w poniedziałek, a Mariana, jak Państwo zapewne pamiętają, choć odwiedza nas rzadko, to artystka z Wysp Zielonego Przylądka. I mamy taką tradycję na naszym nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej, że sobotę oddajemy artystom z Cabo Verde właśnie. Ja tak skradałem się do tej wiadomości, bo do ostatniej chwili to nie było jeszcze ostatecznie umówione, ale dzisiaj już z radością i dumą mogę Państwu powiedzieć, że w kaboverdeńskiej sobocie naszej tradycyjnej usłyszymy jednego z najważniejszych artystów z Wysp Zielonego Przylądka. Wokalistę, gitarzystę, lidera, polityka, maga, twórcę repertuaru tak naprawdę największych artystów z Cabo. Mario Lucio będzie z nami w sobotę, 7 listopada.

Siesta Festival zmienia swoją lokalizację. Po raz pierwszy będziemy w tym roku w Gdyni, ale nie zmienia się nasza tradycja kaboverdeńskiej soboty. Wielki Mario Lucio będzie z nami 7 listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a 8, bo owszem, tak, to nie jest dla Państwa niespodzianka, nasz festiwal ma jednak pewną predylekcję do muzyki luzofońskiej. Lisbon Connection, projekt Luisa Caracola i Olias.

Paula Jas i Luis Caracol, ich projekt Lisbon Connection, przygotowany specjalnie na nasz festiwal w niedzielę 8 listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Luis Caracol jest artystą portugalskim, ale o korzeniach w Angolii. W tej Angolii został poczęty i dosłownie na moment przed wielkim kryzysem, wybuchem rewolucji. Jego rodzice przenieśli się do Portugalii i tam Luis przyszedł na świat, ale ma taki silny sentyment do kraju swojej rodziny i kraju swego poczęcia. Stąd też nie zaskakuje, ilekroć pojawia się w duetach z dziewczynami z Angolii właśnie. Jedną z takich postaci jest Sandra Fidalgo, chyba jeszcze nie bawiąca wcześniej w Sieście. A zatem witamy ją po raz pierwszy, Sandra Fidalgo, i u niej z kolei Luis Caracol gościnnie.

Luis Caracol, gość tegorocznego Siesta Festiwalu, gościnnie u Santry Fidalgo. A teraz chciałbym ten tryptyk z Luisem zamknąć piosenką, w której z kolei u Luisa gości inna fenomenalna artystka z Langoli, Aline Frezão.

Maluś Krakol, szczęście do kobiet. To Aline Frezão, wcześniej Sandra Fidalgo i oczywiście Olaj As, z którą Luis na Siesta Festival przygotowuje właśnie specjalny projekt Lisbon Connection. Ale jakkolwiek tych kobiet dziś już w Sieście było tak wiele, to zgódźmy się, że bogini jest tylko jedna. I jakże się cieszę, że będzie z nami w Gdyni 10 listopada. Marisa wciąż obiecuje swoją nową płytę, z którą ma przyjechać do nas. Na razie nie mamy żadnych konkretnych wiadomości, ale cóż, pozostało jeszcze niemal pół roku. A tymczasem Marisa z innym z naszych jakże drogich siestowych przyjaciół.

Dwa ikoniczne siestowe głosy w jednym czułym splocie. Tito Parisz i Mariza. Mariza będzie z nami na 10 listopada w Gdyni. A parę dni wcześniej, by Państwo nie nabrali przekonania, że my wyłącznie wokół luzofońskiej muzyki błądzimy, parę dni wcześniej będzie po raz pierwszy z nami na siestowej scenie Anthony Strong. I kto wie, ten temat, z którym Anthony zmierza dziś do Państwa, być może coś niektórym siestowiczom przypomni.

Oczywiście, że tak. I my lubimy bardzo, kiedy artyści jazzowi sięgają po repertuar spoza tego tradycyjnego kręgu, nie wiem, klasyków jazzowych, Broadwayu, Hollywoodu. To oczywiście była piosenka Michaela Jacksona z płyty Off the Wall, rok 1979. Anthony Strong będzie z nami po koncercie Luisa i Oli w Teatrze Muzycznym w Gdyni 8 listopada, w niedzielę. Ale tak daleko teraz wybiegamy w przyszłość, a tymczasem już za chwilę na siestowej scenie Pat Metheny.

Tak zabrzmi Pat Metheny na zjazdowych koncertach ze swoją nową płytą Side Eye 3+. Będziemy we Wrocławiu 9, a potem kolejno w Toruniu, w Katowicach, w Warszawie i kończymy 14 w Gdańsku. Zanim rozstaniemy się na chwilę, to chciałbym, by tę pierwszą część naszego spotkania zakończył artysta, który ją również rozpoczął i który będzie powracał do nas, póki siesta trwać będzie. Sonny Rollins, nieodżałowany. Ponieważ za chwilę Dzień Dziecka, więc temat na tę okoliczność stosowny, ikoniczna, disneyowska piosenka. I tutaj Sonny z Herbie Hancockiem, nieomal dzieckiem wtedy, bo zaledwie 23-letnim bodaj. Początek roku 1964 i Sonny gra When You Wish Upon a Star, a proszę zostać z nami, bo siesta powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński zapraszam. Na początek Francja, niemal 800 osób aresztowanych po rozruchach, do których doszło po zwycięstwie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Budapeszcie francuski klub wygrał z Arsenalem Londyn. Na terenie Paryża i okolicy blisko 500 aresztowanych, wylicza minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez. W tych wydarzeniach rannych zostało 57 policjantów i żandarmów. W większości przypadków odnieśli oni lekkie obrażenia, choć nie wszyscy. Chcę jeszcze raz wyrazić wdzięczność siłom bezpieczeństwa, które wykazały się pełnym zaangażowaniem. Rok temu, gdy także w Lidze Mistrzów triumfowało PSG, też doszło do zamieszek, wtedy służby aresztowały blisko 500 osób. Burmistrz dzielnicy, na terenie której doszło teraz do rozruchów, zaapelowała o wydanie całkowitego zakazu zgromadzeń na polach elizejskich. Teraz doniesienia z Iranu. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Tak przewodniczący irańskiego parlamentu mówi o projekcie porozumienia kończącego wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Jak oświadczył Mohammad Bagher Ghalibaf, nie będzie podpisu pod porozumieniem, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Propozycja Stanów Zjednoczonych dotyczy odblokowania cieśniny Ormus i ograniczenia irańskiego programu jądrowego. Po raz 21 w historii piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. We własnej hali pokonali Orlen Wisłę Płock 36-27, a finałową rywalizację kielecka ekipa wygrała 2-0. Iga Świątek odpadła z turnieju French Open w 1/8 finału. Przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Polska zawodniczka tak mówiła w rozmowie z Eurosportem.
1: Wiadomo, że od kwietnia czułam, że robimy dobrą robotę, ale żeby wygrywać trzeba dobre rzeczy robić od naprawdę długiego czasu. To nie jest tak, że to przyjdzie z pstryknięciem palca albo że coś zrobię dobrze i po miesiącu, nie wiem, będzie lepiej. Zresztą no, prawda jest taka, że w mojej karierze akurat gdy mi coś nie wychodziło, to szybko przychodził później dobry rezultat, co w pewnym sensie trochę mi pomagało i resetowało, a teraz rzeczywistość jest trochę inna i myślę, że będzie wymagało ode mnie trochę więcej cierpliwości.
0: Przypomnę, że jutro Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał z francuską Diane Paris. To był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kiedyleński, a tę część pierwszą zakończył Sonny Rollins przy fortepianie Herbie Hancock. Panowie sięgnęli z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka po temat z disneyowskiego filmu Pinocchio, When You Wish Upon a Star. I chciałbym, byśmy tę część drugą otworzyli w podobnym nastroju. Proszę nie zapominać, że maj miesiącem Milesa. W maju Miles skończyłby lat 100, ale nie byłby jedynym stulatkiem z największych artystów jazzu. Wszak będziemy w tym roku, zresztą w towarzystwie Branforda Marsalisa i Diane Reeves w Nostrze 8 listopada świętować stulecie urodzin Johna Coltrane'a. A zatem chciałbym, by obaj panowie teraz sięgnęli po piosenkę z filmu Uninvited. Ten film przepadł gdzieś po drodze, ale towarzyszący mu utwór autorstwa Victora Younga, no to jest takie małe polonikum. Victor Young, jak Państwo być może pamiętają, urodził się w polsko-żydowskiej właściwie rodzinie w Chicago, ale kształcił się i swoje pierwsze lata spędził w Warszawie, w konserwatorium. I dopiero potem stał się, wróciwszy do Ameryki przed wybuchem II wojny, stał się tą ikoniczną dla muzyki amerykańskiej postacią. A zatem Miles i John Coltrane sięgną po jedną z najsłynniejszych piosenek Victora Younga, Stella by Starlight.

Miles. Dokładnie w dniu swoich 32 urodzin, 26 maja rok 1958. Miles, Coltrane, Bill Evans przy fortepianie i w sekcji Paul Chambers i Jimmy Cobb. Słowem, panowie, którzy chwilę później, wiosną kolejnego roku, nagrają być może najsłynniejszy jazzowy album wszystkich czasów, Kind of Blue. No ale tymczasem sięgnęli nam po piosenkę z 1944, wtedy zatem stosunkowo świeżą, Victor Yankee, Ned Washington, Stella by Starlight. I chciałbym przy tej muzyce jeszcze chwilę się zatrzymać, bo temat to wielkiej urody, ale poprosiłbym, by sięgnął teraz po niego jeden z moich ukochanych gitarzystów, bo jakoś do gitary mi dzisiaj ciężko. Ja błąkając się gdzieś po odległych rubieżach naszego kontynentu, nie miałem specjalnie okazji, by z gitarą się przyjaźnić i jestem tak bardzo za nią stęskniony. Wierzę zatem, że Państwo nie będą mieli mi za złe, jeśli po kilku zdolnych gitarzystów dzisiaj sięgnę. Niech zacznie George Benson.

George, oczywiście, że przypomniał nam Stellę niedościgle, jak to ma w zwyczaju, ten ostateczny wirtuoz jazzowej gitary, ale po prawdzie mam taki drobny żal do niego, że nam tej Stelli nie zaśpiewał, bo przecież nie zrobił tego Miles, nie zrobił Coltrane. Miałem nadzieję, że George nam słowa Neda Washingtona przypomni, bo w końcu wokalistą jest równie wielkim jak mistrzem gitary. Ale cóż, nie był w nastroju, musimy się z tym pogodzić, ale dało mi to do myślenia o tyle, że George Benson, jakkolwiek jeden z największych w dziejach, nie jest jedynym ze śpiewających wielkich gitarzystów. No podkreślmy, jest wielu śpiewających gitarzystów. No, wszyscy artyści country śpiewają i artystki, rzecz jasna, brząkając nieśmiało C-dury na wielkich Gibsonach SJ-200. Ale ja mówię tutaj o takich gitarzystach, którzy historię tego instrumentu swoim kunsztem zmieniają, a jednocześnie mają głos natychmiast rozpoznawalny. Może zatem tym postaciom poświęcimy nadchodzących minut, kilkadziesiąt może nawet. Zostało nam ich jeszcze sporo w tej odsłonie. A zatem zacznijmy z tej najwyższej półki, na której ustawiamy wyłącznie ikony.

Jamie w piosence Boba Dylana. Najwięksi śpiewający gitarzyści dzisiaj są z nami. Oczywiście możemy się kłócić, zwłaszcza w przypadku głosów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić ten wielki, ten jeszcze większy. Zgódźmy się, Jimmy nie miał głosu jak Pavarotti, ba, nie miał go jak George Benson, ale miał ten głos charyzmatyczny, natychmiast rozpoznawalny, a czyż nie o to chodzi tak naprawdę w muzyce i w każdej sztuce, by ten głos był własny, był natychmiast rozpoznawalny, żeby był takim stemplem mówiącym, tak brzmieć mogę tylko ja. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden wielki stylista gitary, który śpiewa zachwycająco. I zwłaszcza teraz przypominam sobie jeden z jego koncertów, to Festival Crossroads, rok 2019, kiedy John Mayer, bo o nim mowa, przypomniał jedną z, w moim pojęciu, najpiękniejszych swoich piosenek, wykonując taki głęboki ukłon w stronę Jimiego Hendrixa. Bo jakkolwiek John gra na gitarze jak nikt inny, co w tym jednym wypadku akompaniował sobie w stylu tak doskonale imitującym gitarową sztukę Jimiego, że trudno nie odnieść wrażenia, że zrobił to specjalnie w hołdzie dla wielkiego mistrza. Podoba mi się wizja, ten obraz, który do nas dociera, jak tylko odczytamy tytuł piosenki Slow Dancing in a Burning Room. To jest opowieść o miłości, rzecz jasna, jakże by inaczej, o takim momencie w związku, kiedy wiemy, że wszystko się wali, ale jeszcze próbujemy coś rozpaczliwie naprawiać, będąc tak blisko siebie, jak to tylko możliwe, kiedy świat cały wokół nam się na części rozpada i wiemy, że nie ma dla nas przyszłości. I to jest ten obraz, który tak znakomicie John podsumował kilkoma zaledwie słowami. Tańczymy przytuleni do siebie w płonącym pokoju. John, na żywo, rok 2019. Is that a silly little moment?

John Mayer na festiwalu Crossroads, rok 2019, i wówczas, co nie dziwi, bo festiwal Crossroads został wymyślony i do dzisiaj jest prowadzony przez wielkiego Erica Claptona, wówczas John i Eric grali razem, chyba Lyle nawet, nie pamiętam, ale postać Erica natychmiast spłynęła do nas z nieboskłonu, zwłaszcza, że mówimy o największych śpiewających gitarzystach, a zatem niech i Eric święci dziś w sieście swoje triumfy. I to też będzie nagranie koncertowe sprzed ćwierć wieku, dokładnie z Los Angeles. A ten temat, jak mniemam, Państwo rozpoznają od pierwszych taktów. Kilka akordów zaledwie. Jakież to proste i jak jednocześnie głęboko przejmująco piękne muzyka.

gronie moich ulubionych, ale zarazem zgódźmy się, największych śpiewających gitarzystów dzisiaj także Eric Clapton. A mówiliśmy o tym, że w muzyce country, no siłą rzeczy, każdy wokalista czy wokalistka brząka nieuchronnie na jakimś instrumencie, ale są wśród tych artystów nieliczni, którzy jednocześnie zostają wielkimi stylistami gitary. I to jest moment, w którym nieuchronnie musi się pojawić jeden z naszych ulubionych zjazdowych artystów. Nie z tej ostatniej płyty, której się przysłuchiwaliśmy niedawno, a sprzed wielu lat, bo już wtedy był wielki Vince Gill.

Vince Gill. Gdyby Państwo mieli kiedyś wolną chwilę i zechcieli na YouTubie, bo gdzież indziej, przejrzeć kilka rozmów z Vince'em, osobliwie zaś nagranych w jego studio, gdzie Vince ma kolekcję swoich gitar. O, to zrobi na Was wrażenie. No po pierwsze tym, że Vince Gill jest jednym z najbardziej uroczych rozmówców i serdecznych ludzi, jakich możemy poznać w naszym życiu. No, ale dla nas, pasjonatów gitary, nie bez znaczenia jest fakt, że jego kolekcja instrumentów, z których każdy kosztuje mniej więcej tyle, co niewielka kawalerka, tych instrumentów on w swojej kolekcji ma, nie wiem, 500, 700, 900, nie mam pojęcia, a wciąż i tak najbardziej kocha swojego starego, białego Telecastera. Vince Gill nas w świat muzyki country zabrał i tam też zostańmy jeszcze na chwilę, choć w nieoczywisty sposób. Mark Knopfler. No, Mark jest Szkotem, ale do muzyki preriowej ma szczególną skłonność i bardzo często go w ten świat country zapraszamy tutaj w Sieście. Wszelako dzisiaj Mark dla Państwa ma nieco inną opowieść, nie z prerii Teksasu, a z Berlina. To jest ta historia o niefortunnym, odrobinę nieszczęsnym kolekcjonerze, a nie gitar, autografów, który po koncercie Marka w Berlinie wystaje gdzieś w lobby, nie przepuszcza go, rzecz jasna, ochrona do tego miejsca, gdzie są garderoby, więc on czeka taki zmarznięty, ciut zapłakany, zasmarkany. Jest postacią ze wszechmiar żałosną i to wzrusza, że Mark pisze o nim jedną ze swoich najpiękniejszych piosenek, dzisiaj w wersji live.

Mark Knopfler i unieśmiertelniony w piosence pan Rüdiger. Wśród największych gitarzystów niech pojawi się dzisiaj jeszcze jeden, bardzo mi drogi. Sporo go ostatnio słuchałem i oglądałem na DVD, na YouTubie. John Scofield. John, jeśli śpiewa, to chyba tylko pod prysznicem. Ale skoro umówiliśmy się, że tym gitarowym popisom dzisiaj będzie wokalistyka wysokiej próby towarzyszyć, to niech John pojawi się po pierwsze w towarzystwie Aarona Neville, a po drugie, a być może nawet jeszcze bardziej po pierwsze, niech to będzie hołd dla jednego z największych wokalistów wszystkich czasów. John Scofield i Aaron Neville kłaniają się legendzie Raya Charlesa.

John Scofield. John powróci za moment w nagraniu, które dla mnie jest jednym z najważniejszych, jest niejako założycielskie dla mojej fascynacji muzyką Milesa Davisa. Każdy ma ten moment w życiu, w którym słyszy Milesa po raz pierwszy i to go zmienia. Mówił o tym Pat Metheny, mówi o tym tak naprawdę każdy, kto z jazzową muzyką się przyjaźni. I dla wielu będzie to płyta Kind of Blue, czy wczesny akustyczny Miles. Dla mnie wszelako to było w roku 1984 spotkanie z jedną z najodważniejszych płyt Milesa w moim pojęciu, z albumem Decoy. Tam John Scofield i 23-letni w tym nagraniu Branford Marsalis towarzyszą Milesowi, który otworzył przede mną w kilka minut zaledwie kompletnie nowy świat. I choć ostatecznie w życiu skłaniałem się, skłaniam i skłaniać będę, jak mniemam, ku muzyce akustycznej, ku temu wczesnemu Milesowi, co ten album, osobliwie zaś ten tytułowy utwór, ma dla mnie wciąż wielkie znaczenie. Z Milesem zatem, z Johnem, z Branfordem i z Mino Sinelu, naszym przyjacielem na trójkącie, zostawiam Państwa, zapraszając na spotkanie za tydzień, tymczasem.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która przeszła przez Balcerzowice w województwie opolskim. Uszkodzone zostały domy, zerwane dachy i połamane drzewa. W akcję zaangażowane są Straż Pożarna, Policja, Nadzór Budowlany i lokalne służby kryzysowe. Strażacy podkreślają, że najważniejsze jest to, że mimo ogromnych zniszczeń nikt nie został ranny.
1: Dzisiaj w działania zaangażowanych jest 7 zastępów w sile 35 ratowników. Działania, na które się dzisiaj koncentrujemy, to usuwanie zwisających jeszcze niebezpiecznych elementów, czy to z drzew, czy to z płaci dachowych. Działania te przynoszą już skutek i za chwilę będziemy pewnie w ciągu najbliższych godzin kończyć te działania, dlatego że wszystkie te obiekty, które mogliśmy zabezpieczyć, zostały już zabezpieczone. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że w całym tym zdarzeniu, pomimo jego ogromu i ogromnej siły, nikt nie został poszkodowany.
0: Mówił Paweł Paliwoda, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Służby zabezpieczają jeszcze budynki przed prognozowanymi opadami deszczu i usuwają niebezpieczne elementy z terenu miejscowości. 2 budynki mieszkalne zostały wyłączone z użytkowania, a 3 inne zostały całkowicie zniszczone. Jest przełom w sprawie 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która od połowy kwietnia walczy o życie w szpitalu w Pekinie. W poniedziałek rano do Chin poleci specjalny samolot po Polkę. O tym poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pogładzie będzie wojskowy zespół medyczny, a wszystkie zgody na przelot zostały już zatwierdzone. Klaudia studiowała w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej m.in. ostre zapalenie otrzewne i zapalenie mózgu i perforację dwunastnicy. Rodzina od tygodni zabiegała o transport kobiety do Polski. Za pół godziny reprezentacja Polski zagra towarzysko z Ukrainą. Spotkanie odbywa się we Wrocławiu i jest elementem przygotowań obu drużyn do kolejnej edycji Ligi Narodów. Ani Polacy, ani Ukraińcy nie wywalczyli awansu na tegoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Obie reprezentacje odpadły w barażach po porażkach ze Szwecją. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że w meczu ma zagrać Robert Lewandowski, choć nie wiadomo jeszcze, czy od pierwszej minuty.
2: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł. Chcemy sprawdzić zarówno Żukowskiego, jak i Czubaka. A i tak jest Robert, Robert chce grać zawsze i nie ma dla niego problemu.
0: Biało-czerwoni ostatni raz mierzyli się z Ukrainą 2 lata temu. Wtedy na PGE Narodowym wygrali 3-1. Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o 17:30. A od dziś w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Między 22 a 6 rano trunków nie kupimy już w sklepach, kioskach ani na stacjach benzynowych. Miasto tłumaczy, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć nocne zakłócenia. Według danych z pilotażu w Śródmieściu i na Pradze Północ liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o ponad 15%, a wykroczeń związanych z alkoholem o ponad 30%. Bez zmian natomiast działają restauracje, bary i kluby. Tam alkohol nadal będzie można kupić przez całą noc. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry, miło mi powitać Państwa w ostatnim programie Dalej niż północ. Ostatnim w maju oczywiście, proszę się nie obawiać, a po takim iście hitchcockowskim wstępie mogę zapewnić już teraz, że będzie się działo tylko więcej. Jan Janczy, zapraszam na najbliższą godzinę.

Jak widać, będzie się działo muzycznie, dużo i ciekawie, ale ta audycja, jeśli są tutaj Państwo regularnie w niedzielę po godzinie 17, to oczywiście nie tylko muzyka, choć to taka zgrabna i mamy nadzieję wdzięczna ilustracja tego, o czym tutaj rozmawiamy, będzie się działo przede wszystkim w tych kwestiach związanych z miejscem, które będziemy odwiedzać. Miejscem albo miejscami, bo to się jeszcze okaże. Ja, prawdę mówiąc, sam nawet nie mam jeszcze takiej pewności, więc chyba będę musiał zasięgnąć rady kogoś, kto wie o tym więcej i dużo lepiej. A tym kimś jest oczywiście nasza stała korespondentka, która nie spoczywa na laurach, podróżuje po całym świecie i co tydzień przesyła nam najróżniejszego rodzaju korespondencje z całego szerokiego świata. O jakim miejscu będzie dzisiaj mowa? Miejscu, regionie, mieście, państwie? No, tego dowiemy się za parę minut. Proszę jedynie przyszykować adresy mailowe dalej niż północmałpanowyświat.online. Pod tym adresem czekam na Państwa sugestie, skojarzenia, może to, co przychodzi Państwu do głowy po wysłuchaniu tej krótkiej korespondencji.

0: Godzina na zegarze po 17. Stoję w niewielkim porcie. Zaskakuje mnie stosunkowo wysoka temperatura. Zapomniałam, że ten region notuje jedne z najwyższych temperatur w całym kraju, zwłaszcza latem. Niebo jest dosyć pochmurne, niemniej idę przed siebie, bo miasteczko, które mam przed sobą, wygląda jakoś baśniowo. Latem robi się tutaj naprawdę tłoczno. Zjeżdżają się zarówno mieszkańcy pozostałych części kraju, jak i turyści z innych państw. O tej porze roku dopiero zaczyna przybywać wakacjuszy, a sezonowe lokale powoli otwierają swoje drzwi. Idę teraz ulicami miasteczka. Na początku myślałam, że muszę coś mylić, ale zdążyłam już potwierdzić moją teorię. Otóż całe centrum miasta zostało zaprojektowane jako regularna siatka ulic, czyli cały czas chodzę po szachownicy. Zachwyca mnie też tutejsza spójność krajobrazowa. Niemal wszystkie domy pomalowane są na biało. Okazuje się, że dawniej biały kolor był oznaką zamożności, bo biała farba zawierała drogi wtedy cynk. Za ostatnim z białych domów wyszłam na piękną, piaszczystą plażę. Zaraz obok jest pomost, z którego odpływają promy łączące wiele mniejszych pobliskich wysp. Promy są zarówno tutejszym transportem publicznym, jak i atrakcją turystyczną. Co ciekawe, na niektórych z tych małych wysp ruch samochodowy jest mocno ograniczony lub w ogóle nie istnieje. Idę wzdłuż plaży w kierunku jednej z najstarszych w kraju działających latarni morskich. Stanowi ona historyczny punkt orientacyjny i popularną atrakcję turystyczną. Minęło mnie również kilkoro surferów, którym ewidentnie niska temperatura wody nie przeszkadza. Widać stąd też miejsce, do którego wybiorę się wieczorem. To centrum badań morskich, ale i podwodna restauracja.
1: I teraz ja już mogę powiedzieć, że wiem, a raczej mam prawie pełną pewność co do tego, o jakim to miejscu mowa, o czym dziś będziemy rozmawiać, gdzie będziemy się przenosić, ale powiedzmy, że potrzebuję jeszcze takiego małego państwa potwierdzenia. Dalej niż północmałpanowyświat.online, jeśli mają państwo jakieś skojarzenia, myśli, podejrzenia, co to może być za miejsce, proszę jak najbardziej tymi spostrzeżeniami się dzielić. Dajmy sobie jeszcze parę minut, a ja za te parę minut opowiem państwu więcej, dokąd to dziś palcem po mapie będziemy podróżować i mogę państwa zapewnić, będzie to i miejsce, i rozmowa naprawdę bardzo ciekawa.

0: Trudno mi tu oczywiście powiedzieć i wyrokować, czy było prosto, czy nie było prosto, bo o to, prawdę mówiąc, państwa zapomniałem zapytać. No ale sądząc po państwa głosach, wiadomościach przesyłanych mailowo, udało się tę zagadkę rozwiązać, no i jednocześnie rozwiązać także nasz duży problem, ten problem niepewności. Przede wszystkim związanej z tym, że trochę nie wiedzieliśmy jeszcze paręnaście minut, gdzie to będziemy. Ale odkładając już żarty na bok, Norwegia, tak jest, i to będzie podróż do Norwegii, ale tej Norwegii bliskiej, południowej. Kristiansand, tam w szczególności będziemy się obracać. Jeśli popatrzą państwo na mapę tego nordyckiego państwa, to jest to rzeczywiście samo południe. Z kim będziemy rozmawiać, o czym będziemy rozmawiać, to za moment, a na razie zobaczmy i przekonajmy się, czy my coś w ogóle o tej Norwegii Południowej, a może nawet Norwegii, wiemy.
1: Ja nic nie wiem, bo nie byłam jeszcze.
2: A czy południowa Norwegia różni się czymś od północnej Norwegii? Tam są fiordy, może trolle, zimno wieje, drogo, ale pięknie.
3: Na pewno jest morze. To nie wiem, no pewnie mi się z rybami może kojarzyć. No i mówią po norwesku pewnie, albo w jakimś innym dialekcie.
4: Kojarzy mi się z zielenią, z naturą, ze skandynawskim klimatem, z morską bryzą, z fiordami.
5: W czasie pandemii największą moją pasją wtedy było jeżdżenie na symulatorze ciężarówek. Bardzo często tam właśnie rozpoczynałem i kończyłem swoje podróże, bo tam sobie robiłem taką bazę w Kristiansand.
0: A co więcej, może można o Norwegii i o południu tego kraju w szczególności powiedzieć. Mówię o południu, bo tak się składa, że Ola Kosałka, z którą za paręnaście minut porozmawiamy właśnie z tym południem, jest obecnie związana. Jest dziennikarką prasową, w Norwegii mieszka już od dłuższego czasu i mogę państwu powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa historia. Historia o tym, jak to się przyjeżdża z Polski do Norwegii, dekonstruuje swoje wyobrażenia na temat tego państwa, a potem dostaje pracę w mediach. I to, myślę, będzie spotkanie bardzo ciekawe, które też wiele nam o tej Norwegii współczesnej powie, no i nie mniej o wyobrażeniach na temat tego państwa. Nasze spotkanie z Olą za paranaście minut, a żeby się do niego dobrze przygotować i nastroić, rzecz jasna, muzyka, no i również rzecz jasna, muzyka norweska. A to jest skarbnica naprawdę przepastna i o tym państwu też, myślę, parę słów opowiem.

Jeśli mają Państwo ochotę na więcej takiej muzyki, to zapraszam do Klimatów Północy, czyli podcastu Ekstra, dostępnego dla wszystkich osób, które są patronami, patronkami naszego radia. Tam muzyka nie tylko Norwegii, ale także Szwecji, Islandii, Finlandii, Danii. Chyba nawet zdarzyło nam się Wyspy Owcze odwiedzić. No ale dziś więcej o Norwegii, o południu, o mieście Kristiansand. No i jak być może sugeruje to nazwa, miasto założone przez Chrystiana. Chrystian IV był założycielem dokładnie tego miasta, król Danii i Norwegii także, bo to były czasy, kiedy Dania i Norwegia były ze sobą w Unii. Król, którego można było podejrzewać o takie zainteresowanie zakładaniem nowego miasta, bo był bardzo żywo zainteresowany architekturą, ufundował wiele ważnych budynków, chociażby ten budynek giełdy w Kopenhadze, który nie tak dawno temu uległ zniszczeniu w pożarze, to też jego zasługa, właściwie jego finansowania. I żeby podać jakąś skalę, to w 20 parę lat, to był przełom XVI i XVII wieku, na najróżniejsze budowle w obu tych krajach król wydał 660 tysięcy talarów, a w owym czasie to była kwota naprawdę przyprawiająca o zawrót głowy. My o takich odległych czasach nie będziemy rozmawiać z Olą Kosałką, to bardziej o współczesności, o tym, co może nas w Norwegii dziwić, o tym, jakie było to pierwsze spotkanie z Norwegią, jaki był proces, może bolesny, dekonstruowania swoich różnych opinii zastanych na temat tego państwa, no i oczywiście o mediach, o tym, jaka jest droga z Polski do norweskich mediów. Zapraszamy i ja, i Ola Państwa na tę rozmowę już za parę minut, a tymczasem jeszcze jedna taka mała rzecz z kraju nad Sundem.

0: I nie będę już trzymał Państwa dłużej w niepewności. Zapowiadałem, Ola Kosałka jest z nami, czyli łączymy się z Norwegią. Dzień dobry, Olu, cześć.
1: Cześć.
0: To będzie trochę rozmowa o Norwegii, trochę o Kristiansand, a trochę o tym, co robisz, bo to są rzeczy bardzo ciekawe. Jak mówiłem parę minut temu, zajmujesz się dziennikarstwem obecnie prasowym. Kto wie, być może będzie tego więcej w przyszłości, ale zanim o tym porozmawiamy, tej ważnej i ciekawej części twojego życia, to w ogóle zacznijmy od początku, to znaczy, ile ty już mieszkasz w Norwegii i jaka to była historia, która ciebie tam za Bałtyk zaprowadziła?
1: Teraz mija mi, to będzie już 7 rok. Przeprowadziłam się w sumie niedługo przed pandemią do Kristiansand na południu Norwegii, żeby zrobić tutaj studia magisterskie z norweskiego, właściwie nordyckiego języka i literatury. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegię, to ta fascynacja się gdzieś zaczęła już w latach nastoletnich. W sumie przez skoki narciarskie, które wiem, że dla wielu osób są takim wstępem do Skandynawii czy krajów nordyckich. I gdzieś przez skoki narciarskie i przez skoczków norweskich, którym kibicowałam, zaczęła się fascynacja językiem, później kulturą, historią. Gdzieś tam to było coraz większe i tak naprawdę wiedziałam dosyć wcześnie, że na pewno będę chciała studiować norweski i z tym krajem i z tym językiem związać swoją przyszłość. No ale nie sądziłam, że się skończy w mediach na przykład.
0: Że aż tak, prawda? No tak, tak się mówi, że Norwegowie rodzą się z nartami przy nogach, chociaż to chyba bardziej biegówek dotyczy, no ale to powiedzmy szczegół. A powiedz, kiedy już trafiłaś do tej Norwegii, tak powiedzmy na stałe, na poważnie, oczywiście miałaś już jakieś wyobrażenia, bo interesowałaś się tym od lat wtedy, tak jak powiedziałaś. Natomiast ciekawi mnie, jak wyglądało to zderzenie, to znaczy weryfikacja rzeczywistości, bo często jest tak, że my coś sobie wyobrażamy, a w rzeczywistości to wygląda nieco inaczej. Ten obraz Norwegii, który ty wtedy, te parę lat temu, już prawie dekadę zostałaś, on był bardzo różny od twoich wyobrażeń wtedy, ówczesnych?
1: Chyba i tak, i nie. Na pewno myśląc o Skandynawii, myślimy o, czy o Norwegii, mam jakieś wyobrażenia, że to jest miejsce bardzo nowoczesne, bardzo liberalne, tolerancyjne i że właśnie ci ludzie są, oni naprawdę są urodzeni z nartami na nogach i to mogę 100% tak potwierdzić, że nauczyłam się jeździć na tych biegówkach, bo nie ma co zimą robić i faktycznie trzeba na tych biegówkach biegać, ale na pewno to, co zweryfikowało się dla mnie, to ten obraz Norwegii takiej bardzo nowoczesnej i tolerancyjnej i takiej liberalnej, bo mieszkam w takiej części kraju, która jest konserwatywna i to dla mnie było zupełnie niespodziewane i tutejsza religijność i przywiązanie do tradycyjnych wartości i takie trochę zamknięcie. Mówi się, że Norwegowie są zamknięci i nie lubią nowości i to myślę, że do pewnego stopnia się jak najbardziej zgadza, a już na pewno się zgadza właśnie na południu kraju. To jest tak zwany Bibelbelte, czyli taki pas biblijny. Mamy pas biblijny w Stanach i mamy pas biblijny w Norwegii od zachodu, południowego zachodu przez południe Norwegii. Faktycznie tutaj to społeczeństwo wygląda ciut inaczej niż może to, co widzimy, nie wiem, jadąc do Oslo albo oglądając norweskie filmy czy kryminały. Także to na pewno się zweryfikowało. Natomiast dużo się też sprawdziło, czy ta norweska miłość do natury, to, że oni dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, że faktycznie zbierają się, może czego u nas brakuje. W Polsce często zbieramy się wokół jakiejś konkretnej sprawy, wtedy jest takie narodowe wielkie ruszenie. Tutaj często małe społeczeństwa po prostu się wspierają, zbierają się wokół jakichś mniejszych spraw, ale to też się zmienia, bo norweskie społeczeństwo się indywidualizuje, w sumie tak jak reszta świata, także no, to jest dynamiczne społeczeństwo i będzie coraz bardziej odbiegać od tych naszych wyobrażeń.
0: A jak się odnalazłaś no właśnie w takiej rzeczywistości w sumie nowej dla ciebie wtedy, prawda? Bo to wymagało przestawienia paru rzeczy w głowie na pewno.
1: Oto tak, to zdecydowanie. Myślę, że nie miałam się chyba za bardzo czasu nad tym zastanawiać, bo ja się rzuciłam po prostu w wir pracy i studiów i ten czas był wypełniony w 100%. Ja sobie narzuciłam, że postaram się jak najszybciej przestawić się totalnie na norweski, mówić po norwesku, jak najmniej używać angielskiego i znaleźć sobie, nie tylko, że nie mogę mieć znajomych na przykład z innych krajów, bo to nie o to chodziło, ale poznać jak najwięcej ludzi, nawiązać jakieś relacje z, nazwijmy to, tubylcami, żeby po prostu zobaczyć tą Norwegię ich oczami i gdzieś tam moje oczekiwania czy wyobrażenia w stosunku do Norwegii bardzo szybko zweryfikować. I ta weryfikacja gdzieś tam następowała po prostu jako proces obserwowania i przebywania z Norwegami i życia tutaj w społeczeństwie.
0: I też pewnie to było takie wdzięczne, bo tak sobie myślę, że pewne rzeczy się zmieniają i człowiek nawet się o tym nie orientuje, prawda?
1: O tak. No, masz rację.
0: To powiedz w takim razie, może tak powoli będziemy przechodzić do tego wątku zawodowego. Studiowałaś, ale praca w mediach nie pojawiła się od razu, jak zakładam.
1: Nie, bo moim planem nie było zostać w Norwegii na stałe. Moim planem było ukończyć tutaj studia magisterskie i wrócić do Polski. I tak naprawdę myślałam, że będę szła w kierunku tłumaczeń literackich i będę pracować z językiem i kulturą norweską, ale w Polsce. Natomiast kończąc studia, otrzymałam wiadomość od koleżanki, która pracuje w Schibsted. To jest norweski koncern medialny. Dom medialny, który ma back office w Polsce i ona dała mi znać, że szukają, że Schibsted do swoich gazet szuka taki internship, taki staż roczny kandydatów, którzy chcą pracować jako dziennikarze, są tym zainteresowani, niekoniecznie mają odpowiednie wykształcenie, ale mają pochodzenie właśnie jakieś mniejszościowe z innego kraju, żeby budować różnorodność w redakcjach i tak dalej. I ja złożyłam na to papiery. Na ten staż roczny się nie dostałam do tej gazety, do której złożyłam papiery, ale redaktor, który prowadził tam rekrutację, zapytał, czy chciałabym wypróbować swoich sił jako dziennikarka przez wakacje, bo norweskie redakcje w Norwegii generalnie wakacje są bardzo ważne i każdy może iść na 3-4 tygodnie wakacji, niezależnie w zasadzie w jakiej firmie się pracuje naraz. I wtedy do takiej firmy, której połowa pracowników idzie sobie na urlop, ściąga się takich zastępców, oni to nazywają wikarów. Więc u nas na przykład w gazecie, w której ja pracuję, teraz też przyjdzie 7 czy 8 osób, które będą tutaj pracować tylko na okres wakacji. I ja tak poszłam pracować do gazety regionalnej w Stavanger na zachodzie Norwegii. No i tak to się w sumie zaczęło.
0: Zaczęło i trwa dalej. To tutaj w takim razie na moment poszeleścimy papierem i zamkniemy tę gazetę. Przypomnę tylko, że Ola Kosałka jest dziś z nami, a do tej rozmowy o Norwegii, Kristiansand i pracy także w Norwegii wrócimy już za parę minut.

0: Ola Kosałka dziś z nami się łączy prosto z Norwegii. Skończyliśmy na mediach, na twojej pracy, na gazecie. To był, tak jak to się ładnie nazywa, także i w Szwecji, ten wikariat, czyli czas letni, gdzie trzeba zastępować akurat osoby, które są na urlopie parę tygodni albo i dłużej. Jak ta historia dalej się potoczyła?
1: Ja nie miałam generalnie pojęcia tak naprawdę nie miałam warsztatu dziennikarskiego. Jedyne, co miałam ze sobą, to wiedzę, którą miałam jako czytelnik. Ale to musiało być wystarczające w jakimś tam stopniu, bo kończąc ten wikariat, zostałam gdzieś tam zabrana na bok przez jednego z redaktorów, który powiedział, że no mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko, ale daliśmy to znać do gazety w Kristiansand, gdzie mieszkasz, jakby, bo jak pojechałam, przeprowadziłam się do innego miasta na ten okres wakacyjny. Daliśmy im znać, że jest taka dziewczyna, która oryginalnie mieszka w Kristiansand, właśnie kończy tutaj wikariat i gdzieś tam, no myślę, że dużo w życiu jest o tym, żeby być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. I tak,
0: tak
1: to się złożyło, bo w tej gazecie tutaj wtedy otworzyło się stanowisko, najpierw na rok. Ja złożyłam papiery, na pewno to polecenie innej redakcji bardzo pomogło. I tutaj miałam rok takiej próbnego występu i po tym roku już dostałam pracę na stałe, także od 4 lat już tutaj pracuję na stałe w Teatrze Landsven w Kristiansand.
0: Jak czułaś się z tym, że trafiłaś do obcego kraju, nowego, na wielu poziomach, bo także mówiliśmy o tym, że tutaj parę rzeczy wymagało weryfikacji i zmiany sposobu myślenia i że zostałaś przyjęta właściwie w taki sposób bardzo otwarty. Ramię w ramię stoisz, czy siedzisz właściwie obok redaktorów urodzonych w tym kraju i piszesz artykuły razem z nimi.
1: Ja byłam pewna na początku, jak zaczynałam tę swoją przygodę w Stavanger, na tym wikariacie, że ja zadzwonię nagle do jakiegoś biura prasowego albo do jakiegoś rzecznika prasowego gdzieś, albo zupełnie do kogoś, z kim chciałam przeprowadzić wywiad czy o coś zapytać i ktoś mi powie, no ale przecież ty, no ja nie wierzę w to, że ty pracujesz w Stavanger w tym lat, bo ja mówię z akcentem, na tym poziomie wtedy jeszcze ten język był dużo bardziej pełen błędów niż jest teraz. Bardzo było widocznie słychać, że ja nie mieszkam długo w Norwegii i że ten język jest dla mnie językiem obcym. I ja czekałam, aż ktoś mi po prostu nie da wiary albo skomentuje to, co się nigdy nie stało. Myślę, że zostałam obdarzona przez tą redakcję, w której pracowałam, ogromnym zaufaniem i później tej, która mnie zatrudniła już na dłuższy okres, to ja w ogóle myślę, że trzeba mieć duże jaja, żeby coś takiego zrobić, bo naprawdę mój norweski nie był wtedy na jakimś świetnym poziomie, porównany na przykład do teraz, ale dostałam ten czas i jakby tą przestrzeń, żeby się rozwijać, żeby polepszać swój język, dostałam super wsparcie i no, pracowała ze mną moja szefowa, poprawiałyśmy ten warsztat cały czas, warsztat językowy, warsztat dziennikarski, także czuję, że gdzieś tam zainwestowano we mnie, ale myślę, że to miało duży związek z tym, że mam to pochodzenie, które mam i że ja też myślałam w tych wywiadach, w rozmowach, które miałam, żeby się przyjąć do pracy, że nas w Norwegii jest bardzo dużo, ale nie ma nas w przestrzeni medialnej i że to jest taka możliwość, żeby takiego przedstawiciela mieć.
0: Prawda, bo Polacy są przecież jedną z największych mniejszości w Norwegii. To też ważne, żeby mieli kogoś swojego na miejscu, który albo mówi ich głosem, albo po prostu może do nich w jakiś sposób docierać też.
1: Dokładnie tak i myślę, że skądkolwiek się nie pochodzi poza Norwegią, to przynosi się też takie inne spojrzenie na świat i na właśnie na Norwegię, na społeczeństwo, na te utarte schematy, którym oni żyją, które oni zawsze tak mieli, a tutaj z boku patrzy się na to zupełnie inaczej i myślę, że udawało mi się i staram się cały czas, jak tylko mam możliwość, w rozmowach redakcyjnych czy w spotkaniach podnosić, że no okej, wy patrzycie na to tak, ale z mojej perspektywy, z moim backgroundem to wygląda zupełnie inaczej, jakby troszkę challenge'ować ten ich utarty sposób myślenia i światopogląd.
0: A w jaki sposób to się spotyka, z jakim przyjęciem na takich kolegiach na przykład? To znaczy raczej z takim otwarciem w rodzaju, okej, pomyślmy o tym rzeczywiście,

0: Być może my mamy jakiś utarty sposób myślenia o tym, czy raczej niechętnie w mediach, czy norweskie media przedstawiają takie, no właśnie, perspektywy trochę z boku, powiedzmy.
1: W moim przypadku, tutaj jeżeli chodzi o kolegia u mnie, to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem i miałam możliwość pisania też publicystyki, komentarzy, gdzie no właśnie tym swoim spojrzeniem komentowałam jakieś wydarzenia tutaj w społeczeństwie albo jakieś trendy w społeczeństwie, które dla mnie były w ogóle wow, a dla Norwegów to jest być może chleb powszedni. Zazwyczaj dostaję faktycznie pozytywny feedback na to, że dobrze, że takie inne głosy się pojawiają. Szczególnie, że raczej u nas w Polsce jesteśmy nastawieni, żeby się pokazać, żeby się wyróżniać. Tutaj jest bardziej kultura taka, że żeby się nie wyróżniać. I tak jest faktycznie, że jest na to patrzone tak, że jeżeli ktoś zabiera głos, to jest taki, no wyróżnia się. Że to nie jest taka codzienność i że taka osoba jest w jakiś sposób odważna, ale można też przegiąć, bo można też bardzo szybko być patrzonym na to, że może jest się przemądrzałym i tak dalej, więc jest to gdzieś balans. Także w moim przypadku bardzo pozytywny odbiór.
0: To na sam koniec powiedz proszę jeszcze, co daje ci ta praca, to znaczy właśnie możliwość zabrania głosu, czy pokazania jakiejś strony sytuacji, bo i ty, i ja pracujemy w mediach i wiemy, że one mają swoją specyfikę, dają duże możliwości, ale dają też, no w pewnych warunkach mogą dawać jakieś obciążenie.
1: To, co mi na pewno daje praca w mediach, to jest poczucie, że robię coś, co ma znaczenie, bo pracując w gazecie, szczególnie takiej regionalnej, wiadomo, niektóre artykuły pisze się o zupełnie trywialnych rzeczach, które dzieją się w mieście, ale ma się też okazję i możliwość spojrzenia, pogrzebania trochę w rzeczach, które w społeczeństwie może nie do końca są w porządku. I tutaj media norweskie naprawdę funkcjonują i tą rolę swoją spełniają jako taka czwarta władza i patrzą władzy na ręce. I to jest, daje dużą satysfakcję, możliwość właśnie robienia jakiejś różnicy. To mi sprawia dużą przyjemność i myślę, że jeżeli chodzi o takie dziennikarstwo śledcze i takie sprawdzanie, to jest coś, w czym bym się chciała rozwijać, ale też media jako budowanie społeczności, to, że wysyła się dziennikarza na festiwal, właśnie takie, można powiedzieć, trywialne rzeczy, reportaże z jakichś eventów i tak dalej, to wszystko sprawia, że buduje się społeczność, że ludzie wiedzą, co się dzieje. To jest naprawdę takie dające satysfakcję. No i jest też ta strona, że jest to obciążająca praca, szczególnie jeżeli się dużo pracuje z ciężkimi tematami. Czasem trzeba się po prostu odciąć i myślę, że trzeba mieć taki gdzieś tam alarm w sobie, że okej, teraz usłyszałam bardzo dużo ciężkich historii, zagrzebałam się w temacie, przeczytałam dużo aktów oskarżenia, w których jest dużo okrutnych szczegółów. Trzeba po prostu raz na jakiś czas dać sobie przerwę i starać się ten balans utrzymać, po prostu pilnować samego siebie, żeby się to troszkę no, nie zgubić w tym wszystkim.
0: I to jest też bardzo ważna umiejętność. Olu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ola Kosałka była dziś z nami, przypomnę. Bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za to, o czym mówiłaś przed momentem, to znaczy rozwojem w tej branży, bo ta historia jest zupełnie niezwykła moim zdaniem i bardzo fajnie, że udało nam się spotkać tutaj w Polsce, choć to takie połączenie z Norwegią.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam z wyjątkowego, słonecznego dziś Kristiansand.

0: dalej niż północ.
1: Tak po drodze przyszło mi do głowy, że właściwie jeśli chodzi o tę dekonstrukcję różnych mitów na temat Norwegii, czy w ogóle szerzej patrząc regionu nordyckiego, to proszę wybaczyć, ale to będzie takie imaginarium. Chyba trolle też do tego grona należą, bo czasami wydaje nam się może, że troll to taka miła postać, niewielka, przyjemna, w zasadzie niegroźna, ale to trochę zależy, gdzie spojrzymy, bo owszem, są takie regiony, gdzie trolle rzeczywiście są sympatyczne, ale są też takie, gdzie no, tej sympatii nieco im brakuje, tak delikatnie mówiąc. Są to stworzenia dość pokaźnych rozmiarów, ale na szczęście często, znów przepraszam, ale tak mówi się wprost, dosyć głupi, więc może jest duży, ale za to niekoniecznie groźny. Choć wiadomo, warto dbać o odpowiednie zabezpieczenia i raczej ich nie irytować, jeśli takiego trolla zdarzy nam się na przykład w lesie spotkać. No ciekaw jestem, czy Państwu się kiedyś zdarzyło. Ja nie miałem takiej wątpliwej przyjemności i prawdę mówiąc, chyba aż tak bardzo mi na takim spotkaniu nie zależy.

O trolach przed momentem to tak dowcipnie było, ale teraz pora już spoważnieć. To wszystko, co dla Państwa na dziś przygotowaliśmy. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za ten wspólny niedzielny czas. I do usłyszenia już niebawem w kolejną niedzielę z kolejną porcją podróży po całym, szerokim, pięknym, no i często też zaskakującym świecie. Dobrej niedzieli Państwu życzymy i do usłyszenia niebawem.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów może zostać wydalony z zawodu. Okręgowa Rada Adwokacka zapowiada wniosek o zawieszenie go w czynnościach zawodowych. 48-latek usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy podejrzewają, że podszywał się pod osoby publiczne i wysyłał fałszywe zawiadomienia, m.in. o planowanych zamachach na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukania mieszkania i samochodu policja znalazła broń, amunicję, pociski artyleryjskie, a także dokumenty należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Warszawa na kilka dni stanie się stolicą młodego europejskiego kina. W najbliższy piątek w kinie Wisła rozpocznie się 3-dniowy studencki festiwal filmów słowiańskich. Organizatorzy otrzymali niemal 600 zgłoszeń krótkometrażowych filmów. Do konkursu wybraliśmy te najlepsze, mówi Maciej Karczewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje ten festiwal.
1: Można zobaczyć 16 filmów z takich krajów jak Słowenia, Słowacja, Serbia, Czechy, Polska, Chorwacja, Bułgaria. Będzie to konkurs. Jury na sam koniec, po gali zakończeniowej, będzie przydzielać nagrody za najlepsze zdjęcia oraz za najlepszy film. A jeszcze ważna rzecz, po pokazach filmowych będzie oczywiście rozmowa z twórcami, którzy do nas przyjadą.
0: To zupełnie nowa impreza na filmowej mapie Polski. Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich w Warszawie potrwa od 5 do 7 czerwca, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był fatalny dzień dla Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Polka odpadła w czwartej rundzie turnieju po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Po meczu przyznała, że nie poradziła sobie z presją i stresem.
2: No myślę, że po prostu nie poradziłam sobie, nie wiem, z oczekiwaniami i wydaje mi się, że po prostu stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać po prostu swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało, więc no ciężko grać dla mnie w takich warunkach. Na pewno po prostu musimy wspólnie się zastanowić, co zrobić, żebym nie doprowadzała się w pewnym sensie do takiego stanu, ale na pewno jakoś ciężej jest mi tym zarządzić niż przez ostatnie nawet lata, więc jest to jakieś wyzwanie.
0: Kilka godzin później ukraińscy kibice mieli kolejne powody do radości. Do ćwierćfinału awansowała także Elina Świtolina, która pokonała Belindę Bencic 4-6, 6-4, 6-0. I to właśnie Świtolina będzie kolejną rywalką Marty Kostiuk w walce o półfinał paryskiego turnieju. A teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy Ukraina zatriumfuje również na boisku piłkarskim. We Wrocławiu trwa pierwsza połowa towarzyskiego meczu Polska-Ukraina. Na razie utrzymuje się bezbramkowy remis. Jak podkreślał wcześniej selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, to spotkanie ma być przede wszystkim okazją do sprawdzenia nowych zawodników i szerszej kadry przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Ostateczny wynik spotkania poznamy już wkrótce. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Nie tylko hip-hop.
1: Jesteśmy. Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Ratasiewicz. Kłaniamy się bardzo nisko. I Sebastian dzisiaj otworzy nasze spotkanie. Przygotowując kalendarium do sobotniego Brzasku, wpadła mi jego debiutancka płyta Total, o której mówiłem, której wczoraj to stuknęło 15 lat. No i tak się fenomenalnie złożyło, że utwór Embody swego czasu zremiksowany został przez DJ-a Premiera, więc dzisiaj zaczynamy od rzeczy na styku hip-hopu i elektroniki.

0: Zajrzymy dzisiaj na polską scenę i zdradzę, że to będzie teraz pierwszy, ale nie ostatni raz dzisiaj w audycji, kiedy to robimy. Wyszedł nowy numer Huberta, zatytułowany Wszystko na bursztynowo, do którego chwilę musiałem się poprzekonywać, ale ostatecznie, proszę wybaczyć kolokwialne stwierdzenie, siadł mi nawet bardzo. Kawałek to jest w bardzo hubertowym stylu, trochę luzu, trochę melancholii, trochę lifestyle'owego nawijania. No, klimat tego numeru jest wybitny, proszę posłuchać.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był kurwa jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dancer.

porobiło. Jak Państwo dobrze poszukają w podcastach na stronie Radio Nowy Świat albo w aplikacji, to można tam znaleźć rozmowę z Hubertem w audycji Nie Tylko Hip-Hop, rzecz jasna, przy okazji premiery Kolorowych Domów. Ale to, czego słuchaliśmy teraz, to już kolejny etap. Są takie utwory, w których gościnne występy wybijają się na pierwszy plan i to dla gościnek do nich wracamy. I wydaje mi się, że do tej kategorii wpada Like Heaven, a więc nowy numer muzyka o pseudonimie More More, które wpadły na pomysł, by dopełnić całości dzieła, zapraszając do udziału brytyjską soulową wokalistkę Celeste.

kilku tygodni męczyłem Państwa przypomnieniami o koncercie Blood Orange, którego w końcu doczekaliśmy wczoraj, doczekaliśmy się na Orange Warsaw. Przepiękna, czarująca godzina wypełniona właściwie wyłącznie muzyką, bo interakcja z publicznością była minimalna i świetnie, bo można było trwać w tym nostalgicznym transie. Jeżeli w wydaniu studyjnym, płytowym muzyka Devonta Hynesa potrafi być wzruszająca, to na żywo, proszę mi uwierzyć, jeżeli ktoś nie był, jest wzruszająca do kwadratu, bez fajerwerków, bez jakoś spektakularnie rozbudowanej scenografii, szczególnie w porównaniu do, nie wiem, innych koncertów jak FKA Twigs czy Olivia Dean. Ten minimalizm na wielu płaszczyznach jeszcze bardziej podkreślał to, jak bardzo ta muzyka jest żywa, filmowa. Sporo łez popłynęło wśród publiczności. Jeżeli ktoś będzie miał jeszcze okazję, żeby wybrać się na koncert Blood Orange, nawet jeżeli tej muzyki jakoś bardzo, bardzo nie zna, to śmiało można iść w ciemno, na pewno warto. Szczególnie płyta Essex Honey o bardzo kinematograficznych właściwościach na żywo brzmiała cudownie i dzisiaj do niej jeszcze wrócimy.

Dla kontekstu wspomnę, że płyta Essex Honey, a właściwie kulisy jej powstawania wiązały się z powrotem do rodzinnego Essex. Akurat w tamtym okresie Devonta Hines mierzył się z żałobą po stracie mamy. Był też w takim momencie przekraczania 40 roku życia, więc dużo jakichś takich życiowych przemyśleń, dużo właśnie jakiejś takiej wielowymiarowej żałoby i przemijania. Na tym albumie się pojawia bardzo duża wartość sentymentalna zawarta jest na tej płycie, której nie udało mi się jeszcze zdobyć na winylu. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się złapać gdzieś do kolekcji. No i dobra wiadomość też dla Państwa, ponieważ koncert Blood Orange jest za nami, to w najbliższym czasie prawdopodobnie tam już Państwu odpocząć od muzyki tego gościa. W tym samym miejscu, w którym wczoraj grał Blood Orange, 2 lata temu wystąpił zespół Jungle i w tym roku też wracają do Polski z koncertem 10 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. No a wcześniej w sierpniu wychodzi ich nowa płyta zatytułowana Sunshine. Sporo groove'u, retro soul'u, Jungle w ukochanej przez słuchaczy formie. Tak zapowiadają swój najnowszy album.

No dobra, jeszcze Państwu jednak chwilę pogadam o Blood Orange, bo przyszła wiadomość od Michała, że dokładnie 10 lat temu byłem na koncercie Blood Orange w Coco w Camden Town. To był koncert jak ze snu, bajka, cudo, totalna magia. Tak, podzielam te odczucia co do koncertu Blood Orange. No i przepiękne miejsce Coco. Ja tam byłem na koncercie Alabastra de Plum, też bardzo urzekające i przepiękne, przepiękne miejsce. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Właśnie, gdyby ktoś jeszcze chciał, to polecam się mailowo mateusz.andruszkiewicz@nowyświatonline. Można się odzywać i w grupie patronów też z komentarzami. Zapraszam jak najbardziej. The Wave za nami, jak zwykle przy okazji nowych wydawnictw Jungle. Warto nie tylko ich posłuchać, ale też na nie popatrzeć, bo do numeru The Wave dołączony jest teledysk. Sprawdzona, wypracowana formuła, choreografia z udziałem m.in. Willa Westa, czyli tego tancerza, którego znają Państwo z poprzednich produkcji tego kolektywu. Całość nakręcona na stacji benzynowej, taniec w świetle reflektorów, powtarzając za Hubertem z tej godziny wszystko na bursztynowo. Proszę dać sobie tę przyjemność i popatrzeć na to, jak wizualnie prezentuje się nowe Jungle. A my zostajemy przy muzyce tanecznej jeszcze przez chwilę.

nowy Channel Dress. Przed nami teraz Eliza Rose, która jak zwykle się przedstawia, to się wspomina o singlu Baddest of Them All, to ten house'owy numer swego czasu, który swego czasu trafił na wiralową rotację, no a przy okazji też uczynił wspomnianą artystkę pierwszą DJ-ką, która trafiła na pierwsze miejsce na brytyjskiej listy w ostatnich 20 latach, więc spory wyczyn. A mówię o niej dlatego, że wydaje nowy single Eliza Rose, wspomniana, i moją uwagę przyciągnął UK garażowy kawałek z udziałem nieustająco enigmatycznego rapera Cass Is Dead.

I chyba zamykamy sekcję taneczną, jak tak patrzę na playlistę. Raczej, czy będzie spokojniej, niezupełnie, ale na pewno tak groovy rejonów chyba nie będziemy rejestrować dzisiaj. Patrząc na okładkę najnowszego albumu Blacka, chciałoby się zapowiedzieć, że przed nami teraz muzyka familijna, gdyby nie fakt, że język, którego używa rzeczony artysta w utworze Foot on My Neck, niekoniecznie jest family friendly. Niemniej to właśnie z najnowszego albumu Blacka.

0: nothing better than submitting to a man who loves you right. Like you can lay your head on his chest to feel safe and comfortable. You can hear his heart beat calmly because everything just peaceful. Like ain't no bullshit. Niggas swear they want peace, but love causes problems. Like make it make the fuck sense.
1: That's why I'm trying. If I said it was easy, I'd be lying. I'm talking through it to get you to understand.
2: Wieściłem jakiś czas temu, że wokalista Black, urodzony w Baltimore, wychowany w Atlancie, przymierza się do wydania płyty z miłością w centrum uwagi, ale nie zupełnie w takim romantyczno-erotycznym wydaniu, jak to w R&B czy szeroko muzyce pościelowej bywa. Raczej w nieco dojrzalszym stadium i w ogóle płyta o dojrzewaniu, dorastaniu, zdrowieniu, doświadczeniu bycia ojcem, co widzimy zresztą na okładce, gdzie Black szczerzy zęby, a właściwie grille szczerzy na zębach razem z córką. Ta płyta ma przepotężny tytuł Love is the New Gangsta i jeszcze przez chwilę dzisiaj z tą płytą pobędzie. Wifey, baby, mama.

To my tak sobie obskoczymy jeszcze kilka nowości. A propos tego, co przynosiłem niedawno, tegoroczny album Samba Jean Baptiste Plus 3. Mówiłem wtedy, że Dean Bland w jego muzyce bardzo pobrzmiewa. No i nie zdążyłem się obejrzeć i Samba dorzucił jeszcze jeden nowy numer zatytułowany Genuine Sweetheart.

No dobra, to czas przejść do muzyki zaangażowanej. Vince Staples robi przymiarki do wydania szóstego w swoim dorobku albumu White Flag. On tę płytę zapowiadał singlem Blackberry Marmalade. Nie jest to nowka sztuka singiel, bo wyszedł pod koniec kwietnia, więc z małym poślizgiem go gramy, ale dzisiaj pasuje bardzo do playlisty, plus jeżeli ktoś nie słyszał wcześniej, to warto sprawdzić. Raz, że brzmieniowo wpada w rapowo postpunkowe klimaty, a dwa, że jest bardzo buntowniczy w swoim przekazie, krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych, wskazuje palcem na przejawy rasizmu i został w pewien sposób ograniczony, bo teledysk, który był dołączony do tego numeru, został przez YouTube dosłownie ograniczony wiekowo, plus 18, po czym Vince Staples na Twitterze zachęcał, żeby pokazywać ten klip młodszym. Niech poznają prawdę. A prawda na temat płyty Vince'a jest taka, że album wychodzi za 4 dni, więc Black Marmalade to właściwa rozbiegówka.

No nie gryzie się w język pan Phil Staples za 4 dni. Wyjdzie pełna płyta od tego pana. Z muzyką gitarową to my sobie jeszcze pobędziemy chwilę, co być może dla niektórych będzie zaskoczeniem. I będzie to cover za chwilę, bo ja wiem, że covery to jest dyskusyjna sprawa, państwo regularnie dają o tym znać. Natomiast dzisiaj przyniosłem rzecz, która w moim odczuciu padła na tak podatny, organiczny grunt, że jako cover, a właściwie remix, remake, broni się świetnie. Kawałek jakiś czas temu już miał swoją premierę, ale niedawno dopiero został udostępniony na streamingach. I to będzie chyba pierwszy raz w historii tej audycji, kiedy zagram Kazika. I zupełnie nie pierwszy, kiedy w tym programie zaraz po nim pojawi się problem.

kontekście tego, że problem grający Kazika to podatny grunt. Miałem na myśli między innymi fakt, że to nie pierwszy raz, kiedy problem robił ukłony w stronę tej dyskografii. Zapraszali go podobno na płytę Kazika, na płytę Artbrut 2. No ale ta współpraca nie doszła do skutku. Zresztą na Artbrut 2 właśnie jest kawałek BMK, który nawiązuje do Taty Dealera, więc dość powiedzieć, że ta współpraca wisiała w powietrzu, a doszła do skutku przy okazji męskiego grania. Kończymy nasze dzisiejsze nie tylko hip-hopowe spotkanie, uciekamy na koniec z polskiej sceny i będzie to rzecz, którą po problemie podsunął mi algorytm i uznałem, że muzycznie się to zgrywa i warto dorzucić do playlisty. Ponownie słyszymy się za tydzień po godzinie 18. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz. Dzięki piękne za wspólną godzinę i do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Balcerzowice w województwie opolskim liczą straty po przejściu trąby powietrznej. To już drugi raz w ciągu kilkunastu lat, gdy żywioł uderzył w tę miejscowość. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, zerwane dachy i linie energetyczne. Służby zabezpieczają teren i pomagają mieszkańcom usuwać skutki nawałnicy.
1: Od wczorajszego zgłoszenia wspólnie ze strażakami walczymy tutaj, staramy się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu wszelkich prac oraz zabezpieczeniu przed dostępem osobom postronnym, które tutaj mogły przyjść. Na pewno pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć tutaj mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku do czasu, aż naprawią swoje szkody i sami będą mogli sobie pomóc.
0: Mówił aspirant Aleksander Barszczewski z Policji w Strzelcach Opolskich. Nadzór budowlany poinformował, że część budynków nie nadaje się obecnie do użytkowania. W działania zaangażowane są teraz Straż Pożarna, Policja i służby kryzysowe. Agencja Reuters ujawniła, że rosyjskie władze miały analizować możliwość przetransportowania do Armenii nawet 100 tysięcy Ormian mieszkających w Rosji, by zagłosowali przeciw premierowi Nikolowi Paszynianowi. Według doniesień operacja mogłaby kosztować około 50 milionów dolarów. Ormianie mieszkający za granicą nie mogą głosować zdalnie, dlatego konieczny byłby ich przyjazd do kraju przed wyborami zaplanowanymi na 7 czerwca. Reuters podkreśla jednak, że na razie nie udało się potwierdzić, czy plan jest faktycznie realizowany. W pałacu w Wilanowie odbyło się pierwsze takie wydarzenie, czyli festiwal kwitnącego ziemniaka. W ogrodach przy willi Intracie uczestnicy mogli poznać historię zastosowania i kulinarne oblicza jednej z najpopularniejszych bulw w Polsce. W programie znalazły się degustacje nieoczywistych dań ziemniaczanych, wykłady ekspertów, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz interaktywna wystawa przygotowana z udziałem Muzeum Ziemniaka. Maj to przecież czas kwiatów, robimy zatem ukłon w stronę anegdotycznej uprawy kartofli w ogrodach ozdobnych dla urody ich kwiatów. Tak mówi Joanna Jaroć, edukatorka historyczna i przyrodnicza w Muzeum w Pałacu w Wilanowie.
2: Podobno jak Jan III Sobieski po wygranej pod Wiedniem przysłał worek sadzeniaków do Wilanowa, to rozkazał, żeby posadzić je w ogrodach dla urody kwiatów. No i podobno tymi kwiatami elegantki przystrajały sobie włos.
0: Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie miłego w niedzielne popołudnie, tak dodaje kuratorka, a relacje z wydarzenia mogą Państwo usłyszeć w środę po godzinie 7.15 w naszej porannej audycji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Ćwierć nuta. Nieregularnik muzyczny.

0: Dobry wieczór, Kuba Ferlin.
1: Patryk Rabiega.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej ćwierćnucie, czyli naszym nieregularniku muzycznym, w którym podsumujemy to, co działo się w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach w zasadzie w muzyce. To, co nas zaskoczyło, zachwyciło, ale może też to, co nas rozczarowało.
1: Może tak być. Nieregularnik, bo spotykamy się za każdym razem, kiedy wypada w miesiącu 5 niedziel, tę piątą niedzielę anektujemy dla siebie. W zeszłym roku pamiętam, że układało się całkiem tak fortunnie, że faktycznie przy końcu kwartału każdego była ta piąta niedziela. W tym roku troszkę to się pogmatwało. Ostatni raz spotykaliśmy się pod koniec marca, teraz w kwietniu, następny raz w sierpniu, więc troszkę trzeba kombinować. Mamy mniej niż kwartał do podsumowania, ale i tak to już taki moment w roku, kiedy ten sezon wydawniczy się zaczyna. Sporo mamy płyt i muzyki do omówienia. No a zaczęliśmy, no nie mogło być inaczej, od Antonego Szmierka, od którego pewnie w sierpniu też zaczniemy, bo 21 sierpnia ukaże się album Decoding Birdsong, który jest promowany właśnie między innymi przez Chalk, czyli ten singiel, który usłyszeliśmy przed momentem.
0: Bardzo taneczny, zresztą ta nowa, druga płyta Antoniego ma być właśnie takim ukłonem w stronę brzmień bardziej klubowych, bardziej tanecznych. No, wszyscy, którzy byli w kwietniu na jego koncercie w Warszawie, to doskonale wiedzą, że energia go rozpiera, więc ja się wcale nie dziwię, że poszedł w bardziej taneczną stronę na tej nowej płycie. Ale nie tylko Antony Szmierek, bo także Jessie Ware, która za chwilę się pojawi z swoją nową płytą Super Bloom, udowadnia, że tańca nigdy za wiele. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

0: Kto tańczył? Ręka do góry. Ja tańczyłem.
1: Ja tańczyłem również.
0: Zresztą Jessie Ware w wywiadzie w Wyborach Osobistych przy okazji premiery tej płyty opowiadała, że wszystko, co chciała osiągnąć, to to, żebyśmy przetańczyli życie, więc w pełni jej się to udało, mam wrażenie, słuchając Super Bloom.
1: No właśnie, kiedy wszystko kwitło w połowie kwietnia, Super Bloom, czyli też taki super rozkwit, ukazał się w całości. No i znów okazało się, że Jessie Ware nie tylko potrafi w single, bo to wiedzieliśmy już od kilku miesięcy, ale też cały album jak najbardziej się broni. Ja do Jessie Ware mam słabość już od bardzo długiego czasu, a jeszcze się jakiś czas temu dowiedziałem, że jest kibicką Manchesteru United, więc tym bardziej to nas też łączy. No ale wydaje mi się, że wyrasta na taką pierwszą damę brytyjskiego i chyba nie tylko brytyjskiego disco.
0: Tak, chociaż jej początki wcale na to nie wskazywały, bo ona zaczynała od takich, no, bardziej sentymentalnych, żeby nie powiedzieć rzewnych utworów. Nawet pamiętam przy okazji jej debiutu, niektórzy mówili o niej nowa Sade. Coś, co dzisiaj, słuchając jej ostatnich nagrań, raczej niedobrze się zestarzało, ale tak, Jessie Ware bardzo, bardzo też kibicuje, bo fantastyczną artystką jest, po prostu.
1: Album Devotion to był debiut,
0: to był ten,
1: prawda?
0: Pierwszy, tak.
1: Tak, wtedy pamiętam, że sporą karierę, także radiową, robił utwór Runnin. I to było taka, to była dla mnie taka miłość od pierwszego przesłuchania, która trwa aż do dziś, już 14 lat od tego albumu minęły. Minęło, ale my nie tylko dziś elektronika, nie tylko tańce, nie tylko disco i nie tylko Wielka Brytania przede wszystkim. Wracamy do ojczyzny, do Fatherland. Bardzo mi się podoba to określenie, które ostatnio pojawiło się przy okazji
0: filmu Pawła Pawlikowskiego.
1: Dokładnie tak, nagrodzonego przecież Pawła Pawlikowskiego w Cannes. Wracamy do Fatherland w każdym razie i konkretnie do Warszawy, bo zespół Chair przed nami z naszej niedawnej płyty tygodnia Pleonasm.

0: Bardzo lubię takie niespodzianki, bo pamiętam, jak pierwszy raz włączyłeś u nas w redakcji tę płytę i ja tak słucham i tak sobie pomyślałem, wow, no ci Brytyjczycy naprawdę potrafią w gitarowe granie, a potem się okazało, że to wcale nie Brytyjczycy, tylko Polacy, więc taka niespodzianka. Coś, co jest z Polski, a nie brzmi zupełnie, jakby było z Polski.
1: Tak, Hubert Kurkiewicz, Stefan Głośnik, Ola Gajkowska i osoba, która ukrywa się, przynajmniej takie informacje podaje Bandcamp, pod pseudonimem Cura, czy też Kura, jakkolwiek by tego nie czytać, to zespół Czer, warszawski skład. Po dwóch epkach zaprezentowali niedawno pierwszą debiutancką płytę Pleonasm. No i to trzeba podkreślić, że to nie jest tylko po prostu dobre granie, ale to jest dobre granie na debiutanckiej płycie, to wcale nie jest aż takie oczywiste. No i po utworze When I Walk można by powiedzieć, no, taka podróba Viagra Boys, bo tak mi to gdzieś wybrzmiewa.
0: Tak, to prawda.
1: Ale zespół Czer ma dużo, dużo więcej do zaoferowania i kiedy przesłuchamy cały album Pleonasm, to okazuje się, że to nie jest tylko takie postpunkowe proste granie, ale też pojawia się kilka wolniejszych utworów, naprawdę dobrze napisane teksty i taka mieszanka gatunkowa, której tak naprawdę nie da się określić jednym słowem, jednym określeniem. I za to też bardzo cenię Czer.
0: No, taki eklektyczny jest ten album bardzo, bo tam jest to, o czym właśnie mówiłeś, czyli zróżnicowanie, mimo że oczywiście gitary są na pierwszym planie, no to jednak melodycznie jest ta płyta bardzo, bardzo zróżnicowana.
1: Eklektyczny i dojrzały.
0: Eklektyczny i dojrzały, jak na debiutantów, to też podkreślmy, bo mimo że były epki, no to jednak jest to pierwsza długo grająca płyta warszawiaków.
1: I muszę powiedzieć coś, co teraz mi się przypomniało, że mówiłem też w poprzedniej ćwierćnucie a propos Izzy and the Black Trees, że bardzo lubię, jak ktoś ładnie mówi po angielsku, bo to też nie jest oczywiste, a to też udaje się wokalistom zespołu Czer. Także no, same pochwały i wielkie zaskoczenie to no, myślę, że jeden z takich największych zachwytów tych ostatnich kilku miesięcy i jedna z największych niespodzianek. Ale nie jedyna polska gitarowa rzecz, którą mamy dla Państwa dziś.
0: Nie jedyna, tak. Guitar Made in Poland, ciąg dalszy, ale będzie tym razem już w języku polskim.

0: Ta fraza, czy chcesz takiego mnie mieć, to chyba była najczęściej nucona przeze mnie fraza w ostatnim miesiącu, tak coś mi się wydaje, bo małym palcem o próg Kuby Folwacznego to jest taki utwór rzep, który się przyczepi i długo, długo nie odpuszcza, mam wrażenie.
1: To ja mam szczególną słabość do tych pierwszych dźwięków zagranych albo na gitarze basowej, na jakiejś, którejś z najcieńszych strun na gitarze basowej, albo na lekko niżej nastrojonej gitarze elektrycznej. Nie umiem tego rozpoznać, ale te pierwsze takie bardzo grunge'owe, za przeproszeniem, zalatujące Seattle dźwięki Kuby Folwarcznego bardzo mnie urzekły w tym utworze. No ale przede wszystkim chyba urzekło mnie to, jak trochę mówiliśmy o zróżnicowaniu na płycie Cher, no to nie sposób nie zauważyć tego, jak zróżnicowana jest kariera i dyskografia Kuby Folwarcznego.
0: To prawda.
1: Który zaczął grać w Ars La Trance Orchestra, teraz poszedł na swoje, nie opuścił Ars La Trance Orchestra, ale...
0: Działa nadal tak, ale szykuje pierwszą debiutancką, taką w pełni swoją solową płytę. Jesienią ma się ukazać.
1: No i to są zupełnie inne brzmienia.
0: I to są zupełnie inne brzmienia. Jak sam mówi, te skojarzenia z muzyką z Seattle, czyli wiedzą państwo, no głównie Nirvana, to są dobre skojarzenia. On tak idzie w taką garażową stronę i ja się cieszę, bo mam wrażenie, że na naszym polskim podwórku trochę takich brudnych, przesterowanych gitar brakuje.
1: Tak, ja naprawdę mam słabość do takiego garażowego grania i amerykańskiego, i brytyjskiego. Ja z Kubą Folwarcznym taką styczność miałem też, kiedy zobaczyłem jego cover, który opublikował kiedyś na swoim kanale na YouTube. To był cover zespołu Wonder Horse i utworu Arizona, który uwielbiam. I w ogóle Wonder Horse jest jednym z takich moich ulubionych zespołów ostatnich lat. Ale podobało mi się to, że Kuba Folwarczny nadał autorskiego charakteru temu coverowi. I tak samo jest w przypadku utworu Małym Palcem o próg. To nie jest taka kalka i po prostu odtwarzanie schematów Nirvany, Pearl Jam czy Alice in Chains, tej wielkiej trójki ze Seattle.
0: No to jest takie po prostu czerpanie z ich twórczości, ale robienie czegoś po swojemu. Ja od razu zwróciłem uwagę na też taki niekonwencjonalny tekst tej piosenki i oczywiście na głos Kuby. Tę chrypkę, no to jest naprawdę sztuka tak śpiewać.
1: Ja też dzisiaj
0: mu bardzo. Masz chrypkę?
1: Z lekką chrypką, taką po klimatyzacji.
0: Wszystkie Kuby to fajne chłopaki z chrypką. O, tak to możemy podsumować. Gdy Kuba odwiedził Radio Nowy Świat przy okazji premiery właśnie tego swojego najnowszego singla, to zapytał mnie, bo ma taką tradycję, że wszystkich dziennikarzy, z którymi rozmawia, pyta o jakieś polecenie muzyczne, które danego dziennikarza w ostatnich dniach zachwyciło. I pamiętam, że wtedy poleciłem mu ten zespół.

0: Debiutantowi Kubie Folwarcznemu poleciłem innych debiutantów, ale już nie z Polski, tylko z Wysp Brytyjskich. Deary. Tak nazywa się to trio. Fantastyczna jest ta ich pierwsza płyta zatytułowana Birding. To jest takie, jakby to ładnie określić, rozmarzone, trochę rozmazane granie, bo te gitary są gdzieś tam w tle właśnie takie rozmazane. Taki shoegaze trochę. Jeszcze z kobiecym wokalem, więc bardzo, bardzo to do mnie trafiło.
1: Shoegaze, ale właśnie ten wokal mi przywiódł na myśl zupełnie inna kategoria muzyczna, ale kiedyś był taki, nie wiem czy zespół, czy to był producent, Chicane. Być może znasz. To taki początek lat 2000, koniec lat 90. Muzyka elektroniczna. Mieli taki słynny utwór Salt Water. Moja mama go uwielbia. I tam na takim elektronicznym, klubowym bicie jest bardzo podobna partia wokalna. I oczywiście to są dwie różne szufladki muzyczne, ale gdzieś mam wrażenie, że ta inspiracja też muzyką elektroniczną i ambientem pojawia się w muzyce.
0: Coś w tym kierunku na pewno, chociaż moje pierwsze skojarzenie to było Cocteau Twins i Elizabeth Fraser.
1: Oczywiście, a oni też przecież z ambientem mieli dużo do czynienia, szczególnie podczas współpracy z Haroldem Budem, która przecież kilka lat trwała. Produkował ich albumy Brian Eno, który też solowo, chyba przede wszystkim można powiedzieć, zajmował się ambientem, oprócz tego, że produkował masę niesamowitych płyt, niekoniecznie ambientowych, więc te skojarzenia takie około shoegaze'owo, ambientowo, dream-popowe. To
0: wszystko jest w dobrą stronę. To zmierza, także polecam Państwu bardzo serdecznie Birding, debiutancki album Tria Deary.
1: Po sekcji brytyjsko-tanecznej, polskiej, mamy teraz taką sekcję, powiedzmy, osobistą, bo Dreary to nie jest koniecznie taka muzyka, która zrobiła nie wiadomo jaką karierę na naszej antenie.
0: To prawda, no bo to też nie jest taka muzyka, która mogłaby zrobić na przykład karierę w pasmach. To jest jednak dość wymagające granie, o tak bym to określił.
1: Tak, zdradzamy trochę kuchni radiowej oczywiście i na to, i tego, jak patrzymy na muzykę. Ale no właśnie w tej sekcji osobistej ja powrócę do Seattle.
0: Bardzo
1: ale
0: proszę.
1: Nie powrócę do grania gitarowego ani grunge'u, a do duetu azjatycko-amerykańskiego, który wykonuje swoje piosenki i w języku mandaryńskim, i w języku angielskim. I na dodatek nie tylko razem grają, ale razem żyją, bo są małżeństwem. Antong i Bryce Barsten, czyli Chinese American Bear.

0: Sami mówią, że chcą wypełnić niszę pomiędzy muzyką chińską z lat 60. a amerykańskim duetem MGMT. Wydaje mi się, że tak, można ich umieścić gdzieś na tej szerokiej
1: osi. Jak powiedziałeś MGMT, to rzeczywiście tak, słyszę to.
0: Jest tu dużo syntezatorów, dużo takich czasem trochę dziecinnych nawet popowych melodii, ale właśnie z tego, co też można wyczytać z materiałów na temat Chinese American Bear, to chodzi właśnie o to, że oni żyją razem w Seattle, są małżeństwem i do tego, do tej codzienności chcą wprowadzić trochę magii, trochę takiej bajkowości i koloru, i ta muzyka ma być no po prostu symbolem tego, jak barwne jest ich wspólne życie i artystyczne, i takie codzienne, rodzinne. I być może to jest dla kogoś zbyt słodkie, zbyt urocze, ale jakoś tak trafia to do mnie, kupili
1: mnie. Okay.
0: Tak, oprócz tego, że jestem fanem wszystkiego, co ze Seattle, to i wszystkiego, co łączy ze sobą świat wschodu dalekiego i zachodu, chociaż...

0: w duecie trudno gdzieś znaleźć jakieś punkty styczne.
1: My na szczęście mamy punkty styczne.
0: Mamy.
1: Ale też mówimy w jednym języku, a to, co chciałem jeszcze o Chinese American Bear powiedzieć, to to, że właśnie te utwory są o tyle szczególne, że często pojawiają się w nich partie i w języku mandaryńskim, i w języku angielskim, i na przykład zwrotka jest w jednym, a refren w drugim.
0: O,
1: i to wszystko się tak przeplata. No, urzeka mnie to.
0: Bardzo,
1: urzeka.
0: Bardzo egzotyczny miks.
1: A płyta nazywa się Dim Sum and Then Sum i to wszystko właśnie miesza się jak w takiej dobrej zupce z pierożkami dim sum.
0: No dobrze.
1: Ładne?
0: Tak, bardzo ładne. Skoro takie porównanie ci się nasunęło, to tak to zostawmy. A propos punktów stycznych, to mamy jeden punkt styczny z Kubą a propos dzisiejszej ćwierćnuty. I tak jak na początku wspomniałem, że być może pojawi się rozczarowanie nasze z ostatnich miesięcy, no to to jest właśnie ten moment. Zdradzimy państwu? Nie, niech państwo najpierw posłuchają, a my później się wypowiemy. Let

0: Zresztą pod koniec padło takie hasło you don't have to judge me, nie musisz mnie oceniać, ale musimy niestety panów z The Strokes ocenić i ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego?
1: Ja, szanowni państwo, znów zdradzę trochę takiej radiowej, redakcyjnej kuchni i mam nadzieję, że to nie będzie zbyt taka osobista informacja, jeśli powiem, że szanowni państwo, szef redakcji muzycznej Patryk Rabiega jest uczulony na autotune.
0: Tak. I wcale się tego nie wstydzę.
1: Najpoważniejsza alergia, jaką w życiu widziałem.
0: Działa to na mnie jak płachta na byka, przyznaję się. I niestety dużo tego autotuna jest w nowych singlach grupy The Strokes, więc jest to dla mnie nie do przejścia.
1: Dla mnie autotune nie jest aż tak dużym problemem, natomiast problemem dla mnie w nowych utworach The Strokes jest to, że tam brakuje pazura, że kiedy słucham
0: no to swoją drogą, oczywiście.
1: Płyt, którymi zaczynali swoją karierę, przecież 25 lat temu wyszła płyta Is This It, którą też gramy państwu w Srebrnym Weselu, no to było coś, co naprawdę porywało i co miało w sobie dużo takiej szorstkości, mimo melodii, mimo taneczności.
0: No to było właśnie takie brudne, nieokrzesane granie, a teraz jest po prostu produkcyjniak wygładzony jeszcze z użyciem technik niedozwolonych w mojej dekalogu muzycznym, więc no, oczywiście jak ukaże się płyta, bo te najnowsze single, w tym ten, który przed chwilą państwo usłyszeli, to jest zapowiedź nowej płyty, która pojawi się w wakacje, no to oczywiście z dziennikarskiego obowiązku przesłucham ten album, ale
1: być może będziemy rewidować swoje opinie.
0: No być może, bardzo bym chciał, bo to zawsze jest miło się jednak zaskoczyć. Natomiast jak tak sobie myślę, że 6 lat ich nie było, 6 lat pracowali nad tym albumem i nad tymi nowościami i
1: chyba
0: publikują piosenki,
1: no
0: może, i publikują piosenki, w których używają autotuna, no to nóż się w kieszeni otwiera.
1: Ale a propos technik niedozwolonych, to wydawało się kiedyś, że taki elektroniczny beat jest techniką niedozwoloną w studiu, w którym pracuje Cigarettes After Sex, ale kilka tygodni temu okazało się, że jednak można i na dodatek, że to naprawdę działa. Kiss.

0: Twizzler, Cigarettes After Sex. No, jak na nich, bardzo energetyczny utwór. Chociaż, no oczywiście, to jest stare, dobre i znane Cigarettes After Sex, ale jest w tym jakiś powiew świeżości, tak to nazwijmy.
1: Tak, ja może trochę przesadziłem z tym elektronicznym bitem, ale ta partia perkusyjna, która nadaje rytm i struktury całemu Twizzlerowi, to jest... bardzo podobna partia do tego, co możemy usłyszeć w stylu warszawskim Pablo Pavo i w Zwierzu bez nogi bodaj, Fish Amadei Tworzywo. Tak.
0: O kurczę, to muszę sobie przypomnieć, bo akurat
1: warto
0: tego
1: sobie
0: nie
1: przesłuchać tych, te trzy kawałki obok siebie, bo naprawdę tak, nie wiem, czy to jest tego samego perkusistę zatrudnili. Nie wiem, czy Amade grał potem z Pablo Pavo i potem jeszcze z Cigarettes After Sex. No, ale być może. No,
0: być może.
1: Kim
0: no.
1: jesteśmy, żeby mówić, że nie.
0: A propos perkusisty, dobrze, że wspomniałeś, bo pojawi się teraz gościnnie Femi Kolioso, między innymi znany z grupy Ezra Collective. Wspólnie z Jordanem Rakai, który opublikował w kwietniu bardzo udaną epkę Between Us. Epka pełna gości, zrealizowana w słynnym Abbey Road Studios. Gramy.

0: Mam wrażenie, że tę swoją rezydencję w Abbey Road Studios wycisnął jak cytrynę i naprawdę fantastyczna jest ta epka, która powstała właśnie w trakcie tej jego gościnnych występów w Abbey Road Studios. Pełna gości, bo nie tylko Femi Colioso tam się pojawia, ale jest także Nubia Garcia, jest Jalen Gonda, więc no górna muzyczna półka.
1: Zdecydowanie tak i potem jeszcze wszystkie te utwory tak naprawdę opublikował jako single. To jest taka praktyka, producenci i wydawcy odeszli na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby po albumie jeszcze single wydawać. No ale tak udane piosenki, że trzeba je po prostu wydać dwa razy. Nie oceniamy tego. Zaczęliśmy dziś tanecznie i brytyjsko, skończymy tanecznie i francusko, bo zakończymy materiałem z fantastycznej płyty Francuza Louisa Delhomme, który przetłumaczył swoje nazwisko bardzo tak łopatologicznie na Louis Hoffman. Album nazywa się 50 Kilowatts i właśnie tyle energii mniej więcej można wyprodukować tańcząc do tego albumu. I to znów nasza wspólna...
0: Tak, to kolejny punkt styczny
1: propozycja.
0: W trakcie naszej ćwierćnuty. Bardzo Państwu dziękujemy za to kolejne spotkanie i podsumowanie ostatnich miesięcy w muzyce. Kuba Ferlin,
1: Patryk Rabiega.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Z budynku ratusza w Lublinie zniknęła flaga Ukrainy. Władze miasta tłumaczą, że decyzja ma związek z ostatnim dekretem Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Lubelski magistrat poinformował, że podziela krytyczne stanowisko polskiego MSZ i ambasady RP w Kijowie wobec tej decyzji. Rzeczniczka prezydenta miasta podkreśliła, że gloryfikacja formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach utrudnia dialog między narodami. Jednocześnie władze Lublina zapewniają, że nadal wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją i popierają jej integralność terytorialną. Nieudane nowe otwarcie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu przygotowującym obie drużyny do jesiennych rozgrywek Ligi Narodów. Ukraińcy objęli prowadzenie w 34 minucie po błędzie Jakuba Piotrowskiego i golu Romana Jaremczuka. Tuż przed przerwą wynik podwyższył Andrii Jarmołenko. W drugiej połowie Jan Urban przeprowadził aż 5 zmian i dał szansę debiutantom, ale Polakom brakowało skuteczności i pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. Najbliżej zdobycia bramki był Karol Świderski, jednak dobrze interweniował Anatolij Trubin. W środę reprezentacja Polski zagra kolejny sparing, tym razem w Warszawie zmierzy się z Nigerią. Kraków przygotowuje się do budowy metra i chce dokładnie sprawdzić, co znajduje się pod ziemią. Chodzi o warunki gruntowe, skały i wody podziemne, od których będzie zależeć przebieg tuneli i lokalizacja stacji. To szczególnie ważne w historycznym mieście z gęstą zabudową i zabytkami wpisanymi na listę UNESCO. Eksperci podkreślają, że bez takich badań nie da się bezpiecznie drążyć tuneli pod centrum miasta, mówi zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Mazur.
1: Kraków jest miastem historycznym. Jest miastem, w którym przyjmuje się głębokość warstw antropogenicznych, czy takich, w których możemy znaleźć ślady działalności człowieka, to jest około 12 metrów, więc to też mocno determinuje głębokość drążenia tuneli. I tutaj każda, nawet najdrobniejsza ingerencja musi być bardzo dobrze przemyślana, musi być absolutnie odpowiedzialna. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której jakiś fragment inwestycji, który poprowadzimy, wpłynie w sposób negatywny na miasto.
0: Władze Krakowa rozpoczęły już procedurę, która ma wyłonić firmę odpowiedzialną za wykonanie badań geologicznych dla planowanych linii metra. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Progresywni wirtuozi.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Adrianna Celińska-Czaniecka. Cofniemy się dzisiaj dokładnie o pół wieku, do roku 1976. Roku szczególnego dla rocka progresywnego, gdy osiągał on swoje takie najbardziej dojrzałe stadium. Świat muzyki zaczyna wtedy opowiadać o lęku, izolacji, mechanizacji świata, komentuje i odpowiada na różne kryzysy w różny sposób. Punktem wyjścia dzisiejszej playlisty jest jubileusz 50-lecia albumu Tales of Mystery and Imagination, The Alan Parsons Project, maj 76. Płyta zanurzona w literaturze Edgara Allana Poe. Spotykają się melancholia i absolutny perfekcjonizm. Sen we śnie na początek.

przepiękne otwarcie jednego, myślę, z najważniejszych albumów progresywnych lat 70. Atmosfera mglista, gęsta, rodem ze Starego Teatru. Narrator prowadzi nas do świata Edgara Allana Poe. Alan Parsons w połowie lat 70. był już znany w środowisku, pracował przy The Dark Side of the Moon chociażby, ale w tej swojej twórczości chciał zacząć od czegoś bardziej takiego literackiego, stworzyć dźwiękową opowieść i ten rok 76 zdecydowanie sprzyjał. Prog rock dawał tę przestrzeń dla intelektualnej ucieczki od rzeczywistości. Zostaniemy jeszcze jakiś czas w tym świecie, tym razem muzyka jeszcze bardziej dramatyczna, teatralna.

groteska, absurd i teatralność. W połowie lat 70. świat rocka progresywnego coraz częściej flirtuje z sarkazmem, z ironią, jakby trochę czuł, że momentami przesadna, może trochę na wyrost była ta monumentalność gatunku, lekkość i melodyjność, a przy tym opowieść bardzo poważna, opowieść o szaleństwie, wymknięciu się spod kontroli, nieufności wobec autorytetów, liderów. Na płycie klimat i nastrój zmieniają się niemal z każdym utworem. Kolejna piosenka na naszej playliście to jest introspekcja. Zajrzenie gdzieś tam w głąb siebie. Klimat duszny, rytm powolny.

Progresywny rok wiosną 76 roku nie był wyłącznie mrokiem i takim psychologicznym dramatem. Inna jego odsłona przywołuje skojarzenia bardziej z angielskim krajobrazem niż z horrorem jakimś gotyckim. I taki właśnie był album grupy Camel.

Brytyjska elegancja jest w tym utworze, zdecydowanie. W połowie lat 70. coraz więcej artystów dawało upust swoim emocjom związanym z końcem jakiejś epoki i Camel nie odpowiadali na to gniewnie, a opowiadali nostalgią. Rok 1976 oczywiście był również czasem wielkich konceptów. Wiosną ukazała się także płyta Ricka Wakemana, wpływy muzyki klasycznej, fantastyki i takiego rockowego brzmienia na bardzo wysokim poziomie.

A skoro o fantazji i wielkich wizjach mowa, czas na utwór, którego nie zalicza się co prawda do gatunku progrockowego, ale myślę, że jest takim pomostem. Coś wyjątkowego stworzył zespół Rainbow. Połączenie bardzo ciężkich, hardrockowych brzmień z epicką narracją progresywnego rocka. Opowieść o szaleństwie ambicji. O czarodzieju budującym wieżę z kamieni, wierzącym, że ze szczytu będzie mógł wznieść się w przestworza i odlecieć ku gwiazdom, ku marzeniom. Do pracy przy budowie tej wieży zmusza jednak tysiące niewinnych ludzi, niewolników. I cóż, czarnoksiężnik wyrusza w swoją podniebną podróż, a robotnicy zamiast obiecywanej im wolności, zamiast obiecywanej im zapłaty, giną lub pozostają

muzycznie niezwykła złożoność i na pewno bezbłędny popis wielkich muzyków Richiego Blackmore'a, Roniego Jamesa Dio i Koziego Powella. Wiosna 76 to także nowy album zespołu Rush. Kanadyjczycy są w ważnym momencie swojej twórczości, budują swoją tożsamość. Okres jeszcze przed wielkimi koncept albumami, ale już z wyraźną odrębnością i charakterem. Utwór o dojrzewaniu, rozczarowaniu i cenie zdobywania doświadczenia.

Jeszcze chwila ciszy i kruchości z zespołem Rush. Tears, jeden z najbardziej takich delikatnych utworów w twórczości Kanadyjczyków. Nie ma technicznych popisów w nim. Jest za to melotronowe tło i taka nostalgia, melancholia.

Kolejna płyta, która tej wiosny świętuje 50-lecie, to Still Life Van der Graaf Generator. Mroczny, emocjonalny, przejmujący wokal, intensywne aranżacje, organy, saksofon, teksty o trudnych, może nawet najtrudniejszych aspektach ludzkiej egzystencji. Jak choćby w tytułowym utworze, o wieczności, nieskończoności, nieśmiertelności, bólu, zagubieniu. Napięcie między pragnieniem wieczności, a świadomością nieuchronnego końca.

Poruszające brzmienia, wykraczające zdecydowanie poza swoją epokę, jak to w roku progresywnym, po 50 latach nadal zachwycające, przyciągające, skłaniające do refleksji. Bardzo Państwu dziękuję za ten dzisiejszy wieczór. Słyszymy się za miesiąc w czerwcu. Dobranoc.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od rekordowych zakupów dla polskiej armii. Tylko wczoraj podpisano 29 umów o łącznej wartości 78 miliardów złotych. To największy jednorazowy pakiet kontraktów w historii modernizacji Wojska Polskiego. Większość zamówień trafi do Krajowego Przemysłu Zbrojeniowego. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że program SAFE nie wspiera niemieckiej zbrojeniówki, choć takie obawy pojawiały się wcześniej w debacie publicznej. Kontrakty podpisano m.in. w Hucie Stalowa Wola czy zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Teraz w serwisie Francja. Blisko 800 osób zostało zatrzymanych po zamieszkach, do których doszło po zwycięstwie Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. W Budapeszcie francuski klub pokonał Arsenal Londyn. Najwięcej interwencji odnotowano w Paryżu i okolicach. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes poinformował o niemal 500 aresztowaniach tylko w regionie stołecznym. W tych wydarzeniach rannych zostało 57 policjantów i żandarmów. W większości przypadków odnieśli oni lekkie obrażenia, choć nie wszyscy. Chcę jeszcze raz wyrazić wdzięczność siłom bezpieczeństwa, które wykazały się pełnym zaangażowaniem. To kolejne takie zamieszki po sukcesie PSG. Rok temu po triumfie francuskiego klubu w Lidze Mistrzów służby zatrzymały podobną liczbę osób. Po nocnych rozruchach burmistrz jednej z paryskich dzielnic zaapelował o całkowity zakaz zgromadzeń na polach elizejskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla 5 województw. Niespokojnie może być dziś w nocy i jutro rano na południu i południowym zachodzie kraju. Alerty obowiązują m.in. dla części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, lokalne burze i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. IMGW ostrzega przed możliwymi utrudnieniami na drogach i apeluje o ostrożność. To będą 3 dni pełne filmowych wrażeń. W najbliższy piątek w warszawskim kinie Wisła rusza pierwszy studencki festiwal filmów słowiańskich. W konkursie zaprezentowanych zostanie 16 produkcji młodych twórców z Polski, Czech, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Słowenii oraz Bułgarii. Będzie zabawnie i bardzo serio, mówi Maciej Karczewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje ten festiwal.
1: Mamy 3 bloki filmowe, które staraliśmy się podzielić na taką tematykę, powiedzmy człowiek w rodzinie i jakieś perturbacje z tym związane. Do tego będzie człowiek kontra system. Oczywiście każdy film będzie kompletnie różny. No i człowiek w normie społecznej, jak sobie radzi z normami. Natomiast mam wrażenie, że raczej te bloki są na tyle zróżnicowane, że w każdy dzień będzie ten komediowy i lekki wydźwięk, lekki aspekt.
0: Festiwalowe filmy oceni jury pod przewodnictwem Macieja Buchwalda, reżysera znanego m.in. z serialu 1670, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Blok Wschodni.
1: Dobry wieczór. Spieszą się Państwo gdzieś, dokądś. Jeśli się Państwo nie spieszą, to dobrze, bo dziś w audycji będzie właśnie niespiesznie. Ale jeśli się Państwo gdzieś spieszą, no to powiem, że zatrzymanie się choć na tę chwilę może zrobić dobrze. Wojciech Ratasiewicz, Tomasz Ławnicki, kłaniamy się. Spotykamy się ostatniego dnia maja, w zasadzie w ostatnich godzinach maja, na zegarze 21:03. No więc uznałem, że te ostatnie godziny maja to jest jednocześnie ostatnia okazja, by w tej audycji zadbać o majowy klimat, o to, co się z majem kojarzy. I gdyby Czechów zapytać, to pewnie znaczna część by powiedziała, że maj to przede wszystkim miesiąc poezji, bo jeden z najważniejszych poematów w czeskiej literaturze, znają go wszyscy, napisał go Karel Hynek Macha w pierwszej połowie XIX wieku, no i zaczyna się tak, byl pozdni wieczer, prvni maj, wieczerny maj, byl laski czas. No i mamy taki właśnie późny wieczór, wprawdzie to nie jest prvni maj, ale to jest posledni dzień maja, więc to może być czas miłości. Na pewno dobry moment na poezję, ale nie po czesku, przynajmniej na razie.
2: Purpurinis vakaras varva ligaplietas aviečių sultimis ant akmens šiąnakt dėsime galvas po žvaigždėm. Šiąnakt gulsimės ant akmens, šiąnakt dėsime galvas po žvaigždėm, šiąnakt gulsimės. Na tai kas, kad benamiai bedaliai, na tai kas,

0: aplietas aviečių sultimis. Ant akmens šią naktį dėsime galvas, o žvaigždė šią naktį gulsimės. Ant akmens šią naktį dėsime galvas, o žvaigždė šią naktį gulsimės.
1: Z komentarzy w grupie patronów wynika, że dają się Państwu namówić na to wejście w niespieszny czas. Bardzo za to dziękuję. Nie widać za oknami, czy ta piosenka wpisała się w to, jak wygląda wieczór. Okna mamy w studiu zasłonięte. Purpurinis vacaras, purpurowy wieczór. Taki tytuł nosił ten utwór. No i w tym niespiesznym utworze były gwiazdy, był księżyc, był mech i był zatrzymany czas, a śpiewał i grał Vytautas Kernagis, artysta uznawany za ojca litewskiej poezji śpiewanej. No i dwa słowa o tym fenomenie poezji śpiewanej na Litwie już teraz na wstępie powiedzieć trzeba, bo poezja śpiewana w tym kraju jest niesamowicie ważnym gatunkiem muzycznym, na tyle ważnym, że istnieje, uwaga, specjalna instytucja publiczna o nazwie Bardai LT, czyli Bardowie. Instytucja ta zajmuje się upowszechnianiem poezji śpiewanej, organizowaniem koncertów, festiwali, wydawaniem płyt z muzyką tego gatunku. No i właśnie jeden z festiwali odbywających się na Litwie z taką właśnie muzyką nosi nazwę Purpurowy Wieczór, Purpurinis Vakaras. No i teraz już jasne, skąd ta nazwa została zaczerpnięta. Ten Purpurowy Wieczór pochodził z pierwszej płyty Vytautasa Kernagisa z lat 70. Tak jak Państwo słyszeli, w ten sposób ojciec litewskiej poezji śpiewanej zaczynał. Śpiewał wiersze i swoje, śpiewał też wiersze uznanych litewskich poetów. To też będzie utwór z tej pierwszej płyty i w nim proszę się szczególnie wsłuchać w pierwszy wers. Możliwe, że usłyszą tam Państwo jakieś znajome słowo.

Z pewną taką nieśmiałością zaproponowałem Państwu dzisiaj taki gatunek muzyczny, ale widzę po reakcjach, że naprawdę Państwu się podoba taka godzina z poezją śpiewaną i z takim właśnie nastrojem. Bardzo mi miło, ale nikt nie odpowiedział na pytanie, czy udało się wyłowić słowo znajome z pierwszego wiersza w tej piosence. Kaj sirpsta wiśnios suwalkijoj, kiedy w suwałkach kwitną wiśnie. Tak zatytułowany jest ten wiersz. Autorem poeta Marcelius Martinaitis, pochodzący z okolic Kowna, czyli to jest Żmuć. Zatem ta wyrażona w wierszu tęsknota za Suwalszczyzną nie wynika z tego, skąd poeta pochodził. Ponoć jego teściowa mieszkała na Suwalszczyźnie i on zakochał się w krajobrazach tego regionu. I mniej więcej tak brzmi fragment tego wiersza. Regionu, w którym wiśnie są tak czerwone, że aż płakać się chce. Przy czym, no właśnie jak my Polacy usłyszymy, my Polacy, naród, który od pokoleń recytuje Litwo, ojczyzno moja, jak słyszymy Suwalszczyzna, no to mamy raczej na myśli co innego niż Litwini. Dla Litwinów Suwalkija, no to jest litewski region etnograficzny. Jakiś skrawek tego regionu wprawdzie jest po drugiej stronie granicy w Polsce, ale oczywiste jest dla nich, że są to ziemie litewskie. I o nich śpiewał Vytautas Kernagis. A wiersz ten i tę piosenkę Litwini znają bardzo dobrze, uczą się go w szkole. No to teraz utwór już z późniejszego okresu twórczości Kernagisa, uznawany za jeden z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających utworów w litewskiej muzyce w ogóle.

dar virš upių kyla rūkas. Kol baltas paukštis danguje,

tarp gatvių ir namų. Nepasiklydo mano balsas.

0: Wcześniejsze zaprezentowane utwory tego wykonawcy były z lat 70., a to jest końcówka lat 80. I w różnych momentach historii ten utwór brzmiał nieco inaczej dla Litwinów. Nabierał innych znaczeń, dawał nadzieję. Baltas Paukštis, to znaczy biały ptak. I tu, no takie wolne tłumaczenie oczywiście, nie znam litewskiego i na tyle, na ile posiłkując się różnymi mądrymi urządzeniami przetłumaczyłem, to mniej więcej tak można by to opisać. Między litewską ziemią a niebem nad nami śpiewa ptak i dopóki go słyszymy, to choć ścieżka prowadzi wciąż pod górę, ja sobie powtarzam te słowa. Po nocy przychodzi dzień, po deszczu lasy pachną, po śmierci światło jest wieczne. Czyli to też jest utwór omawiany w szkołach, czyli że nawet jeśli w szkołach litewskich, czyli że nawet jeśli nam się nie udaje, to przyjdą kolejne pokolenia i będą kontynuować to, co ważne. I wtedy, kiedy pojawiła się szansa wyrwania spod zwierzchnictwa radzieckiego, ta właśnie końcówka lat 80., początek lat 90., to dla Litwinów była bardzo ważna piosenka. I widzę, że teraz, gdy wszystkie państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia i nie tylko one odczuwają zagrożenie ze strony Rosji. Widzę, że różni wykonawcy na Litwie sięgają znów właśnie po ten utwór dla Litwinów niezmiernie ważny. Młodzi ludzie wciąż go śpiewają. Ale żeby nie było tak, że w twórczości Karnagisa były same wątki patriotyczne, no to jasne, najwięcej wyśpiewanych przez niego wierszy było o miłości.
1: Ryto rasa nuo žiedų nubrauksiu ir rasotu delnu pasigausiu vėją. Pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant. Lauk manęs, vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę.

0: troszkę nie nadążam z czytaniem wszystkiego, co Państwo piszą, no to jeszcze powiedzmy o tym utworze, który za nami. Ziemą, Wasarą, zimą, latem. Utwór, jak mówiłem, o miłości, bez względu na porę roku, o tym śpiewał Wytautas Gernagis. Mówię, że nie nadążam czytać tego, co Państwo do mnie piszą. Bardzo za to wszystko dziękuję, ale fragment jednego z maili przeczytać muszę. Pisze do mnie pani Bożena i pisze tak. Jestem patronką Radia Nowy Świat, Polką z Wilna, od lat mieszkającą w Niemczech. Kiedy zabrzmiała litewska muzyka, po prostu mnie zamurowało. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałam ją w Radiu Nowy Świat. Pani Bożeno, to nie jest pierwszy raz, kiedy w tej audycji litewska muzyka się pojawia, chociaż chyba do tej pory poezja śpiewana nie gościła. I do tej pory, pisze pani Bożena, nie potrafię zdecydować, czy bardziej mnie to zaskoczyło, czy wzruszyło, chyba jedno i drugie naraz. Był to dla mnie bardzo osobisty moment. Nagle wróciły wspomnienia, emocje, ta szczególna bliskość z miejscem, z którego pochodzę. Zupełnie się tego nie spodziewałam, dlatego tym bardziej chciałem napisać i podziękować. Pani Bożeno, bardzo dziękujemy, że pani jest z nami. Ja obiecuję, że na Litwę będziemy wracać w tej audycji nieraz. I jeszcze z tą litewską muzyką się nie rozstajemy. I dwa słowa chyba powinienem też powiedzieć o tym pojmowaniu litewska suwalszczyzna, bo też o to państwo, na to państwo zwracają uwagę w swoich komentarzach. Ta litewska suwalszczyzna i ta polska epopeja narodowa zaczynająca się od słów Litwo, ojczyzno moja. Przypomniało mi się wydarzenie sprzed paru lat. Roku nie pamiętam dokładnie, ale na pewno to było jeszcze przed rosyjskim, że tak powiem, pełnoskalowym, to określenie funkcjonuje, pełnoskalowym atakiem na Ukrainę. No i to wydarzenie dowodziło, że są tacy, którym zależy na odgrzewaniu różnych jakichś animozji między Polakami a Litwinami. Jasne, że żyjąc ileś lat w jednym kraju, tych animozji trochę narosło. Litewski internet obiegło wtedy takie nagranie, na którym było widać grupę młodych ludzi w polskich mundurach wojskowych, idących, tam było podpisane, idących rzekomo ulicami Wilna i śpiewających na cały głos, że Wilno jest nasze. I prostowała to wtedy i litewska telewizja publiczna, i polska ambasada, no i w ogóle no, rzetelne media, że na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest Wilno na tych nagraniach, że po tabliczkach widać, że to musi być Polska. Dość łatwo ustalono, w grę wchodziła Warszawa lub Łódź, to była Łódź. I że to były jakieś uroczystości, podczas których śpiewano, po prostu przybyli ułani pod okienko. I jeden z dalszych wersów, no faktycznie w tym utworze jest taki, gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno zobaczyć to nasze stare Wilno. I nikt absolutnie nie żądał, żeby Wilno było nasze. No, taki był utwór po prostu ponad 100 lat temu. A jednak komuś zależało na tym, aby ta taka wersja przetoczyła się przez ten litewski internet i tam zaniepokoiła Litwinów, no, którzy no, niekoniecznie chcieliby, aby to Wilno było polskie. Zostawmy te trudne relacje. Powiedziałem, nie rozstajemy się jeszcze z litewską muzyką, powracamy do poezji śpiewanej. Do tej pory była to gitara i głos, był fortepian i głos. Teraz przykład, że wcale nie musi być tylko gitara, fortepian i głos. Może być więcej instrumentów i to też jest poezja śpiewana.
1: Kiemsergi prywęgę ziemos, mano. Jejgu ziem burnos, bledes. Bet savaime ištirps. Kojom. Vasaros liūti dabar sapnuoja. Bus diena kiemsargiams šventė be kritulių. Už lango tyla vaikas bijo tamsos rytas. Nuo tamsos išvaduos likęs vienas su šunimi savo. Tėtis su mama mašina išvažiavo. Bus diena vaikui šventi pasimes. Nuo gražo raktas sporto rūmuose vakar labas kur gazuoto vandens automatas. Tau mergaitė patiks, bet ji ne viena, ji paskubės nubėgt. Bus diena vaikinukų šventė, moneta ir vardas aidėjo. Iš miesto grįžai ant stalo laikraščio lapas. Rėkia dažai, verkia dažai, karas. Kas planetai padės šiandien? Gaisro neužgesins vandens. Bus diena planetai šventi, ugniagesiai gesins tik cigaretes. Kiemsargiai privengia žiemos, mano, jeigu žiemą burno.

0: To był Virgis Stakenas i utwór zatytułowany Święta, czyli uroczystość. Virgis Stakenas, czyli artysta, który jako pierwszy na Litwie grał muzykę country. Może w tym utworze przed momentem aż tak nie było to słyszalne, ale owszem, tak, eksperymentował z tą muzyką i kolejna płyta z końcówki lat 80. została nagrana wraz z zespołem Ionis, grającym właśnie na co dzień muzykę country. Ale to moim zdaniem skromnym było bardzo mało amerykańskie. Proszę posłuchać.
1: No a draugu, no vardu, apsisuko galva. Nežinai, kur esi, nežinai, kas šalia. Nežinai, traukiniai, išsivežę metus. Ne tavęs pasigęs.

Sia Tavo na Mai, to znaczy tu jest twój dom. Virgis Stakenas. Widzę w komentarzach, że państwo się dziwią i zachwycają, że Litwini mają taką poezję śpiewaną. No to jeszcze dwóch słowach o tym, że Litwa pod tym względem jest wyjątkowa. Na tyle, na ile udało mi się ustalić, to chyba właśnie tylko w języku polskim i litewskim istnieje określenie poezja śpiewana. Na świecie nazywa się to zazwyczaj inaczej. Piosenka artystyczna, piosenka aktorska, czasem piosenka wędrowna, harcerska. Tacy artyści są określani jako bardowie, różnie. Ale po litewsku to jest Daj nuoja moi poezja i właśnie dokładnie tak poezja śpiewana. Tak chyba to można dość dosłownie tłumaczyć. Ja dzisiaj państwu prezentuję starszych wykonawców, ale proszę mi wierzyć, ten gatunek na Litwie żyje. Jest bardzo wielu młodych wykonawców śpiewających poezję. No i oby tak dalej. Obiecałem i podtrzymuję. Na Litwę przy różnych okazjach jeszcze będziemy powracać, a teraz idąc tym majowym tropem poezji, powędrujemy na południe, tylko się upewnię. Nic się nie zmieniło. Państwo, nadal się państwo nigdzie nie spieszą?

Różne literackie parafrazy się Państwu przypominają. Pan Krzysztof napisał, że tak ucho natężał ciekawie, że jakby słyszał głos z Litwy. No, muszę panu, panie Krzysztofie, powiedzieć, że Litwini wrócili z nocnej, wrócili wycieczki, wrócili do siebie, zmieniliśmy język. Teraz to było już po rumuńsku. Niku Alifantis zaśpiewał utwór Emocje de Toama i może nie powinienem tłumaczyć tytułu. To było o jesieni. No i tak, w poezji śpiewanej zawsze jest sporo maja, ale sporo jesieni też, więc nie ma się co dziwić, że i tak jest w naszej i w rumuńskiej również. A jeśli chodzi o nazewnictwo, bo mówiłem także, że w języku litewskim istnieje pojęcie poezji śpiewanej i w naszym, a w innych językach raczej nie. I w Rumunii ten gatunek nazywa się raczej muzyką folkową. Zresztą pierwsze nagrania tego wykonawcy, którego słyszeliśmy, były wydane na składankach zatytułowanych Folk 1, Folk 2. No i owszem, w tej jego muzyce trochę słychać rumuński folk, ale jeśli już, to zdecydowanie nie tylko, bo Niku Alifantis ma korzenie greckie. I w tym utworze, z samego początku jego kariery, chyba te greckie korzenie troszkę pobrzmiewają.

Dziękuję za zapewnienie, że Państwo nigdzie się nie spieszą. Ja poganiać nie zamierzam. Kętecde noapte, Nikolai Fantis, nocna pieśń do wiersza jednego z bardziej znanych rumuńskich poetów. Nikita Stanescu napisał ten wiersz, utwór z połowy lat 70. Potem artysta ten musiał odbyć służbę wojskową, obowiązkową, a jakże? A jak już wrócił na scenę, to w zasadzie z niej nie zszedł. Żadne wichry historii nie były mu groźne. W ubiegłym roku Nikolai Fantis podsumowywał, że ma na koncie jakieś 6100 koncertów. No to biorąc pod uwagę, że rok ma 365 dni, że on z wojska wyszedł bodaj w 77, 76, jakoś tak, no to naprawdę ta średnia jest imponująca, a oczywiście, że teraz koncertuje już rzadziej. Ma 72 lata, ale pozostaje aktywny. Ale jego publiczność oczywiście najbardziej lubi to, co zna, a najbardziej zna to, co Ali Fantis śpiewał właśnie w latach 70, 80.

utwór Umbra Niku Alifantis to z kolei wiersz Adriana Paunescu. A to poeta, który już nam się kiedyś w opowieściach różnych w bloku wschodnim przewijał, niejednoznaczna postać, to on stał na czele ruchu Celalun Flankara, taki literacki krąg płomienia, tak to chyba należałoby przetłumaczyć, organizował koncerty, spotkania różne i jasne, że jednym z głównych celów tego ruchu było sławienie wodza Nicolae Ceaușescu, a poeta Paunescu na cześć wodza pisał pochwalne wiersze, ale też miał nieraz problemy z władzą, jak mówię, niejednoznaczna postać. I w tym ruchu Celalun Flankara działał też Niku Alifantis, którego słuchaliśmy. No i to jasne, że jeśli w tamtych realiach, jeśli ktoś chciał występować, to w zasadzie poza takimi imprezami politycznymi nie miał szans na zaistnienie. Alifantis po latach mówił, że nie żałuje, że był częścią tego ruchu. No i wspomina między innymi, że przecież na imprezach Celalun Flankara występował także ten zespół. Jeden z najbardziej zbuntowanych w Rumunii czasów Nicolae Ceaușescu. To wprawdzie nie jest poezja śpiewana, ale czyż taka muzyka nie jest poetycka?

O, ciupineczkę szybciej się zrobiło. No właśnie, powiedziałem, że to nie jest poezja śpiewana, ale oczywiście, że ta grupa śpiewała wiersze. Grupa Phoenix, która, no wiem, że Państwu się podobała, już nieraz tutaj istniała w tej audycji, utwór Pasara. Historia tej grupy, historia ich ucieczki z Rumunii, tego już nie będę przypominać, no bo właśnie on, ten zespół co jakiś czas w niedzielnych spotkaniach w bloku wschodnim powraca. To jest utwór z płyty z roku 75 i cytowany wcześniej Nicolas Fantis wspominał, że właśnie podczas wspólnej trasy z muzykami z grupy Phoenix oni zaprezentowali mu jakieś próbne nagrania właśnie z tej płyty, które znalazły się później już na tym albumie, a album ten jest bardzo różnorodny. Czy to jest poezja śpiewana?

0: Było poetycko, najpierw po litewsku, potem po rumuńsku ten utwór, który za nami to grupa Feniks i Szczęście Jednorożca. No właśnie, poetycko, bajkowo, folkowo. Powoli kończymy to nasze spotkanie w bloku wschodnim. Bardzo dziękuję, że Państwo dali się namówić na takie wspólne, niespieszne spędzenie tych ostatnich godzin maja. No właśnie, kończymy maj i powolutku wkraczamy w czerwiec, w Dzień Dziecka. Wojciech Ratasiewicz, Tomasz Ławnicki. Na koniec zatem, na pożegnanie, chcielibyśmy się podzielić utworem takim z przymrużeniem oka. No właśnie, takim związanym z Dniem Dziecka. To będzie po czesku. Michał Tuczny zaśpiewa, Zdenie Krytisz i piosenka o tym, że chciałbym być niedźwiadkiem. Dobrej nocy.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos, sametovou srst a bíl.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Francja domaga się pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie eskalacji walk w Libanie. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że nic nie usprawiedliwia nasilającej się przemocy na południu kraju. Premier Libanu Nawaf Salam oskarżył Izrael o niebezpieczną eskalację i wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział rozszerzenie działań wojskowych. Według władz Libanu w konflikcie zginęło już ponad 3300 osób, a ponad milion mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Przenosimy się na Węgry. O północy mija ultimatum, które premier Peter Madziar postawił prezydentowi Tamásowi Szulyókowi i części najważniejszych urzędników państwowych. Szef rządu domaga się ich dymisji i zapowiada, że jeśli sami nie odejdą, jego większość parlamentarna spróbuje odwołać ich poprzez zmiany w prawie. Prezydent jednak odpowiada, że nie ma podstaw do rezygnacji i zamierza dalej pełnić urząd. Nieudane otwarcie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim, ale selekcjoner podkreśla, że wynik nie był najważniejszy. Trener dał szansę aż 20 zawodnikom, w tym kilku debiutantom. Jak zapowiedział, podobne eksperymenty będą kontynuowane także w kolejnym sparingu z Nigerią.
1: Jaką ja odpowiedź miałbym, gdybym wystawił najlepszy skład 90 minut i zrobił tam kilka zmian tylko i za dwa dni zrobił to samo? Nie miałbym takiego przeglądu. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej.
0: Tak mówił selekcjoner po dzisiejszym przegranym meczu z Ukrainą. Kolejny mecz, tym razem z Nigerią, reprezentacja Polski rozegra w środę na PGE Narodowym w Warszawie. Na koniec dzisiejszy wyjątkowy spacer po linie 180 metrów nad ziemią w samym centrum Warszawy. Estoński slackliner Jan Rose przeszedł po taśmie rozpiętej pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Warso Tower, notabene najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. 34-letni sportowiec pokonał około pół kilometra w pół godziny. Trasa prowadziła spod tarczy zegarowej pałacu aż na taras widokowy Warso Tower na 43 piętrze. Jan Rose już po raz kolejny dokonał czegoś podobnego, ma na swoim koncie takie wyczyny jak m.in. przejście nad Bosforem czy cieśniną meksykańską. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Jestem w Białymstoku. Jestem trochę zaziębiony i zmęczony w pokoju hotelowym obecnie. Już po prawie całym dniu odpoczywania i częściowo odsypiania tego, co wydarzyło się przez 2 dni minione. No, jeśli śledziliście audycję albo jesteście na bieżąco z, no tak powiem, enigmatycznie ciekawymi wydarzeniami muzycznymi u nas w kraju, no to wiecie, że właśnie up to date się skończył. No i dlatego tutaj jestem. No i uznałem, że nie będę kombinował i prawie cały dzisiejszy program z drobnymi wyjątkami poświęcony będzie artystom, których tu usłyszałem. Kilka numerów gdzieś szazamowanych albo po prostu wyjętych z ich setów lub gdzieś poszperanych jakoś tak, nie wiem, metodą może nie błędów, ale prób różnych i skojarzeń. Częściowo to będą ich produkcje, ale kilka też kawałków, które po prostu wpadły mi dzisiaj w ucho, przygotowując się do audycji. W związku z tym, że brzmię jak brzmię, to pozwolą Państwo, że nie będę się odzywał co utwór, tylko tam, gdzie to możliwe, a ta playlista się w kilku miejscach tak układa, pozwolę sobie to podmiksować. No, nie tak pięknie, jak robili to DJ-e na UpToDate, ale w ramach tego, co oferuje Zeta, bez zmian tempa i tak dalej i filtrowania, to coś tam gdzieś połączę. No i co? Wojtek Ratasiewicz realizuje, ja się nazywam Marcin Mann i zaczynamy Migos. Wyjazdowy, up-to-date'owy. No właśnie, i skoro jesteśmy na początku, to trzeba zacząć od zapowiedzi, która brzmi, że zaczniemy od końca. Maybe.

Dlaczego od końca, pytacie? Już tłumaczę. U96 albo U96 i Club Bizarre to numer, który mam ochotę powiedzieć, że pojawia się w closingach Ditka, ale nie wiem, czy tak jest. Nie dam sobie ręki obciąć. No każdy jest trochę inny i no tak, jest to finał festiwalu. Ja muszę się przyznać bez bicia, że nie dotrwałem do samiutkiego końca i musiałem uciec chwilę wcześniej. Jest mi za to trochę wstyd, ponieważ niewiele brakowało, ale okoliczności zmusiły mnie do opuszczenia terenu imprezy nieco szybciej. Natomiast jestem wdzięczny tym, którzy niektóre momenty uwiecznili na kamerach, bo mi się oczywiście tego telefonu z kieszeni nie udało wyciągnąć prawie ani razu. No tak czy inaczej, to co przed chwilą, to jeden z numerów, który wieńczył festiwal. I chyba nic nie trzeba dodawać. No, dziwny klub po prostu. Dziwny klub w podziemiach, no nie takich totalnych, ale stadionu Horten Areny w Białymstoku. Po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć, jak wyglądały kiedyś edycje stadionowe i no muszę powiedzieć, że wszystko tam się zgadzało i to bardzo. Ale w związku z tym, że miałem za dużo nie gadać i nie marudzić, a i tak będę miał coś do powiedzenia przy kolejnych artystach, tak jak ten za chwilę, którego też już znacie z Bigosów, i to była z kolei to było gonienie się między jedną sceną a drugą, bo była zmiana mała harmonogramu i Ski Mask z Objectem, tudzież Obiektem grali naraz, co było no trudną zagwozdką, w którym momencie wyjść, tak żeby nic nie stracić, a wie, że się straci. I na początku jest się na jednym i sobie myśli człowiek, że o nie, nie wyjdę stąd, a potem jest jakiś taki moment, że na chwilę spada energia, więc się szybko wychodzi, idzie się tam i potem się nie chce wrócić. I tak było przez 2 godziny, przez cały czas. No więc w związku z tym zaczniemy od Ski Maska, a potem przejdziemy do propozycji, którą grał Obiekt w swoim secie. No i to na razie tyle.

przez Ski Maska w The Bridge'a, zagranego przez obiekta na scenie FOMO. No bardzo to był dobry set. No i tak jak mówię, myślę, że to highlightem tego wieczoru. No jeśli ktoś dał radę wytrzymać w jednym miejscu, to gratuluję. Ja biegałem, no może nie co chwilę, bo to też jest jakby niewykonalne i bez sensu, bo człowiek nie może się zanurzyć na dłuższy moment w żadnym secie, ale w trakcie 2 godzin można było kilka razy zmienić miejsce, wszystko było stosunkowo do siebie blisko, czy wszędzie było blisko. No ale skoro jesteśmy w takim właśnie momencie skakania i przechodzenia ze sceny na scenę, to jeszcze raz na chwilę Ski Mask, Night Stand Music, bo to dokładnie się właśnie wydarzyło. Noc i muzyka.

Od razu mówię, że nie przejdę przez wszystkich artystów dzisiaj, ani nie będę nawet próbował, ale zahaczę o tych, którzy gdzieś zwrócili moją uwagę. To, chciałbym powiedzieć, że był to prawie każdy, ale jednak niektórzy się wybijali na tle innych. Z drugiej strony tutaj znowu nie chcę być, jak to dobrze opisać, jakiś taki nadobiektywny, może być takie słowo. Chyba się nie da. No w każdym razie chodzi mi o to, że każdy miał coś do zaproponowania, no ale oczywiście subiektywne odczucie każdego z tancerzy i indywidualne potrzeby aktualne w danym momencie są najważniejsze. I spotkałem się z takimi głosami, że początek seta Steffi, czyli rezydentki między innymi Berghain, nie siadł im aż tak bardzo, ale potem się rozkręciła. No, ja słuchałem chyba trochę na początku i trochę na końcu. Nie jestem przekonany, który moment był którym, bo się dużo w pewnym momencie działo. Tak czy inaczej pomyślałem sobie, że warto by coś było przynieść z tych wcześniejszych rzeczy, trochę mniej może w elektro-techno, o mniej takich, a z tej pierwszej płyty, ale to nie będzie hicior, tylko trochę mniej znany numer, natomiast jakże pasujący i do festiwalu, i do Be Yourself, i Don't Worry, i Divided We Scroll, i właściwie do wszystkiego. Manic Moods.

Zazione, tak brzmi tytuł tego kawałka. Album natomiast to Oscylacje, tak dobrze mówię? One tak naprawdę się nazywają Oscylacione, ale myślę, że oscylacje są dopuszczalne. Nie zagrał tak jak na tej płycie, bo to był bardziej jednak live, ale nie próbowałem nawet szukać kawałków jego, które by bardziej odpowiadały temu, w jaki sposób zrobił to na żywo, bo i tak by się tego nie dało w żaden sposób oddać. Jesteśmy dopiero, która to będzie godzina, jestem na kilka godzin przed audycją, no jeszcze nie minęły 24 od końca jakby występów, więc... Może na relacjach jeszcze gdzieś możecie coś zobaczyć. Poszukajcie, poklikajcie na Instagramie, a DJ Plant Texture to dla wielu osób było, może nie odkrycie, ale miłe zaskoczenie, jak świetnie zabrzmiał ten jego live. No dobra, a my przechodzimy dalej. To akurat propozycja nie stricte z UpToDate'a, ale w UpToDate'owo przejdzie. To będzie zresztą powtórzenie, ta druga i bardzo miłe zaskoczenie, jaka muzyka pojawiła się w trakcie jednego z setów i w ogóle, że scena Music is Everything tętniła też breakbeatem i dżunglami i połamańcami, a już nie tylko stricte techno. No ale to będzie ta miła niespodzianka za chwilę, a na początek Benjamin Damage, również nowy Revoke.

Tak, dobrze słyszeliście. Comics i Be True. W audycji ze 3 lata temu grany był ten numer. Ale myślę, że warto go powtórzyć, pomimo tego, że hicior i pewnie większości osób znany. Zabijcie mnie, nie pamiętam, kto go zagrał, o której to było godzinie, ale wiem, że go tam słyszałem i że był to bardzo, bardzo miły moment. No dobra, to teraz przechodzimy dalej do kilku propozycji bardziej z krainy 4x4. Na początku Regent, Occult i to. Jestem prawie pewny, że to propozycja wysłyszana na FOMO Stage przy występie. A powiem wam za chwilę.

Marco Shuttle, tak się nazywa ten pan, który na FOMO grał tak dobrze, że ciężko mi, no, na chwilę się wydarłem, żeby pójść na Nefati i Teki Latex na scenę Music is Everything, ale to dosłownie było na chwilę, bo zostałem zaciągnięty przez znajomych z powrotem do Marco Shuttle'a i przyznaję, że no czasami, no ciężko jest czasami być w dwóch miejscach na raz. Bardzo się wszyscy starali, może nie wszyscy, ale dużo, myślę, osób się starało i po prostu się nie da. To teraz zbitka trzech numerów, tak? A nawet może czterech. Ponieważ teraz, skoro był Regent, to na początek Shed, Loot 25 to również nowość, która po prostu gdzieś mi wpadła dzisiaj w ucho. Następnie będzie propozycja od Sam Gesta, czyli to już nasz polski reprezentant, który grał przed, no tak, oni byli przed Ditkiem na scenie Music is Everything, a po Teki Lateksie i Nefati, DJ Zamocno i Sam Guest grali back to backa, no to na początek ten pierwszy w swojej propozycji sprzed chyba 2 lat, nie, nie chcę kłamać, a następnie numer z od X Coasta, nie wiem przez którego z panów zagrany, ale myślę, że to mógł być DJ Zamocno. Nie wiem. Może powinienem wiedzieć, który ma takie skłonności, ale nie wiem. I myślę, że nie ma tam większego znaczenia. Tak czy inaczej, X-Coast i Marathon Man. A to wszystko zakończy Gold Panda i Ding the Motor.

No i czy nie pięknie zgrały się te numery w jedną całość? Prawie jak set, ale to nie set. No dobra, czas w takim razie teraz na kolejną propozycję. No bo Gold Panda właściwie też nie był zupełnie z up-to-date'a, choć jakby muzycznie pasuje. Mam nadzieję, że jakiegoś fopa nie popełniam straszliwego, ale moim zdaniem wszystko tu się zgadza. Teraz w takim razie nowy Clark. Dwa numery mi się, właściwie tam trochę więcej mi się spodobało, ale ponieważ najmniej właściwie mówię o scenie Mrowisko, ponieważ na nią zawędrowałem również tylko kilka razy i pod kątem świadomości istnienia i całego festiwalu, tego co się tam działo przez Ślinę i Wixapol po, przepraszam, nie pamiętam teraz głowy wszystkich ekip grających, to było to niedopatrzenie z mojej strony, ale w trzech miejscach jest być trudniej jeszcze bardziej niż w dwóch. Tak więc niech ten Clark i na początek Globe Gore Flats będzie takim delikatnym mrugnięciem oka w stronę tego, co działo się na scenie Mrowisko.

ponieważ mrugnęliśmy jednym okiem, to mrugnijmy również drugim, żeby było do pary. Znowu Clark i drugi z kilku numerów z tej płyty. Pierwszy Globecore Flats to za nami, a przed nami Who Booed the Geese. I teraz myślę, czy na scenie tam była gęś, ale chyba nie. Był wąż, był kotek, było coś jeszcze, ale gęsi chyba nie było.

Clark przeszedł prawie płynnie w Fireground i Reprocessing. To już propozycja ukradziona z relacji up-to-date'owej. Myślę, że tutaj tytuł jednak jest kluczem, czyli to, co wszyscy, którzy byli, robią teraz, składając swoje myśli i wrażenia w całość. Numery takie są pomocne. Up-to-date'cie po festiwalu jesteś wciąż potrzebny. Nakierowujesz, pomagasz. Dziękujemy. A ci z nas, którzy mogą, mogą się ewentualnie pod to podkleić, trochę podkopiować, gdzieniegdzie dodać coś od siebie. Także czynię to z przyjemnością. I to właściwie niezła klamra tego, czym trochę jest dzisiejsza audycja. Trochę kopią tego, co usłyszałem. Gdzieniegdzie jakąś delikatny, chciałbym użyć słowa poprawka, ale to się poprawiam, że to nie o poprawkę chodziło. Ciężko jest, myślę, opowiedzieć wszystko, co się myśli i czuje. Jest niespełna, mamy teraz 20, no to powiedzmy, że gdybym został do samego końca, to 13 godzin po festiwalu, więc nie próbuję właściwie. Jeśli ktoś nie był, to zachęcam was, żebyście pojechali, bo i community, i sound system, i DJ-e, i selekcja, i też jakby kameralność, wszystko jest bardzo na tak, raczej nie ma randomów. Jeśli jesteście randomami, to nie jedźcie. Bardzo dziękuję całej ekipie, która to robi, którą powolutku poznaję tam, gdzie mogę. Jest to naprawdę, nie chcę już używać takich słów jak zaszczyt, bo ja tam nie mam z nimi nic do czynienia, ale to jest wielka przyjemność móc poobcować z ludźmi tak zajaranymi i robiącymi tak miłe i fajne rzeczy. Zresztą rozmawiałem też tam z kilkoma osobami, które może pojawią się w przyszłych tygodniach w audycji, żeby podpromować jeszcze dwa inne takie festiwale. Oba z nich chyba zresztą nagłaśniane przez tą samą ekipę, tak? Wydaje mi się, że Slap i na Sforze będą nagłaśniać i na Muse Festival. Tak więc jeśli będziecie chcieli i tu się wybrać, to słuchajcie za tydzień i za dwa tygodnie, bo na pewno będą wyjściówki, a to są obok up-to-date'a też takie festiwale, które mogę szczerze i bez wstydu polecić.

Na początek będzie to Private Press i Łak. Nowość od nich. No More No Show, czyli panowie, którzy wystąpili na UpToDate tak? W zeszłym roku? W zeszłym. Potem Verako ze swoim numerem, jak to opisywali UpToDate'owcy, nieoficjalnym hymnem tegorocznej edycji. Zresztą też przez Ditka zagrany, dobrze pamiętam? Nie przez Verako w swoim secie, tylko przez Ditka. No a na koniec jeszcze taka gratka i przyjemność, powrót do obiekta, bo był właściwie tylko raz i to nie ze swoją propozycją, tylko ze swojego seta, a teraz będzie to obiekt, ale nie byle jaki, bo w objęciach drama. Ciężko się to mówi z zatkanym nosem. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Wyśpijcie się. Record sales, things like that, it really doesn't matter, you know. I mean, it keeps the roof over your head and it keeps...